0: Kiciu!
1: A?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do Graczy Drapaczy.
4: Reklama.
5: Konin FM.
6: Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.

0: ochotę na safari.
1: Na safari to trochę daleko.
0: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę.
2: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Reklama.
4: Konin FM.

0: Prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Ruszają darmowe szczepienia przeciw HPV dla młodzieży. O jedno słowo za dużo Sławomir Mentzen naraził się policjantkom.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dzień dobry. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Zażądał przy tym, by ceny paliw na stacjach zostały obniżone do konkretnego poziomu.
2: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
0: Ustawa ma przynieść 4 miliardy złotych zysków, które rząd chce przeznaczyć na obniżki cen paliw. Minister finansów już zapowiedział, że w przyszłym tygodniu paliwa będą tańsze. Młodzi dorośli mogą już za darmo zaszczepić się przeciwko wirusowi HPV. Z programu mogą skorzystać osoby, które mają skończone 18 lat, ale nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. Szczepionkę podaje się w 3 dawkach. Ministerstwo Zdrowia będzie finansować szczepienia do końca maja przyszłego roku. Lekarze przypominają, że walka z HPV to dziś jedno z ważnych wyzwań zdrowotnych na całym świecie, mówi specjalista ginekologii i położnictwa dr Maciej Jędrzejko.
3: Wytyczne WHO są takie, żeby do 2050 roku eradykować wirusy HPV z powierzchni kuli ziemskiej, tak jak udało nam się usunąć wirus ospy czarnej. W związku z tym jest szeroko zakrojony program profilaktyczny na całym świecie.
0: Wirus HPV przyczynia się do chorób nowotworowych. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wystartowała na Międzynarodową Stację Kosmiczną z 4-osobową załogą na pokładzie. W misji biorą udział 2 Amerykanie, Kanadyjczyk i rosyjski kosmonauta. Astronauci spędzą na stacji około 6 miesięcy. Będą prowadzić badania potrzebne dla przyszłych lotów w daleki kosmos. Start misji był wcześniej opóźniony z powodu usterki kapsuły Dragon. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen naraził się policji, a szczególnie policjantkom. Opublikował w internecie wpis, który w powszechnej opinii odebrano jako drwiny z funkcjonariuszek. Skomentował ich zatrudnienie słowami: od razu czuję się bezpieczniej. Była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza, młodsza inspektor Joanna Kącka wyjaśnia, że policjantów obowiązują równe wymogi, niezależnie od płci.
4: Zapewniam, że szkolenie wygląda tak samo.
0: Słowa Mentzena skomentowała dolnośląska policja, wyraziła ubolewania nad jego postawą. Równe mają być też płace na kortach tenisowych. Kobieca Federacja WTA oświadczyła, że podniesie nagrody pieniężne dla kobiet do poziomu męskich zarobków. Dotyczy to turniejów rangi 1000, na których wspólnie występują kobiety i mężczyźni. Tak będzie na przykład na turniejach Wielkiego Szlema. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Jutro kolejny mecz Ligi Narodów, tym razem z Rumunią na Stadionie Narodowym. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
5: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie...

0: zmienić.
1: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko punkt w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
2: A co w regionie?
3: Zatrudnienie w grupie rzepak od początku roku skurczyło się o ponad 500 kolejnych osób. Jak wynika z najnowszego raportu finansowego konińskiej spółki, na koniec czerwca w przedsiębiorstwie pracowało niespełna 1500 pracowników. To znaczący spadek, biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich 2,5 roku zatrudnienie zmniejszyło się tam łącznie o 1000 osób. Główną przyczyną trwającej redukcji etatów jest stopniowe wygaszanie działalności wydobywczej na odkrywce Tomisławice oraz całkowite zaprzestanie ciągłej produkcji energii. Elektrownia Pątnów działa obecnie wyłącznie w trybie doraźnym i jest uruchamiana tylko wtedy, gdy inne źródła energii w kraju nie są w stanie zapewnić wystarczającej mocy. Najwięcej etatów, bo aż 457, ubyło w spółkach związanych z kopalnią węgla brunatnego Konin. Z jednorazowych odpraw pieniężnych skorzystało 307 osób, natomiast kolejne 210 przebywa na urlopach górniczych bądź energetycznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku zaprasza osoby potrzebujące wsparcia na indywidualne warsztaty z prawnikiem realizowane w ramach punktu usług społecznych MOPS-u. W tym miesiącu taka możliwość będzie jeszcze 15 października w godzinach od 9 do 12. Trzeba się wcześniej zapisać. Szczegóły na urzędowej stronie miastoturek.pl oraz bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Podstawówka numer 3 w Kole ma już do dyspozycji nowy parking oraz w pełni zagospodarowany plac szkolny. Całe przedsięwzięcie kosztowało ponad 482 tysiące złotych, a prace budowlane przeprowadziła lokalna firma. W ramach inwestycji powstał parking o powierzchni ponad 900 metrów kwadratowych, oferujący 12 miejsc postojowych. Wybudowano również drogi dojazdowe, jezdnię manewrową, ciągi pieszo-jezdne oraz niezbędną sieć kanalizacji deszczowej, a okoliczny teren zyskał trawniki. Nowo otwarty plac ze skwerem i ławkami służy już dzieciom do odpoczynku w trakcie przerw pod opieką nauczycieli. Nowa przestrzeń ułatwi również organizację apeli oraz wydarzeń szkolnych. To przedsięwzięcie wpisało się w miejski program poprawy bezpieczeństwa i estetyki oświatowej w Kole. Urząd Miejski w Koninie przypomina, że od wczoraj jest już możliwość składania wniosków o handel w rejonie cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych. Wnioski do pobrania dostępne są na stronie konin.pl oraz w biurze obsługi interesanta przy Placu Wolności 1. Można je składać do 20 października. Dla sprzedawców kwiatów i zniczy to co roku szansa na poważniejszy zarobek. Dziesiątki handlujących osób można spotkać w okolicy Dnia Wszystkich Świętych w pobliżu cmentarzy na Morzesławiu i Przykolskiej.
2: Konin FM. Pogoda.
1: Dziś ciąg dalszy przyjemnej jesieni. W większości regionów będzie słonecznie i ciepło, zwłaszcza jak na początek października. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni, a trochę chłodniej tylko nad morzem i w górach. Wiatr słaby i umiarkowany, deszcz możliwy jedynie wieczorem na zachodzie Polski.

0: lokalnie.
1: A co w regionie?
2: Likwidacja nielegalnego składowiska odpadów przy ulicy Marantowskiej w Koninie opóźni się. Planowane na ten rok sprzątanie terenu nie dojdzie do skutku ze względu na konieczność przesunięcia harmonogramu finansowania oraz przygotowanie procedury przetargowej. Na usunięcie śmieci miasto zaciąga w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nisko oprocentowaną pożyczkę w wysokości około 14 milionów złotych. Ponieważ w tym roku zaplanowane 2,5 miliona nie zostaną wydane, radni zdecydowali o rozłożeniu tej kwoty na lata 2027-2030. Zmiana harmonogramu pozwoli miastu na szybkie ogłoszenie przetargu, a pierwsze prace mają objąć odpady leżące bezpośrednio na gazociągu. To ważna magistrala zasilająca duże zakłady, takie jak Huta Aluminium. Przypomnijmy, że mowa o nielegalnym składowisku, które płonęło kilka lat temu. Wówczas z dymem poszły tysiące opon, a nad miastem unosiła się chmura czarnego dymu. Składowisko powstało w 2018 roku na prywatnym terenie w wyniku nielegalnych działań. Choć nieruchomość nie należy do samorządu, przepisy nakładają na miasto obowiązek całkowitej likwidacji odpadów ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Sprawca tego procederu jest niewypłacalny. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zrezygnowało z planowanych modyfikacji w ekoschematach obszarowych na 2027 rok. Decyzja resortu to bezpośrednia odpowiedź na negatywną opinię i apele Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która sprzeciwiała się korektom przepisów na sam koniec obecnej perspektywy wspólnej polityki rolnej. Izba podkreśla, że gospodarze ponieśli duże nakłady finansowe i dostosowali technologię produkcji oraz sprzęt do obowiązujących zasad. Samorząd rolniczy naszego województwa krytykował m.in. pomysły rezygnacji ze wsparcia dla systemu integrowanej produkcji, proponując w zamian jego promocję wśród konsumentów. Wskazywano też na nierówne traktowanie producentów trzody i bydła przy przepisach dotyczących dobrostanu zwierząt. W ocenie przedstawicieli Wielkopolskiej Izby wszelkie poważne reformy powinny być wprowadzane dopiero na kolejny okres rozliczeniowy, a nie w trakcie trwających już cykli produkcyjnych. Dzięki skutecznej interwencji wirłu dotychczasowe zasady zostaną zachowane.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożoną aktywność dzikich zwierząt. Na drogach w subregionie konińskim doszło już do kilku kolizji. Najgorzej jednak było ponad tydzień temu w innym rejonie Wielkopolski, na obwodnicy Gostynia, gdzie kierowca osobówki zderzył się z sarną, która wpadła do środka auta nadjeżdżającego z naprzeciwka, na skutek czego w szpitalu zmarł 20-latek. To wszystko stało się o świcie. Funkcjonariusze przypominają, że w okolicach lasów i w miejscach oznaczonych znakami ostrzegawczymi należy przede wszystkim zwolnić oraz uważnie obserwować pobocze. Szczególną czujność trzeba zachować rano, a także po zmroku. W przypadku zauważenia zwierzęcia na jezdni nie powinno się wykonywać gwałtownych manewrów, bo nagły skręt może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem. Warto też pamiętać, że zwierzęta często przemieszczają się w stadach. Jeśli dojdzie do kolizji, w pierwszej kolejności włączmy światła awaryjne, wystawmy trójkąt i zadzwońmy pod 112. Pod żadnym pozorem nie wolno podchodzić do rannego zwierzęcia. Może zareagować agresywnie. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Turku oferuje bezpłatną pomoc w rozpoznawaniu zebranych grzybów. Klasyfikatorzy czekają na grzybiarzy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 w siedzibie stacji przy ulicy Uniejowskiej. Z takich konsultacji warto skorzystać zawsze wtedy, gdy pojawią się wątpliwości co do przynależności gatunkowej zbiorów. Pracownicy turkowskiego sanepidu przypominają również o podstawowych zasadach bezpiecznego grzybobrania. Podczas wyjścia do lasu kluczowy jest odpowiedni ubiór chroniący przed wilgocią i owadami oraz używanie koszyka wiklinowego zamiast plastikowej torby, w której grzyby szybko się psują. Do zbierania przydaje się nożyk do delikatnego wykręcenia owocników. Eksperci zaznaczają, że atlasy czy aplikacje mobilne są pomocne, jednak nie zastąpią one wiedzy profesjonalisty. Klasyfikatorzy oceniają grzyby świeże, natomiast grzyboznawcy posiadają uprawnienia do badania także okazów suszonych. Lasy w okolicach Turku jak zawsze obfitują w wiele grzybów, trzeba tylko wiedzieć, gdzie i kiedy ich szukać. Nie ma żadnych opóźnień w budowie nowego cmentarza komunalnego na konińskim Marantowie, zapewniają władze miasta.
2: Zostały już zrealizowane wszystkie sieci branżowe, także odwodnienie zostało zamontowane na cmentarzu. Teraz trwają prace na różnych etapach związane z budową ogrodzenia, altany śmietnikowej, domu pogrzebowego, bo jest to też duże zadanie na tym cmentarzu. Budowane są kolumbaria i są to zarówno kolumbaria budowane w ogrodzenie, które będą zaraz przy wejściu do cmentarzu wzdłuż ogrodzenia na lewo, a także kolumbaria wolno stojące, gdzie też jest wygospodarowana taka przestrzeń na cmentarzu, gdzie te kolumbaria będą rozbudowywane w miarę potrzeb. My wybudujemy na początku taki jeden blok kolumbariów, ale tam będzie przygotowane miejsce też na ścieżki i na przyszłe kolumbaria. Myślę, że w miarę potrzeb będziemy to rozbudowywać. Nie chcieliśmy teraz ponosić takich środków, bo myślę, że większość ludzi może być zainteresowanych nawet chowaniem małych, nawet tych, którzy są chowani w urnach, także normalnie w grobach. Także te kolumbaria dzisiaj się cieszą trochę mniejszą popularnością. Dzisiaj większość pochówków odbywa się w grobach, więc nie było potrzeby aż tak dużo tych kolumbariów teraz budować. Przygotowywany jest także parking przed cmentarzem. Trwają w tym zakresie prace. No i za chwilę też będziemy pewnie ogłaszać przetarg na budowę drogi od ulicy Przemysłowej. Mamy już wszystko wywłaszczone, mamy przygotowany projekt techniczny. To będzie oddzielna inwestycja zrealizowana przez Zarząd Dróg Miejskich. Przypomnę, że termin oddania cmentarza jest bardzo odległy, bo jest to początek 2028 roku. Zostało to tak zaplanowane, ponieważ brakowało nam pieniędzy z własnych źródeł w 2027 roku, żeby zapłacić wykonawcy całość, bo cmentarz jest finansowany w całości z naszych własnych środków. Natomiast na pewno ten cmentarz będzie gotowy fizycznie w 2027 roku i będziemy pewnie zastanawiać się, czy szukać finansowania, żeby tą inwestycję odebrać szybciej. I w zależności od tego, czy uda nam się w tym 2027 roku znaleźć jakieś dodatkowe pieniądze, żeby wykonawcę zapłacić, no to odpowiednio szybciej to może być zrealizowane. Także myślę, że nawet w połowie przyszłego roku cmentarz mógłby być gotowy, gdybyśmy takie odpowiednie finansowanie też mieli. Natomiast wykonawca, wiedząc, że my tego finansowania nie mamy, ma te prace tak rozplanowane, żeby ostatecznie cmentarz był gotowy na początek 2028.
1: Tłumaczył wiceprezydent Konina Paweł Adamów. Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dotacje na projekty edukacyjne i prozdrowotne dotyczące profilaktyki nadwagi oraz otyłości. Celem inicjatywy jest promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad prawidłowego żywienia, świadomych wyborów konsumenckich oraz regularnej aktywności fizycznej. Dofinansowanie można przeznaczyć na warsztaty, programy informacyjne, doradztwo żywieniowe czy zajęcia sportowe. Działania będą skierowane do uczniów klas od 6 do 8 szkół podstawowych oraz pierwszych i drugich klas szkół ponadpodstawowych. Całkowity budżet przeznaczony na ten cel wynosi 0,5 miliona złotych. Dokumenty należy złożyć najpóźniej do 8 października. Lokalna grupa działania Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia zaprasza na Dzień Sportu, który odbędzie się 23 października o godzinie 9. Wydarzenie zorganizowane zostanie w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Boguszycach w gminie Wierzbinek. Głównym punktem programu będzie sportowa rywalizacja reprezentacji placówek oświatowych z Wielkopolski Wschodniej. Uczestnicy zmierzą się w licznych i zabawnych konkurencjach walcząc o tytuł najbardziej wysportowionej szkoły na terenie działania stowarzyszenia. Całość imprezy finansowana jest przy wsparciu środków z Unii Europejskiej.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM 104.1. Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Reklama.
0: A co w regionie?
2: Wczoraj obchodziliśmy 30-lecie Konińskiego Banku Żywności, czyli organizacji, która na co dzień ratuje ogromne ilości dobrego jeszcze jedzenia przed zmarnowaniem. Tymczasem z najnowszych danych wynika, że przeciętny Polak wyrzuca w ciągu roku jedzenie o wartości ponad 1700 zł. Najwięcej tracimy na marnowaniu mięsa. To niemal 260 zł rocznie na osobę. Kolejne miejsce na liście strat zajmują owoce, warzywa oraz nabiał. Statystycznie każdy z nas wyrzuca tygodniowo ponad kilogram jedzenia. Głównymi przyczynami strat są zepsucie produktów, ich zły wygląd oraz przygotowywanie zbyt dużych porcji posiłków. Marnowanie żywności to nie tylko duży, obciążający koszt dla domowych budżetów, ale również problem ekologiczny. Produkcja wyrzuconego jedzenia pochłania ogromne zasoby wody i energii. Tylko w Wielkopolsce co roku do śmieci wyrzucamy w sumie 500 000 ton jedzenia. Dlatego Urząd Marszałkowski zachęca, by produkty i potrawy, które nie są zepsute, przynosić do jadłodzielni, czyli szaf z lodówkami, które stoją już w wielu miastach w okolicy. Spotkamy je m.in. w Turku, Słupce, Kleczewie czy na targowisku miejskim na 5. osiedlu w Koninie. Jednocześnie wojewódzkie władze przekonują, by bez skrępowania pobierać z tych punktów żywność, którą ktoś inny w nich zostawił. Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski przyjął stanowisko w sprawie projektowanych zmian w ordynacji podatkowej. Choć samorządowcy popierają sam cel projektu, jakim jest jednolitość interpretacji przepisów dotyczących podatków lokalnych, to domagają się lepszej ochrony dochodów i realnego udziału w procedurach. Głównym postulatem jest wydłużenie czasu na przedstawienie opinii przez samorząd z 14 do 30 dni. Lokalni liderzy kategorycznie sprzeciwiają się też zasadzie, według której brak odpowiedzi w terminie oznacza automatyczną zgodę na projekt interpretacji. Chcą również jasnych reguł zaskarżania decyzji wpływających na budżety samorządowe oraz gwarancji, że urzędnicy uwzględnią lokalne uchwały. Przedstawiciele wielkopolskiej organizacji podkreślają, że samo przeniesienie uprawnień na poziom centralny nie rozwiąże problemu niejasnego prawa. Ich zdaniem konieczne jest przede wszystkim stworzenie bardziej precyzyjnych przepisów dotyczących podatków i opłat. Stanowisko powstało na podstawie uwag przekazanych bezpośrednio przez wielkopolskie gminy.

0: Tańsze paliwo już od tego weekendu. Prezydent podpisał ustawę. Nożownik z Jarosławia nadal nie może być przesłuchany. Plaże w Ustce posprzątane i znów otwarte.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ceny paliw na stacjach mają zostać obniżone do poziomu obiecanego w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, powiedział prezydent Karol Nawrocki w orędziu, informując, że podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, czym zaskoczył premiera. Prezydent zaznaczył przy tym, że nie wycofuje zarzutów dotyczących niekonstytucyjności tych przepisów i że chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał je w trybie następczym. Oskarżył również rząd o zwlekanie z obniżką cen paliw, o czym więcej Tomasz Fęsk.
2: Według prezydenta rządzącym nie zależy na obniżeniu cen paliw, bo wolą zarabiać na podatkach od nich. Zdaniem Karola Nawrockiego olej napędowy po 9 zł to większy zysk Orlenu, który potem, tu cytat, wypłaci ministrowi finansów solidną dywidendę. Swoją zmianę zdania w sprawie ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych prezydent tłumaczy tym, że nie chce, by rządzący brali Polaków za zakładników.
3: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Paliwo ma być tańsze teraz.
2: Jeszcze przed orędziem premier Donald Tusk oskarżył prezydenta o obstrukcję.
4: Z punktu widzenia Karola Nawrockiego, zła sytuacja w Polsce to większe kłopoty dla rządu.
2: Według rządzących ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyniesie ponad 4 miliardy złotych wpływów, które będzie można wydać na obniżkę cen paliw.
0: Tankowanie na stacjach paliw ma być tańsze już od tego weekendu. Po tygodniu od zbrodni nożownika w Jarosławiu agresor nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan uniemożliwia przesłuchanie, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu.
5: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
0: W zeszły czwartek 31-latek zaatakował 5 osób, jeden z zaatakowanych księży zmarł. Samorządy inwestują w schrony dla pacjentów szpitali w Łódzkiem na przystosowanie pomieszczeń. W tym celu pieniądze dostały Szpital Kopernika w Łodzi i Szpital w Piotrkowie Trybunalskim. Jak mówi rzecznik Szpitala Kopernika, takie miejsca są niezbędne. I dlatego...
6: W Szpitalu Kopernika w Łodzi prace obejmą pomieszczenie zakładu teleradioterapii. Szacunkowa wartość prac to 3 miliony złotych.
0: Koszt przystosowania pomieszczeń w obu placówkach ma wynieść ponad 7 milionów złotych. Mapę schronów można znaleźć pod adresem gdziesieukryć.pl. Poranne utrudnienia w warszawskim metrze. Z powodu incydentu na stacji Dworzec Wileński z utrudnieniami kursują pociągi metra linii M2 w dwóch pętlach Bemowo, Rondo Daszyńskiego oraz Brudno, Targówek Mieszkaniowy. Natomiast pomiędzy stacjami Rondo ONZ, Stadion Narodowy kursuje pociąg wahadłowy. Jeździ także komunikacja zastępcza. Plaże w Ustce i w części gmin posprzątane i znów otwarte. Podejrzaną substancję ropopochodną morze wyrzuciło w ubiegłą sobotę. Po usunięciu czarnych grudek wczoraj po południu znów można było odpoczywać na piasku. Pozostałe gminne odcinki plaż mają zostać otwarte jeszcze dziś.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Piękny, cudowny, przyjemny weekend nam się szykuje. Dzisiaj w piątek spodziewajmy się 23 stopni w Koninie. W sobotę jutro 21 kresek, w niedzielę 20. Będzie codziennie coraz troszeczkę mniej, ale i tak będzie wysoko. I bardzo wysokie ciśnienie cały czas nam towarzyszy. Teraz wynosi ono 1030 hektopaskali, a będzie jeszcze wyższe dzisiaj. Temperatura w Wielkopolsce w tym momencie to 9-10 stopni. Wiatr od 9 do 16 km na godzinę.

Dzień dobry w piątek, co po siódmej, za chwilę o kotach żyjących na wolności w kole, a później o wielkim sukcesie Żgowa.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Pomóżmy wolno żyjącym kotom przetrwać zimę, apeluje społeczność szkoły podstawowej nr 1 w Kole. Ruszyła tam druga edycja zbiórki. Zima to szczególnie trudny okres dla zwierząt żyjących na wolności. Niskie temperatury, ograniczony dostęp do pożywienia oraz brak bezpiecznego schronienia sprawiają, że potrzebują one naszej pomocy, aby przetrwać ten wymagający czas. Do kolskiej szkoły nr 1 można więc przynosić dobrej jakości karmę, która doda kociakom cennych kalorii. Ale przydadzą się także waciki, sól fizjologiczna i kocyki, które pomogą ogrzać koty w chłodne dni. Zebrane dary, podobnie jak w ubiegłym roku, zostaną przekazane społecznym opiekunom zwierząt, którzy z ogromnym zaangażowaniem i troską zajmują się wolno żyjącymi kotami, dbając o ich bezpieczeństwo i dobrostan.
1: Reklama. Muzyka i głos AI.

0: Oleofarm.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: kalendarza.
1: Drugi dzień października. Imieniny obchodzą Antoni i Teofil, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantów. W kalendarzu dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Dzień Anioła Stróża oraz Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy.
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1413 roku w Horodle zawarto Unię Polsko-Litewską. Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie potwierdziły w ten sposób wolę dalszego zacieśniania współpracy. W 1794 roku podczas insurekcji kościuszkowskiej wojska generała Jana Henryka Dąbrowskiego pokonały Prusaków w bitwie pod Bydgoszczą. W 1938 roku oddziały Wojska Polskiego wkroczyły na Zaolzie należące wówczas do Czechosłowacji. Do dziś jest to wydarzenie oceniane bardzo różnie. W Polsce wówczas witane z entuzjazmem, a w Czechach zapamiętane jako wykorzystanie dramatycznej sytuacji Czechosłowacji po Układzie Monachijskim. W 1944 roku zakończyło się Powstanie Warszawskie. Po 63 dniach walk dowództwo Armii Krajowej podpisało z Niemcami układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Walki miały ustać o godzinie 21. Właśnie dlatego drugi dzień października obchodzony jest jako Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. W 1950 roku w zaledwie 7 amerykańskich gazetach po raz pierwszy ukazał się komiks Peanuts Charlesa Schulza. Później przygody Charlie'ego Browna i Snoopy'ego były drukowane już w ponad 2,5 tysiąca gazet. W 1981 roku Lech Wałęsa został wybrany przewodniczącym NSZZ Solidarność.
2: Konin FM.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. O pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów powalczą piłkarze Jana Urbana w meczu na Stadionie Narodowym z Rumunią. Polacy w grupie mają tylko jeden punkt i jeszcze w gorszym położeniu są Rumuni, bo przegrali oba pierwsze spotkania.
2: To jest mecz życia i śmierci dla nas. To jest bardzo ważne spotkanie dla nas, bo wiemy, że sytuacja by nam się skomplikowała bardzo, a zwycięstwo pozwoli nam na myślenie o tym, żeby zakończyć tę grupę jak najwyżej.
1: Mówił na przedmeczowej konferencji trener Polaków Jan Urban. Kibice naszej reprezentacji na zwycięstwo kadry czekają od marca, kiedy to pokonaliśmy Albanię. A trzecia kolejka piłkarskiej Ligi Narodów trwa w najlepsze, najwięcej, bo 6 bramek padło na stadionie Parken w Kopenhadze, gdzie Dania podejmowała Portugalię. Co prawda bez Cristiano Ronaldo w składzie, który opuścił kadrę, ale i tak goście wygrali 4-2. O kolejną sensację w tych rozgrywkach postarali się Grecy, remisując z Holandią 2-2. Hubert Hurkacz po zaciętym meczu pokonał Amerykanina Lernea Tiena 5-7, 6-3 i 6-4 i awansował do 1/8 finału turnieju w Pekinie. Dziś Polak zmierzy się z Francuzem Arturem Jeon. Dziś także na kort w Pekinie wyjdzie Magdalena French. Ona powalczy w starciu z Czeszką Nikolą Bartunkową. Kei Nishikori, jedyny japoński finalista imprezy wielkoszlemowej, zakończył tenisową karierę. Ostatni mecz rozegrał w pierwszej rundzie turnieju ATP w Tokio. Uległ w nim rozstawionemu z numerem drugim Amerykaninowi Francisowi Tiafoe 4-6 i 4-6. Reprezentacja Rosji weźmie udział w najbliższych igrzyskach europejskich w 2027 roku w Stambule. Taką informację przekazał rosyjski minister sportu i prezes Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to czwarta edycja tej imprezy. Poprzednie odbywały się w Baku, Mińsku oraz Krakowie.
3: Konin FM.
0: Konin FM.

0: Gmina Żgów zdobyła główny tytuł w 6. ogólnopolskim konkursie na najbardziej innowacyjny energetycznie samorząd organizowanym przez Instytut Politechniki Energetycznej imienia Ignacego Łukaszewicza. Podczas uroczystości na Politechnice Rzeszowskiej nagrodę odebrał wójt gminy Grzegorz Matuszak. Władze Żgowa stawiają na wielopłaszczyznowy rozwój. W tej gminie, w powiecie konińskim, powstają instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej. Prowadzona jest modernizacja obiektów oświatowych, powołano spółdzielnię energetyczną, a także realizowane są projekty edukacyjne. Kluczowym przedsięwzięciem była też współpraca z gminą Wilczyn. W ramach wspólnego projektu zainstalowano 225 zestawów fotowoltaicznych, 120 pomp ciepła oraz 100 magazynów energii. Taki sukces osiągnięto dzięki pracy całego zespołu urzędników oraz dużej aktywności samych mieszkańców.
1: Tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
11: Muzyka i głos.

0: od Oleofarm.
1: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: A jeżeli chodzi o planowane wyłączenia prądu, to od 9 do 13 bez energii część Konina, okolice Kolskiej, Topolowej i Wilkowa. W tych samych godzinach prądu nie będzie także w części Sąpolna, m.in. przy Kolejowej, Piotrkowskiej, Placu Wolności, Poprzecznej, Sienkiewicza, Słowackiego i Warszawskiej. Od 9 do 15 wyłączenia zaplanowano w Helenowie II oraz w Licheniu Starym. Przede wszystkim w rejonie ulicy Kardynała Wyszyńskiego i Józefa Wolniewicza. Najdłuższa przerwa potrwa od 9 do 18 w Paniewie, Skulsku i Skulskiej Wsi.
2: Konin FM.

0: Paliwo już jutro może być tańsze. Prezydent zaskoczył premiera. Zaorał traktorem wyremontowaną drogę. Sąd nie chce oddać mu ciągnika. A na koniec o księgowej, która ma 100 lat i wciąż pracuje.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rząd zapewnia, że już w ten weekend kierowcy zapłacą mniej, a to skutek podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ten nowy podatek ma sfinansować nową wersję programu CPN, a to oznacza, że cena benzyny powinna spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Prezydent Nawrocki w wieczornym orędziu tłumaczył, że podpisuje ustawę, by zakończyć polityczny spór, za który płacą Polacy.
2: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
0: Rząd z kolei chce, żeby nowy program CPN obowiązywał minimum do końca roku. Po nieudanej próbie wykonania kary śmierci w amerykańskim stanie Tennessee, ONZ zaapelował do władz tego stanu o wstrzymanie się od kolejnej próby, mówi rzecznik ONZ do spraw praw człowieka.
3: The death penalty has no place in any... Kara śmierci nie powinna mieć miejsca w żadnym społeczeństwie, a sprawa Christie Pike pokazuje wiele powodów, dla których należy ją znieść. Jej długotrwałe cierpienie jest odrażające i okrutne.
0: Obecnie 50-letnia Christie Pike została skazana w 1996 roku za zabójstwo 19-latki. Podczas środowej próby egzekucji otrzymała 2 zastrzyki, które w teorii powinny ją pozbawić życia. Jednak kobieta przeżyła i trafiła do szpitala. Póki co władze stanu Tennessee zapowiedziały niezależne dochodzenie w sprawie nieudanego wykonania wyroku i zawiesiły wszystkie egzekucje do końca roku. Nurkowie zdetonują kilka ton materiałów wybuchowych u wybrzeży Świnoujścia. Miny pochodzą z czasów II wojny światowej. Akcja zacznie się w poniedziałek w pobliżu budowanego falochronu. Na czas operacji od niemieckiego Achbeku po Międzyzdroje obowiązywać będzie zakaz wchodzenia do wody. Mieszkańcy i turyści otrzymają alertę RCB. Rolnik z Gliwic, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd w sprawie 60-letniego pana Józefa. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewc, musi on udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
4: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
0: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Uwaga na niebezpieczne telefony i wiadomości tekstowe. Tą drogą najczęściej dochodzi do wyłudzenia danych. Spośród osób, które doświadczyły kradzieży danych lub próby ich wyłudzenia, blisko 40% zetknęło się z tego typu oszustwem właśnie przez telefon. Wynika z raportu serwisu chroń.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. Stuletnia księgowa wciąż pracuje dla pani Marii. Zajmowanie się finansami i porządkowanie papierów to wciąż przyjemna praca. Jak mówi, jest dla klientów wewnętrzną Najwyższą Izbą Kontroli, bo młodzi się spieszą i czasami popełniają błędy.
5: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta.
0: Pani Maria zajmuje się rachunkami w jednej z warszawskich firm.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Bardzo ładny, ciepły weekend właśnie teraz zaczynamy. 23 stopnie to temperatura na dzisiaj prognozowana dla Konina. Jutro 21 kresek, a pojutrze w niedzielę 20, czyli każdego dnia będzie powyżej 20. Troszeczkę każdego dnia chłodniej, ale jednak będzie bardzo ładnie. I wysokie ciśnienie dzisiaj też nam towarzyszy, tak jak w ostatnich dniach, i to bardzo wysokie. 1031 nawet wzrosło i będzie jeszcze wyższe, jak tu widzę w prognozach. Teraz mamy w Wielkopolsce około 10 stopni na termometrze, a wiatr wieje z prędkością od 7 do 15 km na godzinę, czyli jest całkiem przyjemnie.

Dzień dobry po ósmej. Za chwilę o dużych zmianach kadrowych w ZE-PAK-u. Od początku roku zatrudnienie zmniejszyło się tam o ponad 500 osób. Później o muralu, który ma przypomnieć historię Sparty Konin. Projekt już jest, teraz trzeba jeszcze zebrać, no niestety, ale pieniądze na jego wykonanie. W tej godzinie także koło i nowa przestrzeń przy jednej ze szkół, a przed dziewiątą Oskard i spektakl o ludziach, którzy pewnego dnia po prostu znikają ze swojego dotychczasowego życia.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Budzimy.
2: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
3: Zatrudnienie w grupie ZE-PAK od początku roku zmniejszyło się o ponad 500 osób. Z najnowszego raportu finansowego spółki wynika, że pod koniec czerwca pracowało tam już niespełna 1500 osób. To przede wszystkim efekt wygaszania działalności wydobywczej na odkrywce Tomisławice oraz zakończenie ciągłej produkcji energii w Pątnowie. Elektrownia Pątnów pracuje obecnie tylko doraźnie i jest uruchamiana wtedy, kiedy system energetyczny potrzebuje dodatkowej mocy. Z jednorazowych odpraw skorzystało 307 osób, a kolejnych 210 pracowników przebywa na urlopach górniczych albo energetycznych.
0: Konin FM.

0: Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Masz dość mycia okien? Niech zrobi to za Ciebie robot Shiny House. Inteligentne roboty Optima i Ultra czyszczą szyby, a Ty oszczędzasz czas i wysiłek. Zamów wygodnie na sprzątajęceroboty.pl albo umów odbiór osobisty w Golinie. Shiny House. Czyste okna. Bez wysiłku.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Reklama.

coraz bliżej muralu poświęconego Sparcie Konin. Projekt malowidła został już wybrany przez kibiców, mieszkańców i sympatyków klubu. Na muralu mają pojawić się barwy i symbole Sparty, piłka nożna, zawodnicy, rok 1936 oraz charakterystyczne miejsca związane z Koninem. Będą też motywy odnoszące się do kibiców i kolejnych pokoleń związanych z klubem. Malowidło ma powstać, proszę Państwa, na części budynku należącego obecnie do Mosiru. Brakuje jeszcze pieniędzy na materiały i samowykonanie, a zbiórka prowadzona jest w serwisie zrzutka.pl.

0: Dobrze lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe, a serwis zaczynamy od tego, co dzieje się w Pekinie i nie najlepszych wieści. Tam Maja Chwalińska w drugiej rundzie turnieju tenisowego przegrała z Ukrainką Dajaną Jastrębską w dwóch setach 6-3, 6-1. Polce tym samym nie udało się powtórzyć dobrej formy z turnieju w Singapurze, gdzie dotarła do półfinału. Polscy piłkarze zapowiadają walkę w spotkaniu z Rumunią w meczu Dywizji B Ligi Narodów. To spotkanie dwóch na razie najsłabszych zespołów w grupie H, bo zarówno Polska, jak i Rumunia w tej edycji rozgrywek nie odniosły jeszcze zwycięstwa. Innego scenariusza niż wygrana Polacy nie zakładają, mówi pomocnik praskiej Slawii Wiktor Nowak, który błyszczał w ostatnich spotkaniach.
3: Gdzieś dochodzą do mnie głosy, że gdzieś to dobrze wygląda, ale staram się na tym za długo uwagi nie skupiać, tylko gdzieś cały czas pracować na tym, żeby tą formę podtrzymywać, albo żeby było jeszcze lepiej. Muszą być trzy punkty i tyle.
2: Dotychczasowe wyniki jak na razie przeczą grze, mówił z kolei Piotr Zieliński. Zdaniem zawodnika Interu momentami kadra gra niezły jakościowy futbol, więc w końcu czas na zwycięstwa.
4: Ja myślę, że ta seria teraz przyjdzie od meczu z Rumunią, będą same pozytywne wyniki.
2: Ale polscy piłkarze będą musieli też przełamać fatalną pasce w Lidze Narodów w meczach rozgrywanych na Narodowym, bo w tych rozgrywkach właśnie na Stadionie Narodowym nie udało im się wygrać żadnego spotkania w historii. Słoweni za to tuż po Mistrzostwach Świata startują Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. W biało-czerwonych koszulkach pojedzie 13-osobowa reprezentacja Polski, na jej czele wicemistrzyni świata Katarzyna Niewiadoma Pini. Reprezentujący Polskę Jordan Lloyd był bohaterem Anadolu FSU Stambuł, zdobywając 17 punktów. Jego zespół przegrał w Belgradzie z Cweną Zvezdą 72-77 w trzeciej kolejce Euroligi Koszykarzy. Dziś w Stambule z Besiktasem zagra Barcelona, a w składzie Katalończyków powinien zagrać Aleksander Balcerowski. Konin FM.

0: przy szkole podstawowej numer 3 w Kole zakończyły się prace przy nowym parkingu i placu szkolnym. Cała inwestycja kosztowała ponad 482 tysiące złotych. Powstał parking o powierzchni ponad 900 metrów kwadratowych z 12 miejscami postojowymi. Do tego drogi dojazdowe, jezdnia manewrowa, ciągi pieszo, jezdne i kanalizacja deszczowa. Przy szkole pojawił się też skwer z ławkami i trawniki. Plac już służy uczniom podczas przerw, a w przyszłości będzie wykorzystywany także podczas apeli i szkolnych wydarzeń.
1: Konin FM. Konin FM. Reklama.
2: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
3: Muzyka i głos AI.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Reklama. Ponin FM. Naturalnie, że lokalnie.

19 października w Oskardzie będzie można zobaczyć spektakl Yohatsu Teatru Porywacze Ciał. Sam tytuł odnosi się do japońskiego zjawiska celowego zniknięcia z dotychczasowego życia bez kontaktu z rodziną i bez śladu. Spektakl opowiada o współczesnym człowieku, jego tożsamości i próbach ucieczki od własnego życia. Po raz

0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Polscy kierowcy mogą odczuć ulgę na stacjach paliw. Mam nadzieję, że to kwestia kilkudziesięciu godzin, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
1: Chcemy wprowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. I niezwłocznie po publikacji ustawy będziemy gotowi do publikacji rozporządzeń odpowiednich. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia, więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
0: To komentarz szefa kancelarii premiera do decyzji prezydenta. Karol Nawrocki wieczorem ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw. Z kolei minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że nowe niższe ceny paliw będą widoczne po weekendzie. Po nocnym rosyjskim ataku na Kijów jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne. W wyniku uderzenia ponownie trafiony został most południowy nad Dnieprem i budynek wielopiętrowy w dzielnicy Damnycja. W środkowo-wschodniej części miasta ukraińskie siły powietrzne donoszą, że Rosja przeprowadziła atak przy użyciu ponad 100 bezzałogowych statków powietrznych typu Szachet, w tym prawie połowa to statki odrzutowe. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość z tych dronów. Po dwóch latach walki o zdrowie na Filipinach polski pacjent wrócił do kraju rządowym samolotem. 42-letni Piotr Moczulski na Filipinach doznał poważnego urazu głowy. Jest już pod opieką specjalistów w szpitalu w Białymstoku i przeszedł pierwsze badania. Lekarze rozpoczęli ocenę jego stanu i dalsze leczenie, mówi wicedyrektor szpitala profesor Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz.
2: To były badania kontrolne, badania krwi, badania obrazowe. Te badania wykazały właściwie prawidłowe parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane, takie, jakie były opisywane też w dokumentacji, którą otrzymaliśmy wraz z pacjentem.
0: Pacjent potrzebuje całodobowej opieki, korzysta z tlenoterapii i karmiony jest przez sondę. Coraz bardziej brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale niewiele to pomogło. Musimy ratować się importem, głównie z Ukrainy i Chin, tłumaczy Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
3: Chodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
0: A z tego powodu miod prawdopodobnie zdrożeje. Kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu. Plaże w Ustce znowu są otwarte. Niedługo będzie też tak w całej gminie. Problemem od tygodnia była tam wyrzucana przez morze podejrzana substancja ropopochodna, którą morze wyrzuciło w ubiegłą sobotę. Po usunięciu czarnych grudek wczoraj po południu znów można było odpoczywać na piasku. Pozostałe gminne odcinki plaż mają zostać otwarte jeszcze dziś.
4: Konin FM. Pogoda.
5: Bardzo ładny, cudowny weekend nam się trafił w ten piękny październikowy, już jesienny czas. Dzisiaj będziemy mieć 23 stopnie w Koninie. Jutro będzie mniej, ale też będzie dużo, bo będzie 21 kresek w naszym mieście w sobotę. A w niedzielę też mniej, ale też wysoka temperatura jak na jesień, czyli 20 kresek w niedzielę. Teraz w tym momencie mamy 12 stopni w Wielkopolsce, wiatr słaby nawet 7, w porywach 15 km na godzinę w Wielkopolsce ma prędkość, a ciśnienie wynosi aż 1032 hektopaskale.
4: Konin FM.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Dzień dobry po dziewiątej. Za chwilę o sprzęcie, który ma przygotować Koniński Szpital i pogotowie na duże kryzysy, katastrofy i sytuacje związane z obroną cywilną. Później Stare Miasto i bezpłatna nauka Nordic Walking. W tej godzinie także coś dla właścicieli psów. Leśny dog trekking w okolicach Turku. Przed dziewiątą spotkanie z pisarzem, który po 33 latach wraca do rodzinnego Konina ze swoją pierwszą powieścią.

0: Sprzęt warty 12 milionów złotych trafi do placówek ochrony zdrowia w całej Wielkopolsce. Ma być wykorzystywany podczas dużych wypadków, katastrof, zdarzeń chemicznych i biologicznych oraz innych sytuacji kryzysowych. Koniński Szpital dostanie m.in. agregaty, pompy, nosze ewakuacyjne i aparat do znieczulenia. Z kolei Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie otrzyma specjalną komorę izolacyjną do transportu pacjentów zakażonych lub skażonych. Do Pogotowia trafią również kamizelki odporne na przebicie i przecięcie. Sprzęt kupowany jest w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.

0: pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157. U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
2: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

Równo za tydzień w Starym Mieście odbędą się bezpłatne warsztaty Nordic Walking. Spotkanie zaplanowano na 9 października o 17:30 na Orliku przy ulicy Klonowej. Zajęcia są dla wszystkich, niezależnie od wieku i kondycji. Instruktorzy pokażą m.in. prawidłową technikę marszu, która pozwala zaangażować większość mięśni i jednocześnie odciążyć stawy oraz kręgosłup. Nie trzeba nawet mieć własnych kijków. Sprzęt będzie można wypożyczyć na miejscu bezpłatnie. Wystarczy wygodny strój i sportowe buty.

0: naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. O pierwsze zwycięstwo i pierwsze 3 punkty w Lidze Narodów na Narodowym. Dziś wieczorem zagrają polscy piłkarze z Rumunią. Jak na razie kadra Jana Urbana ma zaledwie punkt, a możliwa porażka mocno utrudni walkę o dywizję A i elitę tych rozgrywek. Niezależnie od wyniku, Jan Urban wydaje się być spokojny o swoje miejsce na ławce trenerskiej.
2: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno do tej decyzji przybliżyła do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast, no nie, my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół do spotkania z Rumunią.
1: Większe problemy mają nasi rywale. Rumunia przegrała w Sztokholmie ze Szwecją 1-2, a następnie u siebie z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Selekcjoner Gorge Hadzi, jak pisze rumuńska prasa, ma dziś zagrać o posadę trenera.
3: Naciec moment krytkę z tym do ekipy kary.
1: Myślę, że będzie to pojedynek 2 zranionych drużyn. Nie pojechaliśmy na mundial i nie zaczęliśmy dobrze Ligi Narodów, dlatego oba zespoły będą walczyć z całych sił i będzie to piękny mecz. Hadzi w Rumunii uznawany jest za legendę futbolu, ale ostro był krytykowany ostatnio za eksperymenty ze składem. Początek meczu Polska-Rumunia o 20:45. A w zakończonych wczoraj meczach trzeciej kolejki Ligi Narodów w dywizji A Grecja zremisowała z Holandią 2-2. Niemcy pokonały pewnie 2-0 Serbię, a Dania przegrała u siebie z Portugalią 2-4. Po dobrym turnieju w Singapurze, gdzie dotarła do półfinału, kiepski wynik notuje Maja Chwalińska. Polka w swoim pierwszym meczu w turnieju w Pekinie przegrała z Ukrainką Dajaną Jastrębską. W meczu ugrała raptem 4 gemy i po 2 setach 6-3, 6-1 ostatecznie żegna się z turniejem China Open. Dziś na kortach w Pekinie powalczą jeszcze Magdalena Fręch w starciu z Czeszką Nikolą Bartunkową oraz Hubert Hurkacz z Francuzem Arturem Żeą.

0: A dzień później coś dla tych, którzy wolą spacerować z psem. 10 października Nadleśnictwo Turek organizuje leśny dog trekking w Leśnictwie Zdrojki. Do wyboru będą dwie trasy, około 5 albo 8 kilometrów. Start o godzinie 10, a całe wydarzenie ma potrwać mniej więcej 3 godziny. Po drodze będą też krótkie prelekcje o wściekliźnie i chorobach odzwierzęcych oraz pokaz psa policyjnego. Organizatorzy zapewniają opiekę weterynaryjną, poczęstunek i drobne leśne upominki. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy potrwają do 5 października. I ważne, przez cały czas psy muszą być prowadzone na smyczy.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.

0: kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Reklama.
2: Kunin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: 33 latach wraca do rodzinnego Konina, tym razem z własną książką. Dariusz Dopierała spotka się z czytelnikami w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Aktor urodził się w Koninie, chodził do szkoły podstawowej nr 1 i zespołu szkół imienia Mikołaja Kopernika. To właśnie tutaj pisał pierwsze wiersze, które później ukazywały się m.in. w Przeglądzie Konińskim. Teraz przywozi do miasta debiutancką powieść Aura. To historia dorosłego mężczyzny, który mierzy się z trudną przeszłością, lękiem i doświadczeniem pomocy z dzieciństwa. W spotkaniu będzie towarzyszyć również muzyka. Będzie można usłyszeć utwory z tekstami autora inspirowanymi emocjami z książki. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek o 17 w Konińskiej Bibliotece, a wstęp jest wolny. Dziś wieczorem oczywiście piątkowa remiza. Startujemy o 20.
1: Ceny za paliwo obniżone o ponad złotówkę do końca roku. Rośnie liczba zachorowań na grypę, sezon grypowy dopiero przed nami. Potencjalne schrony będą oznakowane, ale to nie oznacza, że będą otwarte.
2: Wiadomości Konin FM.

0: Pali w to pokłosie podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego rządowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa już została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przed nami sezon grypowy i covidowy, ostrzega sanepid. Już we wrześniu liczba zachorowań wzrosła 5-krotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, a ciepła jesień sprzyja, żeby zaszczepić się właśnie teraz, radzi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
1: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
0: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. Większość skorzystało ze szczepień w aptekach. Nożownik z Jarosławia wciąż bez zarzutów. Jego stan według psychiatrów nie pozwala na przesłuchanie. W zeszły czwartek 31-letni Ukrainiec zaatakował 5 osób. Jeden duchowny zmarł. Szczegóły Marcin Starzec.
2: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ichora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
3: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
2: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Ocena biegłych na razie przekreśla szansę na przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów. Kolejna taka opinia ma być gotowa w ciągu następnego tygodnia.
0: Zarzuty są już gotowe od zeszłego piątku. To zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń. Grozi za to dożywocie. W Polsce brakuje miejsc schronienia na wypadek ataku z powietrza. W całym kraju wyznaczono ponad 80 takich punktów. Są one w podziemnych garażach, blokach, w szkołach czy w budynkach biurowych. W przypadku sąsiedniego bloku to od mieszkańców będzie zależeć udostępnienie miejsca innym. Podobnie jest w biurowcu, który jest otwarty w godzinach pracy, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
4: Mogą być sytuacje takie, że określona instytucja funkcjonuje od godziny do godziny i może się okazać, że nie będzie mieć tej dostępności. Natomiast jeśli jest ochrona, to powinna ten obiekt udostępnić. Po to kierowaliśmy pisma do tych wszystkich zarządzających.
0: Do końca roku miejsca schronienia mają być specjalnie oznakowane. Symbol to niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. Mapę schronów można znaleźć pod adresem gdziesieukryć.pl.
5: A co w regionie?
6: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zrezygnowało z planowanych modyfikacji w ekoschematach obszarowych na 2027 rok. Decyzja resortu to bezpośrednia odpowiedź na negatywną opinię i apele Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która sprzeciwiała się korektom przepisów na sam koniec obecnej perspektywy wspólnej polityki rolnej. Izba podkreśla, że gospodarze ponieśli duże nakłady finansowe i dostosowali technologię produkcji oraz sprzęt do obowiązujących zasad. Samorząd rolniczy naszego województwa krytykował m.in. pomysł rezygnacji ze wsparcia dla systemu integrowanej produkcji, proponując w zamian jego promocję wśród konsumentów. Wskazywano też na nierówne traktowanie producentów trzody i bydła przy przepisach dotyczących dobrostanu zwierząt. W ocenie przedstawicieli Wielkopolskiej Izby wszelkie poważne reformy powinny być wprowadzane dopiero na kolejny okres rozliczeniowy, a nie w trakcie trwających już cykli produkcyjnych. Dzięki skutecznej interwencji wiru dotychczasowe zasady zostaną zachowane.
5: Konin FM. Pogoda.
0: Końcówka tygodnia słoneczna. Nigdzie nie powinno dziś padać, pokropić może jedynie pod wieczór na krańcach zachodnich. Ale w całym kraju bardzo ciepło. Do 20-23 stopni maksymalnie. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich. Tam do 17-19 stopni.

Słuchacie Konin FM na 104.1, najbardziej roztańczonego radia w regionie. Ja mówię dzień dobry w pierwszy dzień weekendu, w piątek. Przy mikrofonie Olaf Kaszyński, my słyszymy się w imieniny Antoniego i Teofila, dzień uśmiechu. Mam nadzieję, że wczoraj ćwiczyliście dobry uśmiech, żeby dziś uśmiechać się do każdego spotkanego na drodze. Mamy także dzień bez przemocy, dzień zwierząt hodowlanych, dzień anioła stróża i dzień pamięci o cywilnej ludności powstańczej Warszawy. Zapraszam do 15:00. W tej godzinie będziemy zaglądać do Beaty Tyszkiewicz.

0: Konin FM.
1: A na temat Julii Wieniawy w roli jurorki Tańca z Gwiazdami wypowiedziała się Beata Tyszkiewicz, która sama przez lata zasiadała przy jurorskim stole w tym programie. I wygląda na to, że młoda gwiazda może liczyć na jej wsparcie. Tyszkiewicz nie widzi problemów w wieku Wieniawy, a wręcz uważa, że jej młodość jest atutem programu. Jak podkreśla, Julia ma już doświadczenie i wie, jak zachowywać się, a także jak wyrażać swoje opinie. Zdaniem Tyszkiewicz w programie, który szczególnie przyciąga młodych widzów, powinna być również młoda osoba. To więc głos poparcia dla nowej jurorki. A wy, jak oceniacie jej debiut przy jurorskim stole?

0: to teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Kategoria C, C plus E i kwalifikacja zawodowa kod 95? Wybierz szkołę jazdy Turbo Rutecka. Jako jedyni w Koninie szkolimy na takim samym ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
3: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
3: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Konin FM.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Likwidacja nielegalnego składowiska odpadów przy ulicy Marantowskiej w Koninie opóźni się. Planowane na ten rok sprzątanie terenu nie dojdzie do skutku ze względu na konieczność przesunięcia harmonogramu finansowania oraz przygotowanie procedury przetargowej. Na usunięcie śmieci miasto zaciąga w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nisko oprocentowaną pożyczkę w wysokości około 14 milionów złotych. Ponieważ w tym roku zaplanowane 2,5 miliona nie zostaną wydane, radni zdecydowali o rozłożeniu tej kwoty na lata 2027-2030. Zmiana harmonogramu pozwoli miastu na szybkie ogłoszenie przetargu, a pierwsze prace mają objąć odpady leżące bezpośrednio na gazociągu. To ważna magistrala zasilająca duże zakłady, takie jak Huta Aluminium. Przypomnijmy, że mowa o nielegalnym składowisku, które płonęło kilka lat temu. Wówczas z dymem poszły tysiące opon, a nad miastem unosiła się chmura czarnego dymu. Składowisko powstało w 2018 roku na prywatnym terenie w wyniku nielegalnych działań. Choć nieruchomość nie należy do samorządu, przepisy nakładają na miasto obowiązek całkowitej likwidacji odpadów ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Sprawca tego procederu jest niewypłacalny. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożoną aktywność dzikich zwierząt. Na drogach w subregionie konińskim doszło już do kilku kolizji. Najgorzej jednak było ponad tydzień temu w innym rejonie Wielkopolski, na obwodnicy Gostynia, gdzie kierowca osobówki zderzył się z sarną, która wpadła do środka auta nadjeżdżającego z naprzeciwka, na skutek czego w szpitalu zmarł 20-latek. To wszystko stało się o świcie. Funkcjonariusze przypominają, że w okolicach lasów i w miejscach oznaczonych znakami ostrzegawczymi należy przede wszystkim zwolnić oraz uważnie obserwować pobocze. Szczególną czujność trzeba zachować rano, a także po zmroku. W przypadku zauważenia zwierzęcia na jezdni nie powinno się wykonywać gwałtownych manewrów, bo nagły skręt może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem. Warto też pamiętać, że zwierzęta często przemieszczają się w stadach. Jeśli dojdzie do kolizji, w pierwszej kolejności włączmy światła awaryjne, wystawmy trójkąt i zadzwońmy pod 112. Pod żadnym pozorem nie wolno podchodzić do rannego zwierzęcia, może zareagować agresywnie. Film Róża, ten tytuł zobaczymy już 9 października w ramach kina Konesera. Jak zawsze przed seansem w Oscardzie wyświetlony zostanie wideokomentarz krytyka Łukasza Maciejewskiego, a po projekcji będzie dyskusja o naszych odczuciach.
3: Jest to film, który wręcz wymaga i potrzebuje rozmowy po seansie. Myślę, że bardzo dobrze Państwo zrozumieją te słowa właśnie po seansie tego filmu. W roli głównej mogą Państwo zobaczyć, myślę, że już całkiem dobrze Państwu znaną, Sandrę Hüller, która ostatnio pojawiła się w głównej roli w filmie Pawła Pawlikowskiego w Ojczyźnie, a wcześniej mogli ją Państwo oglądać Anatomii upadku czy Strefie interesów. Teraz powraca w zgoła innej roli, w roli mężczyzny, który musi ukrywać się właśnie pod inną płcią, żeby odzyskać to, co do niej należy. Jest to film, który przenosi nas do XVII wieku, do czasów, kiedy kobietom bardzo trudno było decydować o sobie, a nasza bohaterka chce po prostu odzyskać to, co kiedyś było w jej posiadaniu. Więcej nie chcę mówić o fabule, bo myślę, że film sam za siebie powie, ale myślę też, że po seansie poczują Państwo, jak ta rozmowa jest bardzo potrzebna. Więc bardzo serdecznie zapraszam wszystkich widzów na Oscar do tego, aby 9 października przyjść i porozmawiać.
2: Mówiła przedstawicielka Gutek Film Magdalena Marczyk.
1: Konin FM.
0: Konin FM.

0: FM.
1: To jest Konin FM na 104.1, a ja mam bardzo dobre wiadomości dla osób podróżujących koleją między Poznaniem a województwem lubuskim. Od grudnia wraz z nowym rozkładem jazdy ma wrócić bezpośrednie połączenie z Poznania do Nowej Soli. Pociągi Polregio będą jeździć na wydłużonej trasie przez Zieloną Górę. Z Nowej Soli do Poznania pojadą dwa pociągi, natomiast w drugą stronę zaplanowano jedno połączenie. Dokładne godziny odjazdów nie są jeszcze znane. Dodatkowo zwiększa się liczba pociągów między Zieloną Górą a Poznaniem. Pojawią się odjazdy o 16.17 z Zielonej Góry i o 13.38 z Poznania. To ważna zmiana, bo połączenie z Nową Solą zniknęło w grudniu 2024 roku.
0: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu. Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
3: Lidl. To się opłaca.

0: Dla kierowców ceny paliw spadną ponad złotówkę na litrze. Nie trzymajcie się żadnych zasad, miał polecić dowódcom Putin. Nieco ponad 6 lat więzienia za pobicie żony i zostawienie jej na mrozie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozporządzenie obniżające akcyzę i VAT na paliwa widnieje już w Dzienniku Ustaw. Zostało tam opublikowane po wczorajszej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Jak poinformował minister finansów Andrzej Domański, ceny paliw na stacjach już w ten weekend powinny spaść o około 20 zł 30 groszy na litrze, o ile dokładnie mówi analityk Daniel Czyżewski.
2: Zależy, czy będziemy mieli do czynienia z obniżką samego VAT-u, czy też VAT-u i akcyzy, ale wygląda na to, że to będzie złoty 10, złoty 20 na tych najpopularniejszych paliwach, benzynie i oleju napędowym. W przypadku obniżki samego VAT-u i trochę więcej, złoty 30, złoty 40 w przypadku obniżki VAT-u i akcyzy. Oraz nałożeniu mechanizmu ceny maksymalnej, tak jak w pierwszej części roku.
0: Obniżka obowiązywać będzie co najmniej do końca roku. Ukraina wzmacnia sieć przed zimą i spodziewanymi zmasowanymi atakami Rosji na energetykę. Eksperci oceniają, że przygotowanie obiektów jest lepsze niż w poprzednich latach, ale by bronić się przed oczekiwanymi masowymi uderzeniami zimą, kluczowa jest obrona przeciwlotnicza. Tymczasem Władimir Putin przekazał dowódcom wojskowym, żeby w czasie prowadzenia działań wojennych nie trzymali się żadnych zasad. Tak twierdzi prezydent Ukrainy Władimir Zełenski w rozmowie z Financial Timesem. W te głosy wsłuchuje się Tomasz Orchowski.
3: Władimir Putin miał dać rozkaz o braku jakichkolwiek zasad w zeszłym miesiącu, gdy Rosja zintensyfikowała uderzenia na cele cywilne. W ten sposób Kreml chce zmusić Ukraińców do ustępstw, a prowadząc akcje hybrydowe wymierzone w NATO, liczy, że sojusz wstrzyma pomoc dla Kijowa.
4: My nikomu nie ugrażamy.
3: Nikomu nie grozimy. Nie mamy zamiaru nikogo atakować ani w 2029, ani w 2030, ani w 2050 roku. Jeśli jednak staniemy w obliczu agresji, będziemy musieli zareagować. Mówił rosyjski dyktator, tyle że to samo Putin twierdził przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.
0: Jest wyrok sądu dla męża, który zostawił żonę na mrozie, a wcześniej dotkliwie ją pobił. Sąd okręgowy w Lublinie skazał Michała M. na 6 lat i 1 miesiąc więzienia. Do tej rodzinnej tragedii doszło w lutym ubiegłego roku w gminie Trzydnik Duży na Lubelszczyźnie. Kobieta zmarła w szpitalu. Prokuratura oskarżyła 48-letniego wówczas mężczyznę o zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Wyrok jest nieprawomocny. Maja Chwalińska pożegnała się z turniejem w Chinach i to już w pierwszym swoim meczu. Polka przegrała z niżej notowaną Ukrainką Dajaną Jastremską. Ten pojedynek śledził Błażej Kulesza.
5: W tym sezonie Maja Chwalińska dobre występy przeplata tymi kiepskimi i właśnie do gatunku tych gorszych należy zaliczyć pojedynek w Pekinie. Równą walkę Polka prowadziła z Dajaną Jastremską tylko w pierwszej części pierwszego seta, gdy odrobiła przełamanie i było po dwa. Potem nie potrafiła znaleźć sposobu na agresywną grę rywalki i w pierwszej partii ostatecznie przegrała 6-3. Drugi set był już pod zupełną kontrolą Ukrainki i zakończył się wynikiem 6-1.
0: Na razie więc Polka musi odłożyć marzenia o pierwszej 20 rankingu WTA.
1: A co w regionie?
6: Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Turku oferuje bezpłatną pomoc w rozpoznawaniu zebranych grzybów. Klasyfikatorzy czekają na grzybiarzy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 w siedzibie stacji przy ulicy Uniejowskiej. Z takich konsultacji warto skorzystać zawsze wtedy, gdy pojawią się wątpliwości co do przynależności gatunkowej zbiorów. Pracownicy turkowskiego sanepidu przypominają również o podstawowych zasadach bezpiecznego grzybobrania. Podczas wyjścia do lasu kluczowy jest odpowiedni ubiór chroniący przed wilgocią i owadami oraz używanie koszyka wiklinowego zamiast plastikowej torby, w której grzyby szybko się psują. Do zbierania przydaje się nożyk do delikatnego wykręcenia owocników. Eksperci zaznaczają, że atlasy czy aplikacje mobilne są pomocne, jednak nie zastąpią one wiedzy profesjonalisty. Klasyfikatorzy oceniają grzyby świeże, natomiast grzyboznawcy posiadają uprawnienia do badania także okazów suszonych. Lasy w okolicy

0: obfitują w wiele grzybów, trzeba tylko wiedzieć, gdzie i kiedy ich szukać.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Słonecznie dziś w całym kraju, trochę więcej chmur jedynie na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Pod wieczór może padać niewielki deszcz na krańcach zachodnich, a w ciągu dnia bardzo ciepło, jak na jesień, bo do 20-23 stopni maksymalnie, nieco chłodniej na północnym zachodzie i lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, tam od 17 do 19.

0: Dzień dobry, a ten dzień jest naprawdę dobry. To Konin FM na 104.1. Niby jesień, ale babie lato trwa w najlepsze. Temperatury powyżej 20 stopni bardzo nas rozpieszczają, dlatego że o tej porze równie dobrze zamiast 22-23 moglibyśmy mieć 12-11 stopni. A tu proszę bardzo, jeszcze okazuje się, że zimowych rzeczy nie ma co z szafy wyciągać. I to bardzo dobra wiadomość. Dużo jeszcze ciepłych dni przed nami. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko susza nas nie zamęczy, bo i przed tym nas meteorolodzy przestrzegają. Dziś świętuje Antoni, Teofil i Aleksandra. Wszystkiego najlepszego dla Was. Mamy także Dzień Bez Przemocy, Dzień Zwierząt Hodowlanych, Dzień Anioła Stróża, Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy i Światowy Dzień Uśmiechu, czyli święto, które obchodzone było w pierwszy piątek października od 1999 roku. A okazuje się, że zmuszanie się do uśmiechu może poprawić nastrój. Także zmuszamy się do uśmiechu, moi drodzy, jeśli trochę z trudem nam to przychodzi, bo to oczywiście ma zaprocentować. Dziś także jedno przysłowie. Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. Także już chyba wiemy, że ten luty będzie naprawdę mroźny.
1: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
2: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca. Muzyka i głos AI.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Wczoraj obchodziliśmy 30-lecie Konińskiego Banku Żywności, czyli organizacji, która na co dzień ratuje ogromne ilości dobrego jeszcze jedzenia przed zmarnowaniem. Tymczasem z najnowszych danych wynika, że przeciętny Polak wyrzuca w ciągu roku jedzenie o wartości ponad 1700 zł. Najwięcej tracimy na marnowaniu mięsa. To niemal 260 zł rocznie na osobę. Kolejne miejsce na liście strat zajmują owoce, warzywa oraz nabiał. Statystycznie każdy z nas wyrzuca tygodniowo ponad kilogram jedzenia. Głównymi przyczynami strat są zepsucie produktów, ich zły wygląd oraz przygotowywanie zbyt dużych porcji posiłków. Marnowanie żywności to nie tylko duży, obciążający koszt dla domowych budżetów, ale również problem ekologiczny. Produkcja wyrzuconego jedzenia pochłania ogromne zasoby wody i energii. Tylko w Wielkopolsce co roku do śmieci wyrzucamy w sumie 500 000 ton jedzenia. Dlatego Urząd Marszałkowski zachęca, by produkty i potrawy, które nie są zepsute, przynosić do jadłodzielni, czyli szaf z lodówkami, które stoją już w wielu miastach w okolicy. Spotkamy je m.in. w Turku, Słupce, Kleczewie czy na targowisku miejskim na 5. osiedlu w Koninie. Jednocześnie wojewódzkie władze przekonują, by bez skrępowania pobierać z tych punktów żywność, którą ktoś inny w nich zostawił. Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski przyjął stanowisko w sprawie projektowanych zmian w ordynacji podatkowej. Choć samorządowcy popierają sam cel projektu, jakim jest jednolitość interpretacji przepisów dotyczących podatków lokalnych, to domagają się lepszej ochrony dochodów i realnego udziału w procedurach. Głównym postulatem jest wydłużenie czasu na przedstawienie opinii przez samorząd z 14 do 30 dni. Lokalni liderzy kategorycznie sprzeciwiają się też zasadzie, według której brak odpowiedzi w terminie oznacza automatyczną zgodę na projekt interpretacji. Chcą również jasnych reguł zaskarżania decyzji wpływających na budżety samorządowe oraz gwarancji, że urzędnicy uwzględnią lokalne uchwały. Przedstawiciele wielkopolskiej organizacji podkreślają, że samo przeniesienie uprawnień na poziom centralny nie rozwiąże problemu niejasnego prawa. Ich zdaniem konieczne jest przede wszystkim stworzenie bardziej precyzyjnych przepisów dotyczących podatków i opłat. Stanowisko powstało na podstawie uwag przekazanych bezpośrednio przez wielkopolskie gminy. Od wczoraj na wybranych przystankach konińskiej komunikacji miejskiej można oglądać wielkoformatowe wydruki prac Kazimierza Białkowskiego. 81-letni technik górnictwa, akwarelista, malarz i portrecista od lat uwiecznia Konin. Jego prace prezentowano na wystawach, w publikacjach o mieście, na pocztówkach i w kalendarzach. Białkowski urodził się 21 stycznia 1945 roku w obozie pracy w Niemczech. Matka Weronika została tam wywieziona na roboty przymusowe, ojciec Władysław trafił do niewoli po kampanii wrześniowej. Rodzice spotkali się w Rzeszy, a w 1947 roku wrócili do Polski i zamieszkali w Koninie. Rysował od dzieciństwa. Malować zaczął w latach 60. podczas nauki w Szkole Zawodowej i Technikum Górniczym. Od 1968 roku pracował w kopalni, m.in. przy dokumentacji technicznej. Po emeryturze oddał się malarstwu. Jest samoukiem, korzystał ze wskazówek Ryszarda Skupina. W swoich pracach pokazuje Konin ulice, kamienice, zaułki, podwórka i detale architektoniczne, także miejsca zburzone lub zmienione. Tworzy z pamięci szkiców i podczas plenerów. Wydruki jego dzieł można podziwiać na przystankach autobusowych do końca października.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie,

0: 104.1.
1: Gra dla was najbardziej roztańczone radio w regionie. Słuchacie Kolin FM, a w Kaliszu rozpoczyna się kolejny etap przygotowań do odwiertu geotermalnego przy ulicy Sportowej. W tym miesiącu rusza wiercenie otworu Kalisz GT1, który osiągnie maksymalnie około 1700 metrów. To odwiert badawczy, więc jego zadaniem będzie sprawdzenie, czy pod miastem znajdują się wody termalne, jaka jest ich temperatura, wydajność i skład mineralny. Samo wiercenie ma potrwać około 2-3 miesięcy, a całość prac związanych z odwiertem ma zakończyć się w maju przyszłego roku. Inwestycja kosztuje ponad 22 milionów 468 tysięcy złotych, z czego ponad 14,5 miliona stanowi dofinansowanie. Jeśli wyniki będą pozytywne, w przyszłości wody geotermalne mogłyby zostać wykorzystane m.in. do celów ciepłowniczych. Teraz pozostaje więc czekać na wyniki badań i trzymać kciuki za dobre wiadomości z podziemi.

0: cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
2: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
3: Je się w łakocie z delikatesów centrum.
4: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
6: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Reklama.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Ceny paliw znów niżej. Pytamy, na jak długo? Mamy miesiąc świadomości raka piersi. Warto się badać. Mecz prawdy dziś wieczorem na Narodowym. Polska zagra z Rumunią.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wardecka, dzień dobry. Polscy kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent wieczorem ogłosił decyzję o podpisaniu rządowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw. Po wprowadzeniu programu CPN na pewno pożegnamy wizję 10 zł za litr, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z ePetrol.pl. Ale co będzie dalej?
2: To nie jest tak, że my już na stałe pozostaniemy poniżej tych 7 czy 8 zł. Niestety ryzyko dalszych podwyżek uwarunkowanych sytuacją międzynarodową jest realne. Jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, na razie nie ma powodów do optymizmu. Pojawiają się także niepokojące sygnały, rozmowy o ewentualnych deficytach oleju napędowego na rynku europejskim.
0: Minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że nowe, niższe ceny paliw będą widoczne po weekendzie. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. 8 tysięcy umiera. Jak przekonują specjaliści, nowotwór to nie wyrok, ale trzeba się regularnie badać. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Więcej o tym Agnieszka Wynarska.
3: Wielu ciężkich, zaawansowanych przypadków udałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety chciały regularnie przychodzić na badania. Tym bardziej, że w systemie na mammografię jest 380 tysięcy wolnych miejsc, mówi Tatiana Milczarek.

0: października. Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły takie urządzenie po 1 listopada zeszłego roku. Maksymalnie dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Na cały program Ministerstwo Klimatu przeznaczyło 1 mld złotych, a wnioski można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Mecz prawdy przed naszą piłkarską kadrą. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z Rumunią, czyli w teorii z najsłabszym rywalem w naszej grupie Ligi Narodów. To też okazja na pierwsze zwycięstwo. Cel jest jasny, mówi nasz pomocnik Wiktor Nowak.
1: Każdy mecz jest inny, każdy rywal jest inny. Do każdego meczu przygotowujemy się inaczej, mamy jakieś swoje założenia. Wykonujemy je, żeby ten mecz po prostu wygrać. Cel, jaki jest ten mecz, to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
0: Początek spotkania o 20:45. A jutro centrum Warszawy opanują biegacze. W południe z Myśliwieckiej wystartuje bieg Biegnij Warszawo oraz towarzyszące mu wydarzenie Maszeruje, Kibicuje. Od samego rana zamknięte będą mosty Poniatowskiego i Świętokrzyski oraz ulice w Śródmieściu. Autobusy pojadą objazdami. Ruch wróci do normy mniej więcej po godzinie 18:00.
2: A co w regionie?
3: Podstawówka numer 3 w Kole ma już do dyspozycji nowy parking oraz w pełni zagospodarowany plac szkolny. Całe przedsięwzięcie kosztowało ponad 482 tysiące złotych, a prace budowlane przeprowadziła lokalna firma. W ramach inwestycji powstał parking o powierzchni ponad 900 metrów kwadratowych, oferujący 12 miejsc postojowych. Wybudowano również drogi dojazdowe, jezdnię manewrową, ciągi pieszo-jezdne oraz niezbędną sieć kanalizacji deszczowej, a okoliczny teren zyskał trawniki. Nowo otwarty plac ze skwerem i ławkami służy już dzieciom do odpoczynku w trakcie przerw pod opieką nauczycieli. Nowa przestrzeń ułatwi również organizację apeli oraz wydarzeń szkolnych. To przedsięwzięcie wpisało się w miejski program poprawy bezpieczeństwa i estetyki oświatowej w Kole. Urząd Miejski w Koninie przypomina, że od wczoraj jest już możliwość składania wniosków o handel w rejonie cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych. Wnioski do poprania dostępne są na stronie konin.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta przy Placu Wolności 1. Można je składać do 20 października. Dla sprzedawców kwiatów i zniczy to co roku szansa na poważniejszy zarobek. Dziesiątki handlujących osób można spotkać w okolicy Dnia Wszystkich Świętych w pobliżu cmentarzy na Morzesławiu i Przykolskiej.
2: Konin FM. Pogoda.
0: Pierwszy piątek października pogodny i słoneczny w większości regionów. Tylko na zachodzie i na północnym zachodzie może się dziś miejscami chmurzyć, a pod wieczór na krańcach zachodnich może bardzo słabo i przelotnie padać deszcz, a na termometrach dziś w większości regionów od 20 do 23 stopni.
2: Konin FM.

0: Po 12 na antenie Konin FM bardzo dobre informacje dla pacjentów ortopedyczno-rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego imienia Wiktora Degi w Poznaniu. Placówka otrzyma niemal 15 milionów złotych unijnego dofinansowania na modernizację i rozbudowę oddziału dziennego pobytu rehabilitacyjnego. Cały projekt wart jest 21 milionów 200 tysięcy złotych, a prace mają zakończyć się w pierwszej połowie 2028 roku. Oddział zyska około 723 metry kwadratowe dodatkowej powierzchni, nowe przestrzenie terapeutyczne, m.in. do hydroterapii, fizykoterapii i kinezyterapii, a także nowy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Co ważne, po zakończeniu inwestycji z usług placówki będzie mogło korzystać rocznie nawet o blisko 1000 osób więcej. Prace zostaną prowadzone etapami tak, aby zachować ciągłość świadczeń. To spora zmiana dla poznańskiej rehabilitacji. Teraz pozostaje poczekać się na efekty.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

0: Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. Reklama.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiadomin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Zatrudnienie w grupie Rzepak od początku roku skurczyło się o ponad 500 kolejnych osób. Jak wynika z najnowszego raportu finansowego konińskiej spółki, na koniec czerwca w przedsiębiorstwie pracowało niespełna 1500 pracowników. To znaczący spadek, biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich 2,5 roku zatrudnienie zmniejszyło się tam łącznie o 1000 osób. Główną przyczyną trwającej redukcji etatów jest stopniowe wygaszanie działalności wydobywczej na odkrywce Tomisławice oraz całkowite zaprzestanie ciągłej produkcji energii. Elektrownia Pątnów działa obecnie wyłącznie w trybie doraźnym i jest uruchamiana tylko wtedy, gdy inne źródła energii w kraju nie są w stanie zapewnić wystarczającej mocy. Najwięcej etatów, bo aż 457, ubyło w spółkach związanych z kopalnią węgla brunatnego Konin. Z jednorazowych odpraw pieniężnych skorzystało 307 osób, natomiast kolejne 210 przebywa na urlopach górniczych bądź energetycznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku zaprasza osoby potrzebujące wsparcia na indywidualne warsztaty z prawnikiem realizowane w ramach punktu usług społecznych MOPS-u. W tym miesiącu taka możliwość będzie jeszcze 15 października w godzinach od 9 do 12. Trzeba się wcześniej zapisać. Szczegóły na urzędowej stronie miastoturek.pl oraz bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Gmina Żgów zdobyła główny tytuł w 6. ogólnopolskim konkursie na najbardziej innowacyjny energetycznie samorząd organizowanym przez Instytut Polityki Energetycznej imienia Ignacego Łukasiewicza. Podczas uroczystości na Politechnice Rzeszowskiej nagrodę odebrał wójt gminy Grzegorz Matuszak. Wyróżnienie przyznano za długofalowe i konsekwentne działania w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej oraz wzmacnianie lokalnego bezpieczeństwa. Władze Żgowa stawiają na wielopłaszczyznowy rozwój. W tej gminie w powiecie konińskim powstają instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, prowadzona jest modernizacja obiektów oświatowych, powołano spółdzielnię energetyczną, a także realizowane są projekty edukacyjne. Kluczowym przedsięwzięciem była też współpraca z gminą Wilczyn. W ramach wspólnego projektu zainstalowano 225 zestawów fotowoltaicznych, 120 pomp ciepła oraz 100 magazynów energii. Taki sukces osiągnięto dzięki pracy całego zespołu, wsparciu partnerów oraz dużej aktywności samych mieszkańców. Uroczysta inauguracja Roku Kulturalnego dla miasta i gminy Golina 17 października o godzinie 18 w sali Domu Kultury. Wstęp na wydarzenie organizowane pod honorowym patronatem burmistrza Golina jest otwarty dla wszystkich mieszkańców. W bogatym programie zaplanowano m.in. podsumowanie dotychczasowej działalności lokalnych, samorządowych instytucji kultury oraz uroczyste wręczenie statuetek Przyjaciel Kultury. Główną atrakcją wieczoru będzie występ gości specjalnych. Na scenie pojawią się znani z programu telewizyjnego Śpiewające Fortepiany, Czesław Majewski oraz Janusz Tylman. I to wszystko 17 w Golinie. Przypominamy, że rozpoczyna się właśnie Weekend Seniora z Kulturą. Specjalne wydarzenia przygotowały 4 instytucje w Koninie. Muzeum Okręgowe na osiedlu Gosławice, Centrum Kultury i Sztuki, czyli Oskard, Wieża Ciśnień oraz placówka na 5. osiedlu przy ulicy Okulnej. Do tego Konińskie Centrum Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna. W akcję włącza się także Klub Turystyczny PTTK. Ze szczegółowym programem wydarzeń warto zapoznać się na stronach internetowych poszczególnych instytucji kultury.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Klin FM.
1: To jest Klin FM na 104.1. A jeśli planujecie spędzić jutrzejszy dzień aktywnie, mamy dla Was propozycję prosto z okolic Konina. Już jutro odbędzie się międzygminny rajd rowerowy Sompolno-Wierzbinek, organizowany wspólnie przez samorządy obu gmin. W Sompolnie zbiórka przy Urzędzie Miejskim zaplanowana jest na 13.30, a w Wierzbinku przy Urzędzie Gminy na godzinę 14. Trasę poprowadzi przez Łysek, Wierzbinek, Sadlno, Kazubek, Zakrzewek i Teresowo, a następnie z powrotem do Sompolna. Do rajdu można dołączyć także w dogodnym miejscu na trasie. W Zakrzewku przewidziano poczęstunek i atrakcje, a meta będzie przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie. Jeśli macie ochotę na rower, ruch i wspólne spędzenie czasu, warto dołączyć. Jest także możliwość zapisu w Urzędzie Miejskim w Sompolnie pod numerem 63 27 14 054, numer wewnętrzny 322 i w Urzędzie Gminy w Wierzbinku pod numerem 63 26 12 511.
2: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu. Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
3: Kategoria C, C plus E i kwalifikacja zawodowa kod 95? Wybierz szkołę jazdy Turbo Rutecka. Jako jedyni w Koninie szkolimy na takim samym ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
4: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Znów będziemy tankować taniej, rządowa ustawa podpisana. Nadal nie ma przełomu w sprawie wiz dla Rosjan. Babciowe obchodzi swoje drugie urodziny. Pytamy, czy jest potrzebne.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Werdycka.

0: że Iran zostanie bardzo mocno uderzony, jeśli okaże się, że ma związek z atakiem pilota na pokładzie samolotu linii Fly Dubai lecącego do Izraela. Podczas dramatycznych wydarzeń, do których doszło w środę, pasażerowie pomogli zapobiec katastrofie maszyny. Samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej, a następnie przewieziono pasażerów, w większości Izraelczyków, do kraju, gdzie powitano ich jak bohaterów. Doktor Agnieszka Bryc zauważa, że choć wciąż nie wiadomo, czy była to próba ataku terrorystycznego, czy na przykład skutek choroby psychicznej pilota, to władze Izraela już wykorzystują politycznie ten incydent.
1: Jednocześnie sprawa samolotu emirackich linii lotniczych stała się natychmiast częścią walki politycznej w zbliżających się za niecały miesiąc wyborach do Knesetu.
0: Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich zarządził śledztwo w sprawie zdarzenia. Ma ono ustalić, czy było związane z działalnością terrorystyczną, czy zostało wcześniej zaplanowane lub przeprowadzone na czyjeś polecenie. Brak przełomu w sprawie ograniczenia unijnych wiz dla Rosjan. Debatuje nad tym Unia Europejska. Chodzi o ograniczenie wiz turystycznych dla Rosjan, zakaz wjazdu do strefy Schengen dla żołnierzy, ale też ograniczenia dla dyplomatów rosyjskich w poruszaniu się już między krajami wspólnoty. Grupa krajów, która chce tego rozwiązania, powiększa się, mówi wiceminister Maciej Duszczyk.
2: Tak naprawdę też po tym, co wydarzyło się w Lipsku, wiadomo o tym, że odpowiedzialni byli za to osoby, tak naprawdę Rosjanie. Niemcy również dołączyły do tej grupy, bardzo mocno wspierając zmianę polityki wizowej w stosunku do Rosjan, szczególnie jeśli chodzi o wizy turystyczne, bo one są najczęściej wykorzystywane. I myślę, że jesteśmy bardzo blisko przełomu.
0: I sprawa trafi na unijny szczyt w połowie tego miesiąca do decyzji szefów rządów krajów Unii Europejskiej. Dziś babciowe obchodzi drugie urodziny. To system wsparcia dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy. 1500 zł miesięcznie może trafić do żłobka, niani, a także babci i dziadków, którzy wręcz zawodowo opiekują się dziećmi. Z babciami i dziadkami i nie tylko, rozmawiał nasz reporter.
3: Bardzo dobrze, że dostają to rodzice i dziadkowie i babcie, bo to im pomaga związać koniec z końcem.
4: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
0: Na zaświadczenia korzysta 670 tysięcy osób.
5: A co w regionie?
6: Gmina i miasto Rychwał dzięki środkom z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zakupiła kłada. Pojazd pomoże szybko dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, gdy będzie potrzebna pomoc. Kład posłuży także do udrażniania szlaków komunikacyjnych. Zakupiono również przyczepę do transportu agregatów prądotwórczych. To sprzęt, który zwiększa możliwości działania w sytuacjach zagrożenia. Pomóżmy wolno żyjącym kotom przetrwać zimę, apeluje społeczność szkoły podstawowej nr 1 w Kole. Ruszyła tam druga edycja szkolnej zbiórki, w którą zaangażowano już uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników placówki. Zima to szczególnie trudny okres dla zwierząt żyjących na wolności. Niskie temperatury, ograniczony dostęp do pożywienia oraz brak bezpiecznego schronienia sprawiają, że potrzebują one naszej pomocy, aby przetrwać ten wymagający czas. Do kolskiej szkoły nr 1 można więc przynosić dobrej jakości karmę, która doda kociakom cennych kalorii, ale przydadzą się także waciki, sól fizjologiczna i kocyki, które pomogą ogrzać koty w chłodne dni. Zebrane dary, podobnie jak w ubiegłym roku, zostaną przekazane społecznym opiekunom zwierząt, którzy z ogromnym zaangażowaniem i troską zajmują się wolno żyjącymi kotami, dbając o ich bezpieczeństwo i dobrostan. Każdy gest ma znaczenie, nawet najmniejsze wsparcie może realnie pomóc zwierzętom, które nie mają własnego domu i każdego dnia zmagają się z trudnymi warunkami życia. Akcja w kolskiej podstawówce nr 1 potrwa do końca listopada.
5: Konin FM. Pogoda.
0: Pogodna, słoneczna i bezdeszczowa złota polska jesień dziś praktycznie w całej Polsce, tylko na zachodzie i na północnym zachodzie może się nieco bardziej chmurzyć, a dopiero pod wieczór może tu też przelotnie i słabo padać deszcz, a dziś na termometrach w zdecydowanej większości regionów od 20 do 23 stopni.

0: Poranek Konin
1: FM. Po 13 na antenie Konin FM informacje dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg z powiatu tureckiego. Policjanci przyglądają się temu, jak jednoślady poruszają się po drogach. I tak 25 września funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Turku przeprowadzili działania kontrolno-prewencyjne. Sprawdzili 37 rowerów oraz 12 hulajnóg. W 14 przypadkach stwierdzono nieprawidłowe korzystanie z drogi, a w dwóch niewłaściwe zachowanie wobec pieszych. Akcja była częścią działań prowadzonych w całym województwie, a jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i przypominanie o obowiązujących przepisach. Policjanci apelują, żeby pamiętać, że droga jest wspólną przestrzenią. Warto więc zachować ostrożność, szacunek i odpowiedzialność, niezależnie od tego, czy jedziemy rowerem, hulajnogą, czy poruszamy się pieszo.
0: Reklama. Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Toponin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Od dzisiaj utrudnienia dla kierowców na drodze powiatowej Głębokie Olszówka. Ruch odbywa się poprzez połówkowe zamknięcie jezdni i sygnalizację świetlną. Kierujący proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa oraz przestrzeganie znaków, a najlepiej wybrać inną trasę. W tej części powiatu kolskiego trwa właśnie przebudowa drogi. Trwa zbiórka pieniędzy na mural upamiętniający historię Sparty Konin. Organizatorzy akcji chcą zebrać środki na zakup materiałów i pokrycie kosztów wykonania. Mural ma powstać na mniejszej części budynku należącego obecnie do Mosiru. Projekt jest efektem działań kibiców i mieszkańców Konina. Najpierw zebrano pomysły dotyczące elementów, które powinny znaleźć się na muralu, a następnie ogłoszono konkurs. Jury wybrało 6 finałowych koncepcji, spośród których ostateczny projekt wskazali kibice, mieszkańcy i sympatycy klubu. Na muralu mają znaleźć się m.in. barwy i symbole Sparty, piłka nożna, zawodnicy, historia klubu, rok 1936, charakterystyczne miejsca Konina oraz motywy związane z kibicami i kolejnymi pokoleniami osób związanych ze Spartą. Brakuje jeszcze tylko pieniędzy na wykonanie malowidła. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem zbiórki prowadzonej w serwisie zrzutka.pl. 19 października o godzinie 19 w sali Kino Cafe Domu Kultury Oskard w Koninie odbędzie się widowisko pod tytułem Johatsu. Na scenie zaprezentuje się niezależny teatr Porywacze Ciał, działający od 1992 roku i założony przez absolwentów Wrocławskiej Uczelni Teatralnej Katarzynę Pawłowską oraz Macieja Adamczyka. Artyści znani są z niezwykle barwnych i zróżnicowanych form scenicznych łączących tradycyjny teatr ze sztuką performensu, kabaretem czy dziełami plenerowymi. W autorskich sztukach przyglądają się współczesnemu społeczeństwu garśćmi, czerpiąc z parodii, pastiszu oraz zderzenia wysokiej literatury z popkulturą. Spektakl stanowi kolejną prowokacyjną opowieść o chwiejnej tożsamości dzisiejszego człowieka. Teatr Porywacze Ciał w przedstawieniu Johatsu po raz pierwszy używa lalek. Nie jest to jednak przedstawienie dla dzieci, ale pełna ironii i gorzkiego humoru opowieść o mierzeniu się ze współczesnością i swoją naturą. Johatsu to japońskie zjawisko polegające na celowym zniknięciu z dotychczasowego życia bez śladu i kontaktu z rodziną. Wstęp na to wydarzenie kulturalne jest całkowicie darmowy, jednak wymagane są bezpłatne wejściówki. Nie ma żadnych opóźnień w budowie nowego cmentarza komunalnego na Konińskim Marantowie, zapewniają władze miasta.
3: Zostały już zrealizowane wszystkie sieci branżowe, także odwodnienie zostało zamontowane na cmentarzu. Teraz trwają prace na różnych etapach związane z budową ogrodzenia, altany śmietnikowej, domu pogrzebowego, bo jest to też duże zadanie na tym cmentarzu. Budowane są kolumbaria i są to zarówno kolumbaria budowane w ogrodzenie, które będą zaraz przy wejściu do cmentarzu wzdłuż ogrodzenia na lewo, a także kolumbaria wolno stojące, gdzie też jest wygospodarowana taka przestrzeń na cmentarzu, gdzie te kolumbaria będą rozbudowywane w miarę potrzeb. My wybudujemy na początku taki jeden blok kolumbariów, ale tam będzie przygotowane miejsce też na ścieżki i na przyszłe kolumbaria. Myślę, że w miarę potrzeb będziemy to rozbudowywać. Nie chcieliśmy teraz ponosić takich środków, bo myślę, że większość ludzi może być zainteresowanych nawet chowaniem marłych, nawet tych, którzy są chowani w urnach, także normalnie w grobach. Także te kolumbaria dzisiaj się cieszą trochę mniejszą popularnością. Dzisiaj większość pochówków odbywa się w grobach, więc nie było potrzeby aż tak dużo tych kolumbariów teraz budować. Przygotowywany jest także parking przed cmentarzem. Trwają w tym zakresie prace. No i za chwilę też będziemy pewnie ogłaszać przetarg na budowę drogi od ulicy Przemysłowej. Mamy już wszystko wywłaszczone, mamy przygotowany projekt techniczny. To będzie oddzielna inwestycja zrealizowana przez Zarząd Dróg Miejskich. Przypomnę, że termin oddania cmentarza jest bardzo odległy, bo jest to początek 2028 roku. Zostało to tak zaplanowane, ponieważ brakowało nam pieniędzy z własnych źródeł w 2027 roku, żeby zapłacić wykonawcy całość, bo cmentarz jest finansowany w całości z naszych własnych środków. Natomiast na pewno ten cmentarz będzie gotowy fizycznie w 2027 roku i będziemy pewnie zastanawiać się, czy szukać finansowania, żeby tą inwestycję odebrać szybciej. I w zależności od tego, czy uda nam się w tym 2027 roku znaleźć jakieś dodatkowe pieniądze, żeby wykonawcę zapłacić, no to odpowiednio szybciej to może być zrealizowane. Także myślę, że nawet w połowie przyszłego roku cmentarz mógłby być gotowy, gdybyśmy takie odpowiednie finansowanie też mieli. Natomiast wykonawca, wiedząc, że my tego finansowania nie mamy, ma te prace tak rozplanowane, żeby ostatecznie cmentarz był gotowy na początek 2028.
2: Tłumaczył wiceprezydent Konina Paweł Adamów.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Ciekawa zmiana dla osób, które w niedziele niehandlowe chciałyby zrobić zakupy. Pewna duża sieć handlowa testuje w Warszawie nowy model działania jednego ze swoich sklepów. W niedzielę nie ma tam pracowników sieci zajmujących się sprzedażą, drzwi otwiera klientom ochroniarz, a zakupy odbywają się całkowicie samoobsługowo przy kasach automatycznych. Jest jednak ważne ograniczenie. W takie dni nie kupimy tam alkoholu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, ani napojów energetycznych, ponieważ w systemie nie ma możliwości sprawdzenia wieku kupującego. Sieć podkreśla, że jej zdaniem taki model jest zgodny z prawem i na razie sprawdza, jak rozwiązanie się sprawdzi. Czy podobne sklepy pojawią się w innych miejscach? Tego jeszcze nie wiadomo, ale niedzielne zakupy właśnie dostały zupełnie nową formę.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
4: Castorama.
5: Teoria
2: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Tonin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na weekend. Po weekendzie Sejm zajmie się ponownie nocną prohibicją. Z Rumunią dziś wieczorem zagrają biało-czerwoni na Stadionie Narodowym.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wardecka. Znamy już ceny maksymalne paliw w weekend oraz w poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 7,88 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii, a rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa zostały opublikowane po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Komentuje wicepremier szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz.
2: Rozmawiałem przed chwilą z ministrem Miłoszem Motyką, z ministrem energii. To on wydaje jako minister energii informacje na każdy dzień o maksymalnych cenach benzyny, oleju napędowego. Od jutra niższe ceny benzyny dzięki naszej ustawie. Dobrze, że została podpisana przez prezydenta.
0: Obniżka na paliwa będzie obowiązywać do końca roku. Laboratorium potwierdza, że to substancja ropopochodna, ale nie jest w stanie określić, czym ona dokładnie jest. Takie wyniki badań próbek substancji, którą Bałtyk wyrzucił na plażę, dostał Urząd Morski w Słupsku. Została ona wyrzucona przez morze na odcinku prawie 50 km plaż od Rowów w Pomorskiem po Wicie w Zachodniopomorskiem. Posprzątane zostały plaże w Ustce i część plaż w gminie, gdzie obowiązujący od wtorku zakaz wchodzenia został już odwołany. Kolejna próba przyjęcia ustawy o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy w Sejmie w przyszłym tygodniu. Na ostatnim posiedzeniu ustawa niespodziewanie wypadła z harmonogramu głosowań. Wnioskowali o to politycy PSL-u, co wywołało gorącą dyskusję w koalicji. Maciej Kluczka.
3: Wzburzenia nie ukrywała wtedy między innymi Lewica i jej posłanka Joanna Wicha.
4: Po niemal roku prac nagle okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przeprocedowane na kilkudziesięciu godzinach podkomisji.
3: W tym tygodniu doszło do spotkania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Lewicy i wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL-u. Ustalono, że ustawa powinna być jak najszybciej przegłosowana, a ewentualne poprawki zostaną wprowadzone w Senacie. Ale politycy Polski 2050 podkreślają, że nie mogą być to poprawki wymagające zatwierdzenia na poziomie unijnym, bo to odsunęłoby w czasie wprowadzenie antyalkoholowych przepisów.
0: Ponad 29 miliardów złotych wyniósł na koniec sierpnia zysk banków, podał Narodowy Bank Polski. To o ponad 4 miliardy złotych więcej niż na koniec lipca i o prawie 4 miliardy złotych mniej niż rok temu. Przychody banków z tytułu opłat i prowizji sięgnęły ponad 19 miliardów złotych. Wieczorem polscy piłkarze powalczą o 3 punkty i pierwsze zwycięstwo na Stadionie Narodowym w Lidze Narodów. Zmierzą się z Rumunią. Ewentualna porażka mocno utrudni walkę o powrót Polaków do Dywizji A.
5: Ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek, żebyśmy strzelali. Są dobre momenty i musimy to po prostu przełożyć na nie tylko na momenty, tylko na cały mecz.
0: Mówi obrońca Kacper Potulski, a początek meczu o 20:45.
1: A co w regionie?
6: 12 milionów złotych, tyle wynosi wartość sprzętu, który trafi do placówek ochrony zdrowia oraz muzeów w Wielkopolsce. Umowę z programu ochrony ludności i obrony cywilnej podpisali marszałek Marek Woźniak i wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc. Dotacja pokrywa 90% kosztów, a 10% pochodzi

0: Konie. Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie otrzyma komorę izolacyjną do transportu pacjentów zakażonych lub skażonych oraz kamizelki, szpikulco i noże odporne. Ponadto 600 tysięcy złotych przeznaczono na skrzynie, kontenery, wózki i inne materiały do ewakuacji dóbr kultury z muzeów. Przygotowywany jest także kolejny pakiet wsparcia lecznic w zakresie logistyki i ciągłości dostaw.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Dużo słońca i ciepło, chmury, jeśli się pojawią, to na zachodzie i na północnym zachodzie i dopiero pod wieczór może tu przelotnie padać słaby deszcz. A na razie bez deszczu i pogodnie, na termometrach od 20 do 23 stopni.

0: Ja bardzo lubię wam przekazywać dobre wiadomości i dobrymi wiadomościami zaczynam 14 na antenie Kolin FM, na antenie najbardziej roztańczonego radia w regionie. Wiadomości tym razem dla rowerzystów z okolic Słupcy. Dobiega już końca budowa sieci rowerowej łączącej Ostrowite i Giewartów. Na trasie o długości ponad 6 km jest już asfalt, a teraz prowadzone były ostatnie prace. To oznacza, że po zakończeniu inwestycji mieszkańcy będą mieli gotową trasę łączącą te dwie miejscowości. Na razie trzeba się jeszcze uzbroić w odrobinę cierpliwości, bo wykonawcy jeszcze szlifują ostatnie miejsca. Ale najważniejsze już widać. Ponad 6 km nowej ścieżki jest coraz bliżej pełnego otwarcia. A ja życzę wam miłej i bezpiecznej jazdy.
1: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
2: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
3: Reklama.
8: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Gmina Stare Miasto do końca czerwca 2028 roku realizować będzie projekt rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług, który ma kosztować 385 tysięcy złotych. Zadanie jest prowadzone w ramach funduszy europejskich dla Wielkopolski. Najważniejszym elementem będzie wdrożenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nowoczesnego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją. Zostanie on połączony z systemem działającym w Urzędzie Gminy oraz gminną platformą e-usług. Dzięki temu dokumenty i dane będą mogły być przekazywane między jednostkami automatycznie i bezpiecznie. Rozbudowana zostanie również usługa e-wniosek. Powstaną elektroniczne formularze dotyczące m.in. świadczeń, zasiłków i dodatków. Sprawy będzie można załatwić w całości online. Od złożenia wniosku po wydanie decyzji i kontakt z mieszkańcem. 10 października Nadleśnictwo Turek organizuje leśny dog trekking w Leśnictwie Zdrojki. Wydarzenie rozpocznie się o 10 i potrwa około 3 godzin. Uczestnicy będą mogli wybrać jedną z dwóch tras, krótszą liczącą około 5 km lub dłuższą o długości około 8 km. To propozycja dla osób, które chcą aktywnie spędzić czas w lesie razem ze swoim psem. W programie znalazły się także krótkie prelekcje dotyczące wścieklizny i chorób odzwierzęcych oraz pokaz psa policyjnego. Organizatorzy zapewniają uczestnikom opiekę weterynaryjną, poczęstunek i leśne gadżety. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze tylko do poniedziałku, 5 października. W wydarzeniu mogą uczestniczyć tylko psy posiadające aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Przez cały czas trwania dog trekkingu zwierzęta muszą być prowadzone na smyczy. To równo za tydzień. Bezpłatne warsztaty w ramach Powiatowej Akademii Nordic Walking, które odbędą się w piątek, 9 października o godzinie 17.30 na Orliku przy ulicy Klonowej w Starym Mieście. Wydarzenie organizowane przez grupę pasjonatów NW4 Konin skierowane jest do wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku czy sprawności fizycznej. Uczestnicy poznają tak zwaną złotą technikę marszu, która angażuje większość mięśni ciała i odciąża kręgosłup oraz stawy. Szkolenie poprowadzą certyfikowani instruktorzy wyróżnieni Nagrodą Powiatu Konińskiego. W czasie spotkania najważniejsza będzie nauka poprawnego operowania kijkami oraz bezpieczny ruch na świeżym powietrzu bez względu na tempo czy dystans. Osoby biorące udział w zajęciach nie muszą przynosić ze sobą specjalistycznego sprzętu, ponieważ profesjonalne kije do Nordic Walking będą bezpłatnie udostępnione na miejscu. Wystarczy zabrać ze sobą wygodny strój sportowy oraz odpowiednie obuwie. Zadanie publiczne pod nazwą Powiatowa Akademia Zdrowia Nordic Walking, cykl warsztatów prozdrowotnych dla mieszkańców 5 gmin powiatu, jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Starostwa Powiatowego w Koninie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dotacje na projekty edukacyjne i prozdrowotne dotyczące profilaktyki nadwagi oraz otyłości. Celem inicjatywy jest promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad prawidłowego żywienia, świadomych wyborów konsumenckich oraz regularnej aktywności fizycznej. Dofinansowanie można przeznaczyć na warsztaty, programy informacyjne, doradztwo żywieniowe czy zajęcia sportowe. Działania będą skierowane do uczniów klas od 6 do 8 szkół podstawowych oraz 1 i 2 klas szkół ponadpodstawowych. Całkowity budżet przeznaczony na ten cel wynosi 500 000 zł. Dokumenty należy złożyć najpóźniej do 8 października. Lokalna grupa działania Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia zaprasza na Dzień Sportu, który odbędzie się 23 października o godzinie 9. Wydarzenie zorganizowane zostanie w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Boguszycach w gminie Wierzbinek. Głównym punktem programu będzie sportowa rywalizacja reprezentacji placówek oświatowych z Wielkopolski Wschodniej. Uczestnicy zmierzą się w licznych i zabawnych konkurencjach, walcząc o tytuł najbardziej wysportowionej szkoły na terenie działania stowarzyszenia. Całość imprezy finansowana jest przy wsparciu środków z Unii Europejskiej.
1: Konin F.

0: A teraz wyobraźcie sobie, że wasze zapytanie do sztucznej inteligencji jest przetwarzane w kosmosie. Dokładnie tak. Google właśnie przygotowuje taki eksperyment i już wczoraj na niską orbitę okołoziemską trafił nietypowy, prototypowy satelita projektu Suncatcher, wyposażony aż w 4 układy TPU przeznaczone do zadań AI. Przez rok ma uruchamiać modele Gemini i odpowiadać na krótkie polecenia. Pomysł polega na przeniesieniu serwerów AI na orbitę, gdzie panele słoneczne mogą produkować znacznie więcej energii niż instalacje naziemne. Ale wyzwania są spore. Chodzi m.in. o promieniowanie kosmiczne i odprowadzanie ciepła. Na razie sprzęt może pracować przez około 15 minut, a później musi ostygnąć. Google planuje dalsze testy i docelowo konstelację ponad 80 satelitów. Kosmos coraz częściej staje się więc miejscem, w którym może powstawać technologia naszej codzienności.
1: Reklama. Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Dziękuję wam za to, że byliście ze mną w piątek na antenie Kolin FM na 104.1, czyli weekend w końcu startuje. Za chwilę 15 i w weekendowym nastroju z uśmiechem na ustach w Dzień Uśmiechu przyjdzie do was Wojtek Maciejewski w popołudniu w dobrym rytmie, między innymi z informacjami dla zmotoryzowanych mieszkańców naszego regionu. A dziś po 20 także startuje piątkowa remiza. I w imieniu Marcina i Piotra serdecznie zapraszam, a wam życzę wszystkiego dobrego na weekend i mówię do usłyszenia w poniedziałek. Olaf Kaszyński, cześć!
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Ustawa przedwojenna powstaje w resorcie obrony narodowej. Ceny paliw niższe od jutra do końca roku. Praca w nocy zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem.
3: Wiadomości Konin FM.
2: Dorota Werdycka. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone, jak mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, na podstawie wniosków z wojny na Ukrainie. A więcej o tym Grzegorz Kozioł.
4: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje.
5: To już się trochę dzieje na podstawie ustawy o strategicznych i kluczowych inwestycjach w wojsku i przemyśle zbrojeniowym, ale wojsko potrzebuje jeszcze ułatwień w tym zakresie. Rozmieszczając na przykład obronę przeciwlotniczą, musimy to robić de facto z automatu.
4: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na najtrudniejsze scenariusze i nie chodzi o straszenie.
5: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, jeżeli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu non-stop jesteśmy zobowiązani wysyłać alerty, bo jest zagrożenie, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
4: Szef MON-u dodał, że ustawa dotyczyć będzie m.in. regulacji pomiędzy poszczególnymi organami władzy czy sytuacji zarządzania kryzysowego.
2: Znamy już maksymalne ceny paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego maksymalnie 7,88 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Kolejne obwieszczenie z cenami na wtorek poznamy w poniedziałek. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywał do końca roku. Amerykanie coraz bardziej naciskają na Europę, żeby uwolniła swoje rezerwy diesla, co doprowadziłoby do obniżenia jego cen. Za oceanem osiągają one rekordowe poziomy. Reuters donosi, że Amerykanie oczekują od wspólnoty uwolnienia 120 milionów baryłek, czyli ponad 40% awaryjnych zapasów, jakie mają kraje 27. Grożą, że jeśli Europejczycy nie uwolnią swoich rezerw, to wprowadzą zakaz eksportu diesla na nasz kontynent. Sprawę komentuje unijny komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič.
6: Wszelkie decyzje dotyczące eksportu oleju napędowego byłyby dla Europejczyków niespodzianką i miałyby bardzo poważne konsekwencje dla naszej sytuacji gospodarczej. Utrzymujemy ścisły kontakt, by uniknąć w tej kwestii jakichkolwiek zaskoczeń.
2: W Stanach jeździ się przede wszystkim na benzynę, ale z oleju napędowego korzystają rolnicy i kierowcy ciężarówek. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi, nawet 8 tysięcy rocznie umiera. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Jak przekonują specjaliści, wielu trudnych przypadków dałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety regularnie się badały.
7: Zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża, dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
2: Mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonać bezpłatnie co 2 lata. Praca w nocy zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem. Badacze z Finlandii zaobserwowali, że u osób pracujących na wieczorną i nocną zmianę ryzyko wcześniejszego przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy jest o 70%.

0: Zmiana harmonogramu pozwoli miastu na szybkie ogłoszenie przetargu, a pierwsze prace mają objąć odpady leżące bezpośrednio na gazociągu. To ważna magistrala, zasiadająca duże zakłady, takie jak Huta Aluminium. Przypomnijmy, że mowa o nielegalnym składowisku, które płonęło kilka lat temu. Wówczas z dymem poszły tysiące opon, a nad miastem unosiła się chmura czarnego dymu. Składowisko powstało w 2018 roku na prywatnym terenie w wyniku nielegalnych działań. Choć nieruchomość nie należy do samorządu, przepisy nakładają na miasto obowiązek całkowitej likwidacji odpadów ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Sprawca tego procederu jest niewypłacalny.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Na termometrach dzisiaj w naszym regionie wakacyjne 24 stopnie. Mimo tego, że w kalendarzu mamy październik, bo dzisiaj drugi dzień tego miesiąca, no to na termometrach naprawdę istne szaleństwo. Temperatura dzisiaj wzrosła do takich wysokich wartości. W kolejnych dniach cały czas będzie ciepło, choć więcej chmur będzie pojawiać się na niebie. No i oczywiście w nocy i o poranku będą mgły, które momentami mogą być gęstsze. Chłodniejsze noce i poranki, te mgliste i nie tylko. Temperatura podczas godzin porannych na terenie naszego województwa, na terenie naszego subregionu będzie wynosić około plus 8-10 stopni.

0: Tak jak przed chwilą wspominałem, jesteśmy już w październiku, a za oknami naprawdę wakacyjne szaleństwo. Nie boję użyć się tych słów. Wojtek Maciejewski, witam, zapraszam do godziny 18. Rozpoczynamy piątkowe, weekendowe moje spotkanie z wami w programie Popołudnie w dobrym rytmie. Za chwilę zobaczymy, co na drogach, a przed godziną 16 oczywiście informacje dotyczące rynku paliwowego.
1: Konin FM. Konin FM.

0: FM. Konin FM.
1: Piątkowe pierwsze dziś drogowe informacje na naszej antenie. Większy ruch, piątek po południu nikogo nie zaskakuje. Do tego też roboty drogowe i utrudnienia związane z pracami drogowców. Takie spotkacie na przykład jadąc autostradą A2 z Konina w stronę Wrześni Poznania. Roboty drogowe te powodują większe problemy w okolicach węzła Modła oraz mostu nad rzeką Wartą. To autostrada A2. Most nad rzeką Wartą, krajowa 92. Konin. Tutaj mamy zwężenie i zmiany. Przypominamy, tam ograniczenie tonażowe do 3,5 tony. Bez ograniczenia tego typu na nowej przeprawie, ale tam duży korek w stronę Nowego Konina. Korek też na Przemysłowej, na Spółdzielców, na Kolejowej, na Alejach 1 Maja i na ulicy Dworcowej. Konińska Starówka korkuje się na skrzyżowaniu Wałtarej Wykolska-Świętojańska.

0: Central Car. Prosto i ekologicznie.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/ konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Masz dość mycia okien? Niech zrobi to za Ciebie robot Shiny House. Inteligentne roboty Optima i Ultra czyszczą szyby, a Ty oszczędzasz czas i wysiłek. Zamów wygodnie na sprzątające-roboty.pl albo umów odbiór osobisty w Golinie. Shiny House. Czyste okna. Bez wysiłku.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601-061-848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Reklama.

0: FM.
1: Zmiany w Ruminie. Zmiany, które ucieszą oczywiście tych, którzy podróżują rowerami. Teren gminy Stare Miasto, jesteśmy tam z kolejną informacją. W Ruminie stanęła nowa wiata rowerowa ze stojakami. Inwestycja została zrealizowana w ramach Funduszu Sołeckiego. Jak dobrze widać, jest ona dobrze wykorzystywana. Z inicjatywy mieszkańców, wskazujących potrzebę stworzenia miejsca, w którym można wygodnie zostawić rowery, została w Ruminie ustawiona wiata na 20 stanowisk rowerowych i zapewnia ona zadaszone miejsce do pozostawienia jednośladów. To niewielka, ale praktyczna inwestycja, która z pewnością przyda się mieszkańcom i wszystkim osobom korzystającym z rowerów. Pomysł na terenie gminy Stare Miasto został zrealizowany i z tej wiaty w Ruminie można już korzystać.
2: Konin FM. Konin FM.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Zatrudnienie w grupie Rzepak od początku roku skurczyło się o ponad 500 kolejnych osób. Jak wynika z najnowszego raportu finansowego konińskiej spółki, na koniec czerwca w przedsiębiorstwie pracowało niespełna 1500 pracowników. To znaczący spadek, biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich 2,5 roku zatrudnienie zmniejszyło się tam łącznie o 1000 osób. Główną przyczyną trwającej redukcji etatów jest stopniowe wygaszanie działalności wydobywczej na odkrywce Tomisławice oraz całkowite zaprzestanie ciągłej produkcji energii. Elektrownia Pątnów działa obecnie wyłącznie w trybie doraźnym i jest uruchamiana tylko wtedy, gdy inne źródła energii w kraju nie są w stanie zapewnić wystarczającej mocy. Najwięcej etatów, bo aż 457, ubyło w spółkach związanych z kopalnią węgla brunatnego Konin. Z jednorazowych odpraw pieniężnych skorzystało 307 osób, natomiast kolejne 210 przebywa na urlopach górniczych bądź energetycznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku zaprasza osoby potrzebujące wsparcia na indywidualne warsztaty z prawnikiem realizowane w ramach punktu usług społecznych MOPS-u. W tym miesiącu taka możliwość będzie jeszcze 15 października w godzinach od 9 do 12. Trzeba się wcześniej zapisać. Szczegóły na urzędowej stronie miastoturek.pl oraz bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Dariusz Dopierała po 33 latach wraca do rodzinnego Konina, by zaprezentować swoją debiutancką powieść zatytułowaną Aura. Spotkanie autorskie odbędzie się 5 października o godzinie 17 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej. Pisarz urodził się w Koninie, mieszkając tu ukończył szkołę podstawową nr 1 oraz zespół szkół imienia Mikołaja Kopernika. Z literaturą związany jest od czasów szkolnych. To właśnie w Koninie pisał pierwsze wiersze, publikował m.in. na łamach Przeglądu Konińskiego. Zawodowo jest pedagogiem specjalnym oraz specjalistą psychoterapii uzależnień pracującym w Lidzbarku Warmińskim. Jego debiut literacki to poruszająca historia dorosłego mężczyzny mierzącego się z trudną przeszłością, lękiem oraz przemocą z dzieciństwa. Wydarzeniu w bibliotece towarzyszyć będzie także oprawa muzyczna. Uczestnicy usłyszą wybrane utwory projektu Somatic Echo, do których autor napisał teksty zainspirowane emocjami z książki. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie wolny dla wszystkich chętnych. Zapraszamy do Konińskiej Biblioteki w poniedziałek o 17. Film Róża. Ten tytuł zobaczymy już 9 października w ramach Kina Konesera. Jak zawsze przed seansem w Oscardzie wyświetlony zostanie wideokomentarz krytyka Łukasza Maciejewskiego, a po projekcji będzie dyskusja o naszych odczuciach.
2: Jest to film, który wręcz wymaga i potrzebuje rozmowy po seansie. Myślę, że bardzo dobrze Państwo zrozumieją te słowa właśnie po seansie tego filmu. W roli głównej mogą Państwo zobaczyć, myślę, że już całkiem dobrze Państwu znaną, Sandrę Kuller, która ostatnio pojawiła się w głównej roli w filmie Pawła Pawlikowskiego w Ojczyźnie, a wcześniej mogli ją Państwo oglądać w Anatomii Upadku czy Strefie Interesów. Teraz powraca w zgoła innej roli, w roli mężczyzny, który musi ukrywać się właśnie pod inną płcią, żeby odzyskać to, co do niej należy. Jest to film, który przenosi nas do XVII wieku, do czasów, kiedy kobietom bardzo trudno było decydować o sobie, a nasza bohaterka chce po prostu odzyskać to, co kiedyś było w jej posiadaniu. Więcej nie chcę mówić o fabule, bo myślę, że film sam za siebie powie, ale myślę też, że po seansie poczują Państwo, jak ta rozmowa jest bardzo potrzebna. Więc bardzo serdecznie zapraszam wszystkich widzów na Oscar do tego, aby 9 października przyjść i porozmawiać.
1: Mówiła przedstawicielka Gutek Film Magdalena

0: Konin FM.
1: Co z wieżą widokową, która znajduje się na terenie gminy Krzymów? O tym mówiono podczas ostatniej sesji tej gminy. Odbyła się ona jeszcze we wrześniu. Gmina Krzymów wycofuje środki przewidziane na odnowienie wieży widokowej, mimo że wcześniej zabezpieczono na ten cel blisko 370 tysięcy złotych. Inwestycja nie zostanie jednak zrealizowana w tym roku, ponieważ dwa przeprowadzone przetargi zakończyły się unieważnieniem. Dodatkowo wykonawcy nie udało się wyłonić w postępowaniu w trybie z wolnej ręki. W związku z tym kwota, która stanowi dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości prawie 119 tysięcy złotych, zostanie zwrócona.
0: Konin FM. Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Wózek widłowy, HDS, podesty, suwnice i inne?
3: Zrób kurs w Szkole Jazdy Turbo Rutecka. Zajęcia i egzaminy państwowe UDT odbywają się w siedzibie Szkoły Turbo. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka skuteczność szkolenia i własne zaplecze z dwoma profesjonalnymi placami szkoleniowymi.
2: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
0: Reklama. Konin FM.

0: Regulamin FM.
1: Informacje dotyczące rynku paliwowego. Wiemy już, że prezydent podpisał ustawę pozwalającą na obniżki paliw w ramach rządowego programu CPN. Natomiast aktualnie na stacjach cały czas mamy ceny rekordowe. Jeśli mówimy o 95, to już ogromna ilość stacji w naszym kraju sprzedaje to paliwo powyżej 8 zł. Nawet można znaleźć ceny w okolicach 8-19. Olej napędowy kosztuje średnio w Polsce 9 zł 14 groszy. W górę poszły również ceny autogazu. Za to paliwo podczas ostatniego tygodnia płacono 3 zł 22 grosze. W górę o 8 groszy.

0: śmiertelny wypadek na torach pod Warszawą, pociągi opóźnione. Niższe ceny paliw wpłyną na inflację, mówi minister energii. Sanatoria tanieją i pobyty na NFZ i wyjazdy komercyjne.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Werdycka. Śmiertelny wypadek na torach na odcinku Warszawa-Falenica-Otwock. Pociąg szybkiej kolei miejskiej relacji Pruszków-Otwock potrącił pieszego. Powołana do tego komisja oraz służby wyjaśnią okoliczności tej tragedii. A w związku z wypadkiem utrudnienia w ruchu pociągów SKM-ki. Pociągi mogą być opóźnione o około pół godziny. Niektóre składy mogą być odwołane albo jechać skróconą trasą. Warszawski ZTM wprowadził honorowanie biletów kolei mazowieckich. Koleje mazowieckie wprowadziły wzajemne honorowanie biletów w pociągach Intercity na trasach Warszawa-Łuków, Warszawa-Dęblin i Warszawa-Skierniewice. Uruchomiona została zastępcza linia autobusowa Z na trasie PKP Falenica, PKP Otwock. Kolejna wersja rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej, startuje na stacjach w całym kraju. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, benzyny 98 7 zł i 59 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 88 groszy. O korzyściach z pakietu mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Pakiet CPN, zgodnie też z wyliczeniami analityków, ma niebagatelny wpływ także na zahamowanie wzrostu inflacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin.
0: Obniżka VAT-u oraz akcyza na paliwo potrwa do końca roku. Policjanci, ale też funkcjonariusze innych służb oddali dziś hołd poległemu policjantowi. 29-letni funkcjonariusz z komendy w Bolesławcu zginął pełniąc służbę. Został postrzelony w głowę podczas akcji w Kraśniku Górnym, gdzie do policjantów miał zacząć strzelać 33-latek podejrzewany o kradzieże, teraz z zarzutami o zabójstwo. Dziś, kiedy w rodzinnej miejscowości policjanta trwał pogrzeb, funkcjonariusze w całym kraju wyszli przed komendy, by zasalutować.
3: Włączamy sygnały świetlne, dźwiękowe naszych radiowozów, stajemy w postawie zasadniczej i salutujemy, oddając cześć poległemu policjantowi.
0: Opowiada Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Komendy. Poległy policjant ze stopnia sierżanta został pośmiertnie awansowany na podkomisarza i odznaczony przez prezydenta. Pobyt w sanatoriach tańszy i to zarówno wyjazdy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i te komercyjne. Różnica w opłatach jest tym większa, im wyższy jest standard zakwaterowania. Mówi Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego NFZ-u.
4: Koszty, które ponosi pacjent, to są właśnie częściowe koszty tej stawki hotelowo-żywieniowej. Przypomnę, że NFZ nie finansuje też kosztów transportu do i z uzdrowiska, no i pozostałych kwestii, na przykład parkingu, tak?
0: Mimo niższych cen to właśnie jesienią i zimą kurasjusz

0: zwierząt. Na drogach w subregionie gonińskim doszło już do kilku kolizji. Najgorzej jednak było ponad tydzień temu w innym rejonie Wielkopolski, na obwodnicy Gostynia, gdzie kierowca osobówki zderzył się z sarną, która wpadła do środka auta nadjeżdżającego z naprzeciwka, na skutek czego w szpitalu zmarł 20-latek. To wszystko stało się o świcie. Funkcjonariusze przypominają, że w okolicach lasów i w miejscach oznaczonych znakami ostrzegawczymi należy przede wszystkim zwolnić oraz uważnie obserwować pobocze. Szczególną czujność trzeba zachować rano, a także po zmroku. W przypadku zauważenia zwierzęcia na jezdni nie powinno się wykonywać gwałtownych manewrów, bo nagły skręt może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem. Warto też pamiętać, że zwierzęta często przemieszczają się w stadach. Jeśli dojdzie do kolizji, w pierwszej kolejności włączmy światła awaryjne, wystawmy trójkąt i zadzwońmy pod 112. Pod żadnym pozorem nie wolno podchodzić do rannego zwierzęcia, może zareagować agresywnie.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Słonecznie, ciepło, przyjemnie, chciałoby się powiedzieć wiosennie, ale to w kalendarzu mamy październik, więc mamy, jak już to, złotą, piękną polską jesień. 22 stopnie na termometrze. Pięknie pracujące słońce, ciepło, przyjemnie, ale za to w nocy może być zdecydowanie inaczej. Tak, bez chmur tutaj zmian nie ma, ale jeśli chodzi o temperaturę, to już na tych zdecydowanie niższych poziomach. O poranku w kolejnych dniach temperatura zdecydowanie poniżej plus 10. To na termometrach. Barometr teraz 1026 hektopaskali pokazuje.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Po godzinie 16 na antenie Konin FM zobaczmy, co w kalendarzu. Drugi dzień października dzisiaj. O, to tak myślę, że co niektórych zaskoczyłem. Mamy piątek, tygodnia koniec i początek. Antoni, Teofil, Aleksandra, oni świętują imieniny. Kalendarz świąt nietypowych naprawdę dzisiaj bardzo bogaty. Zapraszam po godzinie 17, żeby posłuchać informacji, które tam są do prezentacji. Jeśli chodzi o przysłowia, gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. 40 tydzień roku mamy. No i też warto wspomnieć o solenizantach i jubilatach, których kazałem pozdrowić i czynię to codziennie po 16, to pamiętajcie o tym, żeby w niedzielę między 10 a 14 pozdrawiać ich na naszej antenie w muzycznej fali wspomnień oraz w radiowym koncercie życzeń. O tym, jak pracuje słońce, też na pewno dzisiaj jeszcze będę mówił. Teraz czas na muzyczne rozpoczęcie tej godziny, a za chwilę, za 3,5 minuty zobaczymy, co na drogach po 16.

Zaglądamy na drogi, tak jak obiecałem, i już mam informacje dotyczące utrudnień, które w wielu miejscach w Koninie i w regionie. Od Konina zaczynamy. Nowa przeprawa w stronę Nowego Konina, korek. Zakorkowane rondo miast partnerskich, światła aleje Spółdzielców, Kleczewska, duży ruch na kolejowej przy dworcu, duży ruch też na ulicy Wyszyńskiego, światła Paderewskiego, Przemysłowa Wyzwolenia, też musicie uważać. Utrudnienia cały czas mogą występować na Przemysłowej na wysokości ulicy Marantowskiej. Gdzie jeszcze jesteśmy z newsami drogowymi, to Konińska Starówka. Światła Świętojańska Europejska oraz oczywiście też, jeśli ze Starówki jedziecie w stronę Nowego Konina, pamiętajcie o utrudnieniach na starych mostach. 92 w Słupcy bez większych problemów, za to zakorkowane Strzałkowo. Jeśli chodzi o autostradę A2, utrudnienia, roboty drogowe i zwężenie to okolice mostu nad Wartą w miejscowości Sługocin, ale też okolice węzła Modła z problemami. Kolizja niepowodująca większych utrudnień występuje bliżej Wrześni, jadąc za węzłem Słupca. Bezpiecznej drogi, bezpiecznej podróży, bezpiecznego dotarcia do celu. Konin FM tego życzy. Ania Wyszkoni teraz na naszej antenie dla słuchaczy naszych kochanych.

0: FM.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedzielę handlowe od 9 do 14.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień. Reklama.

20 i pół minuty po godzinie 16, to do Turku teraz spoglądamy, bowiem od poniedziałku, 5 dnia października, w tym mieście uruchomiona zostanie bezpłatna miejska komunikacja. Przewozy będą odbywały się dwoma liniami, będą wozić pasażerów od poniedziałku do soboty. Autobusy będą zatrzymywać się na 28 przystankach, co umożliwi mieszkańcom wygodne dotarcie do szkół, przedszkoli, urzędów, przychodni, sklepów wielkopowierzchniowych oraz innych istotnych punktów w mieście. Przykładowo, mieszkańcy z ulicy Górniczej, Muchlina czy Chopina będą mogli dotrzeć do centrum miasta oraz innych kluczowych lokalizacji. Bezpłatna komunikacja ułatwi codzienne dojazdy, skróci czas podróży i zwiększy dostępność usług miejskich dla wszystkich mieszkańców. Warto też wspomnieć o tym, że ze względu na obowiązujące przepisy i bezpieczeństwo pasażerów, trasę zaplanowano przy wykorzystaniu istniejącej już infrastruktury. W niedalekiej przyszłości planowane jest jednak utworzenie kolejnych przystanków, m.in. na ulicy Jedwabniczej. To jest pilotażowy projekt, dlatego będzie on monitorowany i będzie dostosowywany dla potrzeb mieszkańców. Już teraz zachęcamy wszystkich do tego, żeby korzystać z kursów bezpłatnej autobusowej komunikacji miejskiej, która w poniedziałek startuje w Turku.

0: świeże lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Gmina i miasto Rychwał dzięki środkom z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zakupiła kłada. Pojazd pomoże szybko dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, gdy będzie potrzebna pomoc. Kład posłuży także do udrażniania szlaków komunikacyjnych. Zakupiono również przyczepę do transportu agregatów prądotwórczych. To sprzęt, który zwiększa możliwości działania w sytuacjach zagrożenia. Pomóżmy wolno żyjącym kotom przetrwać zimę, apeluje społeczność szkoły podstawowej nr 1 w Kole. Ruszyła tam druga edycja szkolnej zbiórki, w którą zaangażowano już uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników placówki. Zima to szczególnie trudny okres dla zwierząt żyjących na wolności. Niskie temperatury, ograniczony dostęp do pożywienia oraz brak bezpiecznego schronienia sprawiają, że potrzebują one naszej pomocy, aby przetrwać ten wymagający czas. Do kolskiej szkoły nr 1 można więc przynosić dobrej jakości karmę, która doda kociakom cennych kalorii, ale przydadzą się także waciki, sól fizjologiczna i kocyki, które pomogą ogrzać koty w chłodne dni. Zebrane dary, podobnie jak w ubiegłym roku, zostaną przekazane społecznym opiekunom zwierząt, którzy z ogromnym zaangażowaniem i troską zajmują się wolno żyjącymi kotami, dbając o ich bezpieczeństwo i dobrostan. Każdy gest ma znaczenie, nawet najmniejsze wsparcie może realnie pomóc zwierzętom, które nie mają własnego domu i każdego dnia zmagają się z trudnymi warunkami życia. Akcja w kolskiej podstawówce nr 1 potrwa do końca listopada. Od dzisiaj utrudnienia dla kierowców na drodze powiatowej Głębokie Olszówka. Ruch odbywa się poprzez połówkowe zamknięcie jezdni i sygnalizację świetlną. Kierujący proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa oraz przestrzeganie znaków, a najlepiej wybrać inną trasę. W tej części powiatu kolskiego trwa właśnie przebudowa drogi. Trwa zbiórka pieniędzy na mural upamiętniający historię Sparty Konin. Organizatorzy akcji chcą zebrać środki na zakup materiałów i pokrycie kosztów wykonania. Mural ma powstać na mniejszej części budynku należącego obecnie do Mosiru. Projekt jest efektem działań kibiców i mieszkańców Konina. Najpierw zebrano pomysły dotyczące elementów, które powinny znaleźć się na muralu, a następnie ogłoszono konkurs. Jury wybrało 6 finałowych koncepcji, spośród których ostateczny projekt wskazali kibice, mieszkańcy i sympatycy klubu. Na muralu mają znaleźć się m.in. barwy i symbole Sparty, piłka nożna, zawodnicy, historia klubu, rok 1936, charakterystyczne miejsca Konina oraz motywy związane z kibicami i kolejnymi pokoleniami osób związanych ze Spartą. Brakuje jeszcze tylko pieniędzy na wykonanie malowidła. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem zbiórki prowadzonej w serwisie zrzutka.pl. Od wczoraj na wybranych przystankach konińskiej komunikacji miejskiej można oglądać wielkoformatowe wydruki prac Kazimierza Białkowskiego. 81-letni technik górnictwa, akwarelista, malarz i portrecista od lat uwiecznia Konin. Jego prace prezentowano na wystawach, w publikacjach o mieście, na pocztówkach i w kalendarzach. Białkowski urodził się 21 stycznia 1945 roku w obozie pracy w Niemczech. Matka Weronika została tam wywieziona na roboty przymusowe. Ojciec Władysław trafił do niewoli po kampanii wrześniowej. Rodzice spotkali się w Rzeszy, a w 1947 roku wrócili do Polski i zamieszkali w Koninie. Rysował od dzieciństwa. Malować zaczął w latach 60. podczas nauki w szkole zawodowej i technikum górniczym. Od 1968 roku pracował w kopalni, m.in. przy dokumentacji technicznej. Po emeryturze oddał się malarstwu. Jest samoukiem, korzystał ze wskazówek Ryszarda Skupina. W swoich pracach pokazuje Konin ulice, kamienice, zaułki, podwórka i detale architektoniczne, także miejsca zburzone lub zmienione. Tworzy z pamięci szkiców i podczas plenerów. Wydruki jego dzieł można podziwiać na przystankach autobusowych do końca października.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie

O drogowych inwestycjach teraz na naszej antenie. Najpierw gmina Kłodawa, tam kolejna droga powiatowa przechodzi remont. Mowa o pracach, które rozpoczęły się na drodze powiatowej na odcinku Kobylata Zbójno. To kolejna inwestycja, która ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców oraz wszystkich użytkowników dróg. Na terenie gminy Rychwał natomiast już za moment rozpoczną się prace związane z przebudową przepustu w Rychwale przy ulicy Żurawin. Gmina Rychwał wyłoniła wykonawcę na to przedsięwzięcie. Została podpisana umowa. Wartość umowy, która jest dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wartość umowy to prawie 480 tysięcy złotych. Kwota dotacji to dokładnie równo 400 tysięcy złotych. Czekamy na realizację tych ważnych dla lokalnego społeczeństwa, dla lokalnych osób, inwestycji drogowych, a jeśli chodzi o naszą antenę, to ci, którzy czekają na sportowe zapowiedzi weekendu, to jeszcze chwilkę poczekają, ale spokojnie, na pewno przed 17:00 ten kolejny punkt programu pojawi się na naszej antenie.

0: Konin FM. Reklama. Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu. Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
1: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

Dokładnie 10 minut dzieli nas od 17. Tak jak zapowiadałem, teraz już piłkarskie zapowiedzi weekendu. Od kobiet zaczynamy. Pierwsza Liga Kobiet, Medyk Konin. Jutro o 12 na własnym stadionie podejmować będzie drużynę Trójka Staszówka Jelna. Jutro o 12 mecz 7 kolejki pierwszej ligi. Jeśli chodzi o panów, 10 kolejka zaplanowana na ten tydzień w Szczecinie, Świt. Jutro o 16 podejmuje drużynę Kleczewskiego Sokoła. W czwartej lidze 10 kolejka przed nami. Jutro gospodarzami są drużyny z naszego regionu. Polonia Golina gra z Nielbą Wągrowiec o 16. Godzinę później w Koninie na stadionie początek meczu Górnik Konin Awia Kamionki. W piątej lidze 9 kolejka. Polonia Druga Środa Wielkopolska Olimpia Koło, Polonus Kazimierz Biskupi Pompa Team Jarosławiec, Wilki Wilczyn Kłos Zaniemyśl, Rezerwy Unii Swarzędz Polanin Strzałkowo, SKP Słupca Warta Druga Poznań, Lechia Kostrzyn Tulisja Tuliszków. W klasie okręgowej 9 kolejka w ten weekend zostanie rozegrana. W tej kolejce pauzuje drużyna CKS Zbierzk, zestaw par. Teleszyna Przykona, Zjednoczeni Rychwał, Błękitni Mąkolno, Zieloni Koźminek, Orzeł Grzegorzew, GKS Sąpolno, Turturek KS Opatówek, Górnik Drugi Konin, Błękitni Psary Polskie, Korona Pogoń Stawiszyn, Orły Zagórów, Strażak Licheń Stary, Czarni Ostrowite. Piłkarskie podsumowanie tych meczów piłkarskiego weekendu na naszej antenie w poniedziałek przed 17. A teraz już zespół Sami.

0: Ksiądz Stalker z Małopolski trafi do tymczasowego aresztu. We Francji wciąż protestują licealiści. 400 szkół zamkniętych. Dziś wieczorem Polska podejmie Rumunię na Stadionie Narodowym.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wertycka. 2 miesiące aresztu dla wikariusza z Głogowa Małopolskiego. Karol H. jest podejrzany o uporczywe nękanie niepełnoletniego chłopca. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szczegóły zna Marcin Starzec.
2: Śledczy ustalili, że ksiądz śledził pokrzywdzonego, fotografował go i nagrywał z ukrycia blisko przez pół roku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
3: Wysyłał wiadomości tekstowe, również za pomocą portali społecznościowych do pokrzywdzonego, informujący o tym, że wie, gdzie on przebywa, wie, co w tym czasie robi. Śledził go w miejscach publicznych, wykonując zdjęcia pokrzywdzonego, nagrywając filmy.
2: Jak udało mi się ustalić, pokrzywdzony to nastolatek, którego ksiądz uczył religii. Do tego miała ich łączyć bliższa relacja. I gdy chłopak chciał ją zakończyć, ksiądz nie chciał się z tym pogodzić. Szantażował go ujawnieniem informacji z życia prywatnego i pisał do jego znajomych, zniesławiając go.
0: Areszt za podłożenie substancji łatwopalnej przy przyłączu gazowym. Sąd w Elblągu zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 46-latka podejrzanego o podłożenie pojemników z łatwopalną cieszą przy przyłączu gazowym budynku jednej z elbląskich firm. Grzegorz H. jest podejrzany o usiłowanie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów łatwopalnych. Grozi mu do 10 lat więzienia. 400 liceów jest zamkniętych przez władze. Liczne zajęcia prowadzone są zdalnie. Trwają też blokady szkół. Tak wygląda kolejny dzień protestów we Francji. Licealiści domagają się większych nakładów finansowych na szkoły, zwracają też uwagę na braki kadrowe i przeładowany program nauczania. W 55 liceach doszło do aktów przemocy, starć oraz aktów wandalizmu. Ruch objął ponad 1/4 francuskich szkół średnich i około 30 uniwersytetów. Złota piękna jesień za oknami, ale uwaga, niech to nie zwiedzie planujących weekend w Tatrach. W wyższych partiach gór zagościła już zima. Może być bardzo niebezpiecznie.
4: W wyższych partiach Tatr miejscami zalegają cienkie warstwy śniegu, a także oblodzenia. Szlaki są tam bardzo śliskie. W okolicy Hali Gąsienicowej i Kasprowego Wierchu także miejscami występują płaty śniegu.
0: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk MGW. Wyprawa na tatrzańskie szlaki wymaga odpowiednich umiejętności i oczywiście sprzętu. Mowa o kasku, rakach i czekanie. To ma być pojedynek dwóch drużyn, które zranione są w tym sezonie brakiem awansu na mundial i zaliczyły kiepski początek Ligi Narodów. Tak o meczu mówią szkoleniowcy. Dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska podejmie Rumunię. Błażej Kulesza.
5: Część kibiców i

0: Tymczasem z najnowszych danych wynika, że przeciętny Polak wyrzuca w ciągu roku jedzenie o wartości ponad 1700 zł. Najwięcej tracimy na marnowaniu mięsa. To niemal 260 zł rocznie na osobę. Kolejne miejsce na liście strat zajmują owoce, warzywa oraz nabiał. Statystycznie każdy z nas wyrzuca tygodniowo ponad kilogram jedzenia. Głównymi przyczynami strat są zepsucie produktów, ich zły wygląd oraz przygotowywanie zbyt dużych porcji posiłków. Marnowanie żywności to nie tylko duży, obciążający koszt dla domowych budżetów, ale również problem ekologiczny. Produkcja wyrzuconego jedzenia pochłania ogromne zasoby wody i energii. Tylko w Wielkopolsce co roku do śmieci wyrzucamy w sumie 500 000 ton jedzenia. Dlatego Urząd Marszałkowski zachęca, by produkty i potrawy, które nie są zepsute, przynosić do jadłodzielni, czyli szaf z lodówkami, które stoją już w wielu miastach w okolicy. Spotkamy je m.in. w Turku, Słupce, Kleczewie czy na targowisku miejskim na 5. osiedlu w Koninie. Jednocześnie wojewódzkie władze przekonują, by bez skrępowania pobierać z tych punktów żywność, którą ktoś inny w nich zostawił.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Słoneczny, fajny dzień za nami, słoneczny, fajny tydzień cały czas trwa i trwać będzie również taka pogoda również w sobotę i w niedzielę. Choć wtedy więcej chmur, to opadów synoptycy nie widzą. Widzą natomiast chłodniejszą trochę pogodę, bo temperatura będzie wynosić maksymalnie 20 stopni w sobotę, a zwłaszcza w niedzielę mgły i zamglenia będą królować w naszym regionie. Noce chłodniejsze z temperaturą poniżej plus 10 stopni.
1: Konin FM. Konin FM.
2: To wracamy do tematu słońca na naszej antenie. Wracamy. Słońce do 18.22 pracuje w znaku wagi. Dzień trwa 11 godzin i 33 minuty. Mówiłem, że ciekawe święta dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych. No to słuchajcie, mamy Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. Wszystko z rocznicą zakończenia powstania warszawskiego. Mamy też Dzień Anioła Stróża, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, no i to święto, które zostawiam na deser dzisiaj. Uśmiech od ucha do ucha, niech gości na twarzach wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczek, bo mamy Światowy Dzień Uśmiechu.

numer 264. Gdzie jeszcze zerkamy? Gdzie jeszcze spoglądamy, jeśli chodzi o drogowe utrudnienia? To oczywiście w Koninie, uważajcie na Przemysłowej, przy Policji, uważajcie na Krajowej 25, jadące w stronę autostrady zaraz za Starym Miastem, uważajcie, gdzie jeszcze? No to spoglądam, zerkam i informuję naszych słuchaczy również o większym ruchu, który teraz na ulicy Wyszyńskiego. Dokoła spoglądam, zerkam, informując o utrudnieniach w Kościelcu, 92, tam kolizja, ale też z Kościelca jadące w stronę autostrady 470, musicie liczyć się z problemami związanymi z robotami drogowymi. W samym kole więcej aut na Toruńskiej oraz na ulicy Włocławskiej przy przejeździe kolejowym. Bezpiecznie podróżujcie, bezpiecznie docierajcie do celu szerokości i przyczepności.

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Chcesz prowadzić autobus? Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie, zaprasza na szkolenie na kategorię D oraz kwalifikację zawodową KOD 95. W pakiecie taniej. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe.
4: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
5: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
6: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Reklama. Kolejne FM.

Kolejne zmiany drogowe szykują się w Koninie na ulicy Wałtarejwy Ślimak. Na odcinku pod remontowanym wiaduktem już od 6 października, czyli od wtorku, zmiana. Będzie ruch wahadłowy. Informuje o tym Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Przejazd zostanie zachowany dla wszystkich pojazdów, jednak ze względu na zwężenie jezdni będą mogły występować okresowe utrudnienia i wydłużenie czasu przejazdu. W rejonie prowadzonych robót, jak można przeczytać w komunikacie, obowiązywać będzie oznakowanie tymczasowe. Dlatego prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do wprowadzonego oznakowania i poleceń osób kierujących ruchem. Zmiana organizacji w tym miejscu ma obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku. Wszystko związane jest z remontem wiaduktu wschodniego w ciągu krajowej 92 nad ulicą Wałtarejwy. O kolejnych zmianach w organizacji ruchu związanych z następnym etapem robót Zarząd Dróg Miejskich będzie informował w odrębnym komunikacie. Jeśli ten komunikat się pojawi, to oczywiście usłyszycie o nim, o tym komunikacie na naszej antenie.

0: Green FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: 12 milionów złotych, tyle wynosi wartość sprzętu, który trafi do placówek ochrony zdrowia oraz muzeów w Wielkopolsce. Umowę z programu ochrony ludności i obrony cywilnej podpisali marszałek Marek Woźniak i wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc. Dotacja pokrywa 90% kosztów, a 10% pochodzi z budżetu województwa. Sprzęt ma pomóc w sytuacjach kryzysowych. Podczas masowych wypadków, katastrof i zdarzeń chemiczno-biologicznych do placówek trafią agregaty, UPS-y, urządzenia zapewniające dostęp do wody, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, respiratory EKG, nosze i krzesła ewakuacyjne, łóżka elektryczne, podnośnik, wyposażenie ratownicze oraz komora izolacyjna. Szpital w Koninie otrzyma agregaty, pompy, nosze ewakuacyjne i aparaty do znieczulania. W Kaliszu będą dwa ambulanse typu C, a w Lesznie magazyny paliwa. Wsparcie trafi też do placówek w Kościanie, Gnieźnie, Poznaniu, Osiecznej i Śremie. Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie otrzyma komorę izolacyjną do transportu pacjentów zakażonych lub skażonych oraz kamizelki, szpikulco i noże odporne. Ponadto 600 tysięcy złotych przeznaczono na skrzynie, kontenery, wózki i inne materiały do ewakuacji dóbr kultury z muzeów. Przygotowywany jest także kolejny pakiet wsparcia lecznic w zakresie logistyki i ciągłości dostaw. Gmina Stare Miasto do końca czerwca 2028 roku realizować będzie projekt Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług, który ma kosztować 385 tysięcy złotych. Zadanie jest prowadzone w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Najważniejszym elementem będzie wdrożenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nowoczesnego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją. Zostanie on połączony z systemem działającym w Urzędzie Gminy oraz gminną platformą e-usług. Dzięki temu dokumenty i dane będą mogły być przekazywane między jednostkami automatycznie i bezpiecznie. Rozbudowana zostanie również usługa e-wniosek. Powstaną elektroniczne formularze dotyczące m.in. świadczeń, zasiłków i dodatków. Sprawy będzie można załatwić w całości online. Od złożenia wniosku po wydanie decyzji i kontakt z mieszkańcem. 10 października Nadleśnictwo Turek organizuje leśny dog trekking w Leśnictwie Zdrojki. Wydarzenie rozpocznie się o 10 i potrwa około 3 godzin. Uczestnicy będą mogli wybrać jedną z dwóch tras, krótszą liczącą około 5 km lub dłuższą o długości około 8 km. To propozycja dla osób, które chcą aktywnie spędzić czas w lesie razem ze swoim psem. W programie znalazły się także krótkie prelekcje dotyczące wścieklizny i chorób odzwierzęcych oraz pokaz psa policyjnego. Organizatorzy zapewniają uczestnikom opiekę weterynaryjną, poczęstunek i leśne gadżety. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze tylko do poniedziałku, 5 października. W wydarzeniu mogą uczestniczyć tylko psy posiadające aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Przez cały czas trwania dog trekkingu zwierzęta muszą być prowadzone na smyczy. Uroczysta inauguracja Roku Kulturalnego dla miasta i gminy Golina 17 października o godzinie 18 w sali Domu Kultury. Wstęp na wydarzenie organizowane pod honorowym patronatem burmistrza Golina jest otwarty dla wszystkich mieszkańców. W bogatym programie zaplanowano m.in. podsumowanie dotychczasowej działalności lokalnych samorządowych instytucji kultury oraz uroczyste wręczenie statuetek Przyjaciel Kultury. Główną atrakcją wieczoru będzie występ gości specjalnych. Na scenie pojawią się znani z programu telewizyjnego Śpiewające Fortepiany Czesław Majewski oraz Janusz Tylman. I to wszystko 17 w Golinie. Przypominamy, że rozpoczyna się właśnie Weekend Seniora z Kulturą. Specjalne wydarzenia przygotowały cztery instytucje w Koninie. Muzeum Okręgowe na osiedlu Gosławice, Centrum Kultury i Sztuki, czyli Oskard, Wieża Ciśnień oraz placówka na 5 osiedlu przy ulicy Okulnej. Do tego Konińskie Centrum Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna. W akcję włącza się także Klub Turystyczny PTTK. Ze szczegółowym programem wydarzeń warto zapoznać się na stronach internetowych poszczególnych instytucji kultury.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

4000 krokusów już w ziemi. Wiosną Łężyn nabierze kolorów. O tym teraz na naszej antenie. W ostatnich dniach po południu mieszkańcy Łężyna, seniorzy, młodzież szkolna wspólnie posadzili 4000 cebulek krokusów przekazanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie. Wiosną kwiaty ozdobią trawniki zielonego zakątka oraz otoczenie pamiątkowego kamienia poświęconemu Mieczysławowi Beckerowi. A to dopiero początek jesiennego sadzenia. Jeszcze w tym roku w kolejnych częściach miasta będą posadzone cebulki, które od wczesnej wiosny mają cieszyć oczy kolorami. 2000 żonkili ma pojawić się na skwerze Przyjaciół Dzieci na Placu Niepodległości przed Konińskim Centrum Kultury. Przebiśniegi mają pojawić się w Parku Miejskim imienia Fryderyka Chopina. Kolejne krokusy to skwer Jasiukowicza na Starówce. Hiacynty pojawić mają się na Placu Wolności i Placu Zamkowym. Jesień to, można powiedzieć, moment, żeby myśleć o wiośnie. I tak właśnie dzieje się w Koninie. Na wiosnę w tych miejscach, które wymieniłem, ma być pięknie, kolorowo.

0: własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
1: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
2: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Reklama.

Zbliżamy się do godziny 18, o godzinie 20, jak co piątek. Dzisiaj na naszej antenie rozpocznie się piątkowa remiza. Zapraszam w imieniu Marcina i Piotrka, a w imieniu Halinki Walusiaka, która w kontakcie cały czas, zapraszam w niedzielę na godzinę 10. Program Muzyczna Fala Wspomnień. Zapraszam w imieniu Halinki, ale też tak delikatnie jednak w swoim, bo też tam się pojawiam tak delikatnie, ale jestem. Po godzinie 12 już Halinka mnie zostawia, wtedy radiowy koncert życzeń w niedzielę od 12. W niedzielę od 10 pozdrawiamy na przykład z okazji imienin, urodzin albo rocznicy ślubu, albo na przykład bez okazji. Do tego jeszcze po godzinie 12, poza tymi waszymi pozdrowieniami, przesyłamy muzyczne pocztówki, muzyczne dedykacje. Jeśli jakiś utwór wam się bardzo podoba, no to zapraszam w niedzielę po godzinie 12, zaprezentujemy go na naszej antenie. A za dzisiaj, za wspólnie spędzony czas, dziękuję. Wojtek Maciejewski mówię, do usłyszenia do niedzieli, do godziny 10. Uważajcie na siebie i trzymajcie się ciepło w ten październikowy wieczór, nie, jeszcze październikowe popołudnie. Na koniec Rita Ora. Bye, bye.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Gmina Żgów zdobyła główny tytuł w 6. ogólnopolskim konkursie na najbardziej innowacyjny energetycznie samorząd organizowanym przez Instytut Polityki Energetycznej imienia Ignacego Łukasiewicza. Podczas uroczystości na Politechnice Rzeszowskiej nagrodę odebrał wójt gminy Grzegorz Matuszak. Wyróżnienie przyznano za długofalowe i konsekwentne działania w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej oraz wzmacnianie lokalnego bezpieczeństwa. Władze Żgowa stawiają na wielopłaszczyznowy rozwój. W tej gminie, w powiecie konińskim, powstają instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, prowadzona jest modernizacja obiektów oświatowych, powołano spółdzielnię energetyczną, a także realizowane są projekty edukacyjne. Kluczowym przedsięwzięciem była też współpraca z gminą Wilczyn. W ramach wspólnego projektu zainstalowano 225 zestawów fotowoltaicznych, 120 pomp ciepła oraz 100 magazynów energii. Taki sukces osiągnięto dzięki pracy całego zespołu, wsparciu partnerów oraz dużej aktywności samych mieszkańców. Likwidacja nielegalnego składowiska odpadów przy ulicy Marantowskiej w Koninie opóźni się. Planowane na ten rok sprzątanie terenu nie dojdzie do skutku ze względu na konieczność przesunięcia harmonogramu finansowania oraz przygotowanie procedury przetargowej. Na usunięcie śmieci miasto zaciąga w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nisko oprocentowaną pożyczkę w wysokości około 14 milionów złotych. Ponieważ w tym roku zaplanowane 2,5 miliona nie zostaną wydane, radni zdecydowali o rozłożeniu tej kwoty na lata 2027-2030. Zmiana harmonogramu pozwoli miastu na szybkie ogłoszenie przetargu, a pierwsze prace mają objąć odpady leżące bezpośrednio na gazociągu. To ważna magistrala zasilająca duże zakłady, takie jak Huta Aluminium. Przypomnijmy, że mowa o nielegalnym składowisku, które płonęło kilka lat temu. Wówczas z dymem poszły tysiące opon, a nad miastem unosiła się chmura czarnego dymu. Składowisko powstało w 2018 roku na prywatnym terenie w wyniku nielegalnych działań. Choć nieruchomość nie należy do samorządu, przepisy nakładają na miasto obowiązek całkowitej likwidacji odpadów ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Sprawca tego procederu jest niewypłacalny. 19 października o godzinie 19 w sali Kino Cafe Domu Kultury Oskard w Koninie odbędzie się widowisko pod tytułem Yohatsu. Na scenie zaprezentuje się niezależny teatr Porywacze Ciał, działający od 1992 roku i założony przez absolwentów Wrocławskiej Uczelni Teatralnej Katarzynę Pawłowską oraz Macieja Adamczyka. Artyści znani są z niezwykle barwnych i zróżnicowanych form scenicznych łączących tradycyjny teatr ze sztuką performance'u, kabaretem czy dziełami plenerowymi. W autorskich sztukach przyglądają się współczesnemu społeczeństwu garśćmi, czerpiąc z parodii, pastiszu oraz zderzenia wysokiej literatury z popkulturą. Spektakl stanowi kolejną prowokacyjną opowieść o chwiejnej tożsamości dzisiejszego człowieka. Teatr Porywacze Ciał w przedstawieniu Yohatsu po raz pierwszy używa lalek. Nie jest to jednak przedstawienie dla dzieci, ale pełna ironii i gorzkiego humoru opowieść o mierzeniu się ze współczesnością i swoją naturą. Yohatsu to japońskie zjawisko polegające na celowym zniknięciu z dotychczasowego życia bez śladu i kontaktu z rodziną. Wstęp na to wydarzenie kulturalne jest całkowicie darmowy, jednak wymagane są bezpłatne wejściówki. Zatrudnienie w grupie ZEPAK od początku roku skurczyło się o ponad 500 kolejnych osób. Jak wynika z najnowszego raportu finansowego konińskiej spółki na koniec czerwca, w przedsiębiorstwie pracowało niespełna 1500 pracowników. To znaczący spadek, biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich 2,5 roku zatrudnienie zmniejszyło się tam łącznie o 1000 osób. Główną przyczyną trwającej redukcji etatów jest stopniowe wygaszanie działalności wydobywczej na odkrywce Tomisławice oraz całkowite zaprzestanie ciągłej produkcji energii. Elektrownia Pątnów działa obecnie wyłącznie w trybie doraźnym i jest uruchamiana tylko wtedy, gdy inne źródła energii w kraju nie są w stanie zapewnić wystarczającej mocy. Najwięcej etatów, bo aż 457, ubyło w spółkach związanych z kopalnią węgla brunatnego Konin. Z jednorazowych odpraw pieniężnych skorzystało 307 osób, natomiast kolejne 210

0: Pacyfiku przy ulicy Klonowej w Starym Mieście. Wydarzenie organizowane przez grupę pasjonatów NW4 Koniny skierowane jest do wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku czy sprawności fizycznej. Uczestnicy poznają tak zwaną złotą technikę marszu, która angażuje większość mięśni ciała i odciąża kręgosłup oraz stawy. Szkolenie poprowadzą certyfikowani instruktorzy wyróżnieni Nagrodą Powiatu Konińskiego. W czasie spotkania najważniejsza będzie nauka poprawnego operowania kijkami oraz bezpieczny ruch na świeżym powietrzu bez względu na tempo czy dystans. Osoby biorące udział w zajęciach nie muszą przynosić ze sobą specjalistycznego sprzętu, ponieważ profesjonalne kije do Nordic Walking będą bezpłatnie udostępnione na miejscu. Wystarczy zabrać ze sobą wygodny strój sportowy oraz odpowiednie obuwie. Zadanie publiczne pod nazwą Powiatowa Akademia Zdrowia Nordic Walking, cykl warsztatów prozdrowotnych dla mieszkańców 5 gmin powiatu, jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Starostwa Powiatowego w Koninie. Dariusz Dopierała po 33 latach wraca do rodzinnego Konina, by zaprezentować swoją debiutancką powieść zatytułowaną Aura. Spotkanie autorskie odbędzie się 5 października o godzinie 17 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej. Pisarz urodził się w Koninie. Mieszkając tu, ukończył szkołę podstawową nr 1 oraz zespół szkół imienia Mikołaja Kopernika. Z literaturą związany jest od czasów szkolnych. To właśnie w Koninie pisał pierwsze wiersze, publikował m.in. na łamach Przeglądu Konińskiego. Zawodowo jest pedagogiem specjalnym oraz specjalistą psychoterapii uzależnień pracującym w Lidzbarku Warmińskim. Jego debiut literacki to poruszająca historia dorosłego mężczyzny mierzącego się z trudną przeszłością, lękiem oraz przemocą z dzieciństwa. Wydarzeniu w bibliotece towarzyszyć będzie także oprawa muzyczna. Uczestnicy usłyszą wybrane utwory projektu Somatic Echo, do których autor napisał teksty zainspirowane emocjami z książki. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie wolny dla wszystkich chętnych. Zapraszamy do Konińskiej Biblioteki w poniedziałek o 17. Nie ma żadnych opóźnień w budowie nowego cmentarza komunalnego na Konińskim Marantowie, zapewniają władze miasta.
1: Zostały już zrealizowane wszystkie sieci branżowe, także odwodnienie zostało zamontowane na cmentarzu. Teraz trwają prace na różnych etapach związane z budową ogrodzenia, altany śmietnikowej, domu pogrzebowego, bo jest to dość duże zadanie na tym cmentarzu. Budowane są kolumbaria i są to zarówno kolumbaria budowane w ogrodzenie, które będą zaraz przy wejściu do cmentarzu wzdłuż ogrodzenia na lewo, a także kolumbaria wolno stojące, gdzie też jest wygospodarowana taka przestrzeń na cmentarzu, gdzie te kolumbaria będą rozbudowywane w miarę potrzeb. My wybudujemy na początku taki jeden blok kolumbariów, ale tam będzie przygotowane miejsce też na ścieżki i na przyszłe kolumbaria. Myślę, że w miarę potrzeb będziemy to rozbudowywać. Nie chcieliśmy teraz ponosić takich środków, bo myślę, że większość ludzi może być zainteresowanych nawet chowaniem marłych, nawet tych, którzy są chowani w urnach, także normalnie w grobach. Także te kolumbaria dzisiaj się cieszą trochę mniejszą popularnością. Dzisiaj większość pochówków odbywa się w grobach, więc nie było potrzeby aż tak dużo tych kolumbariów teraz budować. Przygotowywany jest także parking przed cmentarzem. Trwają w tym zakresie prace. No i za chwilę też będziemy pewnie ogłaszać przetarg na budowę drogi od ulicy Przemysłowej. Mamy już wszystko wywłaszczone, mamy przygotowany projekt techniczny. To będzie oddzielna inwestycja zrealizowana przez Zarząd Dróg Miejskich. Przypomnę, że termin oddania cmentarza jest bardzo odległy, bo jest to początek 2028 roku. Zostało to tak zaplanowane, ponieważ brakowało nam pieniędzy z własnych źródeł w 2027 roku, żeby zapłacić wykonawcy całość, bo cmentarz jest finansowany w całości z naszych własnych środków. Natomiast na pewno ten cmentarz będzie gotowy fizycznie w 2027 roku. Będziemy pewnie zastanawiać się, czy szukać finansowania, żeby tą inwestycję odebrać szybciej. I w zależności od tego, czy uda nam się w tym 2027 roku znaleźć jakieś dodatkowe pieniądze, żeby wykonawcę zapłacić, no to odpowiednio szybciej to może być zrealizowane. Także myślę, że nawet w połowie przyszłego roku cmentarz mógłby być gotowy, gdybyśmy takie odpowiednie finansowanie też mieli. Natomiast wykonawca, wiedząc, że my tego finansowania nie mamy, ma te prace tak rozplanowane, żeby ostatecznie cmentarz był gotowy na początek 2028.
0: Tłumaczył wiceprezydent Konina Paweł Adamów.
2: Konin FM.
3: Konin FM.

0: Poranek w RMFFM.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z Francuzem Arturem Geo 7-6, 6-7, 6-2. Mecz trwał 2 godziny i 27 minut. W ćwierćfinale rywalem Hurkacza będzie 26 w rankingu ATP Karen Khachanov. Rosjanin wygrał ich jedyny dotychczasowy pojedynek, który odbył się prawie 7 lat temu w Wiedniu. Tak dobrze jak Hurkaczowi nie poszło dziś w Pekinie naszym tenisistkom. Swoje mecze przegrały i Magdalena Fręch, i Maja Chwalińska. Finalistka Roland Garrosa ugrała raptem 4 gemy z niżej notowaną Ukrainką Dajaną Jastremską, a mecz śledził Błażej Kulesza.
6: W tym sezonie Maja Chwalińska dobre występy przeplata tymi kiepskimi i właśnie do gatunku tych gorszych należy zaliczyć pojedynek w Pekinie. Równą walkę Polka prowadziła z Dajaną Jastremską tylko w pierwszej części pierwszego seta, gdy odrobiła przełamanie i było po 2. Potem nie potrafiła znaleźć sposobu na agresywną grę rywalki i w pierwszej partii ostatecznie przegrała 6-3. Drugi set był już pod zupełną kontrolą Ukrainki i zakończył się wynikiem 6-1. Tym samym marzenia o pierwszej 20 rankingu WTA Polka będzie musiała odłożyć na przyszłość.
5: A Magdalena Fręch także w drugiej rundzie przegrała w Pekinie z Czeszką Nikolą Bartunkową 2-6, 2-6. Rekordzista świata w skoku o tyczce Armand Duplantis zrezygnował ze startu w hali w zbliżającym się 2027 roku, aby lepiej przygotować się do pozostałej części sezonu. Podejmuje tę decyzję, aby dać mojemu organizmowi czas na regenerację. Dlatego też nie zamierzam wystąpić w halowych mistrzostwach Europy w marcu w Walencji, napisał Szwed w mediach społecznościowych. Najważniejszą imprezą dla lekkoatletów będą w przyszłym roku mistrzostwa świata w Pekinie, które odbędą się w połowie września.

0: Podsumowanie dnia.
1: Podstawówka numer 3 w Kole ma już do dyspozycji nowy parking oraz w pełni zagospodarowany plac szkolny. Całe przedsięwzięcie kosztowało ponad 482 tysiące złotych, a prace budowlane przeprowadziła lokalna firma. W ramach inwestycji powstał parking o powierzchni ponad 900 metrów kwadratowych, oferujący 12 miejsc postojowych. Wybudowano również drogi dojazdowe, jezdnię manewrową, ciągi pieszo-jezdne oraz niezbędną sieć kanalizacji deszczowej, a okoliczny teren zyskał trawniki. Nowo otwarty plac ze skwerem i ławkami służy już dzieciom do odpoczynku w trakcie przerw pod opieką nauczycieli. Nowa przestrzeń ułatwi również organizację apeli oraz wydarzeń szkolnych. To przedsięwzięcie wpisało się w miejski program poprawy bezpieczeństwa i estetyki oświatowej w Kole. Urząd Miejski w Koninie przypomina, że od wczoraj jest już możliwość składania wniosków o handel w rejonie cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych. Wnioski do pobrania dostępne są na stronie konin.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta przy Placu Wolności 1. Można je składać do 20 października. Dla sprzedawców kwiatów i zniczy to co roku szansa na poważniejszy zarobek. Dziesiątki handlujących osób można spotkać w okolicy Dnia Wszystkich Świętych w pobliżu cmentarzy na Morzesławiu i Przykolskiej. Gmina i miasto Rychwał dzięki środkom z programu ochrony ludności i obrony cywilnej zakupiła kłada. Pojazd pomoże szybko dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, gdy będzie potrzebna pomoc. Kład posłuży także do udrażniania szlaków komunikacyjnych. Zakupiono również przyczepę do transportu agregatów prądotwórczych. To sprzęt, który zwiększa możliwości działania w sytuacjach zagrożenia. Pomóżmy wolno żyjącym kotom przetrwać zimę, apeluje społeczność szkoły podstawowej nr 1 w Kole. Ruszyła tam druga edycja szkolnej zbiórki, w którą zaangażowano już uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników placówki. Zima to szczególnie trudny okres dla zwierząt żyjących na wolności. Niskie temperatury, ograniczony dostęp do pożywienia oraz brak bezpiecznego schronienia sprawiają, że potrzebują one naszej pomocy, aby przetrwać ten wymagający czas. Do kolskiej szkoły nr 1 można więc przynosić dobrej jakości karmę, która doda kociakom cennych kalorii, ale przydadzą się także waciki, sól fizjologiczna i kocyki, które pomogą ogrzać koty w chłodne dni. Zebrane dary, podobnie jak w ubiegłym roku, zostaną przekazane społecznym opiekunom zwierząt, którzy z ogromnym zaangażowaniem i troską zajmują się wolno żyjącymi kotami, dbając o ich bezpieczeństwo i dobrostan. Każdy gest ma znaczenie, nawet najmniejsze wsparcie może realnie pomóc zwierzętom, które nie mają własnego domu i każdego dnia zmagają się z trudnymi warunkami życia. Akcja w kolskiej podstawówce nr 1 potrwa do końca listopada. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zrezygnowało z planowanych modyfikacji w ekoschematach obszarowych na 2027 rok. Decyzja resortu to bezpośrednia odpowiedź na negatywną opinię i apele Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która sprzeciwiała się korektom przepisów na sam koniec obecnej perspektywy wspólnej polityki rolnej. Izba podkreśla, że gospodarze ponieśli duże nakłady finansowe i dostosowali technologię produkcji oraz sprzęt do obowiązujących zasad. Samorząd rolniczy naszego województwa krytykował m.in. pomysły rezygnacji ze wsparcia dla systemu integrowanej produkcji, proponując w zamian jego promocję wśród konsumentów. Wskazywano też na nierówne traktowanie producentów trzody i bydła przy przepisach dotyczących dobrostanu zwierząt. W ocenie przedstawicieli Wielkopolskiej Izby wszelkie poważne reformy powinny być wprowadzane dopiero na kolejny okres rozliczeniowy, a nie w trakcie trwających już cykli produkcyjnych. Dzięki skutecznej interwencji wirłu dotychczasowe zasady zostaną zachowane. Od dzisiaj utrudnienia dla kierowców na drodze powiatowej Głębokie Olszówka. Ruch odbywa się poprzez połówkowe zamknięcie jezdni i sygnalizację świetlną. Kierujący proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa oraz przestrzeganie znaków, a najlepiej wybrać inną trasę. W tej części powiatu kolskiego trwa właśnie przebudowa drogi. Trwa zbiórka pieniędzy na mural upamiętniający historię Sparty Konin. Organizatorzy akcji chcą zebrać środki na zakup materiałów i pokrycie kosztów wykonania. Mural ma powstać na mniejszej części budynku należącego obecnie do Mosiru. Projekt jest efektem działań kibiców i mieszkańców Konina. Najpierw zebrano pomysły dotyczące elementów, które powinny znaleźć się na muralu, a następnie ogłoszono konkurs. Jury wybrało 6 finałowych koncepcji, spośród których ostateczny projekt wskazali kibice, mieszkańcy i sympatycy klubu. Na muralu mają znaleźć się m.in. barwy i symbole Sparty, piłka nożna, zawodnicy, historia klubu, rok 1936, charakterystyczne miejsca Konina oraz motywy związane z kibicami i kolejnymi pokoleniami osób związanych ze Spartą. Brakuje jeszcze tylko pieniędzy na wykonanie malowidła. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem zbiórki prowadzonej w serwisie zrzutka.pl. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Turku oferuje bezpłatną pomoc w rozpoznawaniu zebranych grzybów. Klasyfikatorzy czekają na grzybiarzy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 w siedzibie stacji przy ulicy Uniejowskiej. Z takich konsultacji warto skorzystać zawsze wtedy, gdy pojawią się wątpliwości co do przynależności gatunkowej zbiorów. Pracownicy turkowskiego sanepidu przypominają również o podstawowych zasadach bezpiecznego grzybobrania. Podczas wyjścia do lasu kluczowy jest odpowiedni ubiór chroniący przed wilgocią i owadami oraz używanie koszyka wiklinowego zamiast plastikowej torby, w której grzyby szybko się psują. Do zbierania przydaje się nożyk do delikatnego wykręcenia owocników. Eksperci zaznaczają, że atlasy czy aplikacje mobilne są pomocne, jednak nie zastąpią one wiedzy profesjonalisty. Klasyfikatorzy oceniają grzyby świeże, natomiast grzyboznawcy posiadają uprawnienia do badania także okazów suszonych. Lasy w okolicach Turku, jak zawsze, obfitują w wiele grzybów. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie i kiedy ich szukać. Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski przyjął stanowisko w sprawie projektowanych zmian w ordynacji podatkowej. Choć samorządowcy popierają sam cel projektu, jakim jest jednolitość interpretacji przepisów dotyczących podatków lokalnych, to domagają się lepszej ochrony dochodów i realnego udziału w procedurach. Głównym postulatem jest wydłużenie czasu na przedstawienie opinii przez samorząd z 14 do 30 dni. Lokalni liderzy kategorycznie sprzeciwiają się też zasadzie, według której brak odpowiedzi w terminie oznacza automatyczną zgodę na projekt interpretacji. Chcą również jasnych reguł zaskarżania decyzji wpływających na budżety samorządowe oraz gwarancji, że urzędnicy uwzględnią lokalne uchwały. Przedstawiciele wielkopolskiej organizacji podkreślają, że samo przeniesienie uprawnień na poziom centralny nie rozwiąże problemu niejasnego prawa. Ich zdaniem konieczne jest przede wszystkim stworzenie bardziej precyzyjnych przepisów dotyczących podatków i opłat. Stanowisko powstało na podstawie uwag przekazanych bezpośrednio przez wielkopolskie gminy. Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dotacje na projekty edukacyjne i prozdrowotne dotyczące profilaktyki nadwagi oraz otyłości. Celem inicjatywy jest promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad prawidłowego żywienia, świadomych wyborów konsumenckich oraz regularnej aktywności fizycznej. Dofinansowanie można przeznaczyć na warsztaty, programy informacyjne, doradztwo żywieniowe czy zajęcia sportowe. Działania będą skierowane do uczniów klas od 6 do 8 szkół podstawowych oraz pierwszych i drugich klas szkół ponadpodstawowych. Całkowity budżet przeznaczony na ten cel wynosi 0,5 miliona złotych. Dokumenty należy złożyć najpóźniej do 8 października. Lokalna grupa działania Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia zaprasza na Dzień Sportu, który odbędzie się 23 października o godzinie 9. Wydarzenie zorganizowane zostanie w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Boguszycach w gminie Wierzbinek. Głównym punktem programu będzie sportowa rywalizacja reprezentacji placówek oświatowych z Wielkopolski Wschodniej. Uczestnicy zmierzą się w licznych i zabawnych konkurencjach, walcząc o tytuł najbardziej wysportowionej szkoły na terenie działania stowarzyszenia. Całość imprezy finansowana jest przy wsparciu środków z Unii Europejskiej.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Pogoda.
1: Przed nami kolejny pogodny dzień. Właściwie cały weekend ma być ładny. W centrum, na wschodzie i na południu sporo słońca. Miejscami możliwy delikatny deszcz. Termometry pokażą od 16 do 18 stopni na północy Polski, a za to na zachodzie i na południu nawet 23.

0: podsumowanie dnia.
1: Zatrudnienie w grupie Rzepak od początku roku skurczyło się o ponad 500 kolejnych osób. Jak wynika z najnowszego raportu finansowego konieńskiej spółki, na koniec czerwca w przedsiębiorstwie pracowało niespełna 1500 pracowników. To znaczący spadek, biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich 2,5 roku zatrudnienie zmniejszyło się tam łącznie o 1000 osób. Główną przyczyną trwającej redukcji etatów jest stopniowe wygaszanie działalności wydobywczej na odkrywce Tomisławice oraz całkowite zaprzestanie ciągłej produkcji energii. Elektrownia Pątnów działa obecnie wyłącznie w trybie doraźnym i jest uruchamiana tylko wtedy, gdy inne źródła energii w kraju nie są w stanie zapewnić wystarczającej mocy. Najwięcej etatów, bo aż 457, ubyło w spółkach związanych z kopalnią węgla brunatnego Konin. Z jednorazowych odpraw pieniężnych skorzystało 307 osób, natomiast kolejne 210 przebywa na urlopach górniczych bądź energetycznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku zaprasza osoby potrzebujące wsparcia na indywidualne warsztaty z prawnikiem realizowane w ramach punktu usług społecznych MOPS-u. W tym miesiącu taka możliwość będzie jeszcze 15 października w godzinach od 9 do 12. Trzeba się wcześniej zapisać. Szczegóły na urzędowej stronie miastoturek.pl oraz bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Likwidacja nielegalnego składowiska odpadów przy ulicy Marantowskiej w Koninie opóźni się. Planowane na ten rok sprzątanie terenu nie dojdzie do skutku ze względu na konieczność przesunięcia harmonogramu finansowania oraz przygotowanie procedury przetargowej. Na usunięcie śmieci miasto zaciąga w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nisko oprocentowaną pożyczkę w wysokości około 14 milionów złotych. Ponieważ w tym roku zaplanowane 2,5 miliona nie zostaną wydane, radni zdecydowali o rozłożeniu tej kwoty na lata 2027-2030. Zmiana harmonogramu pozwoli miastu na szybkie ogłoszenie przetargu, a pierwsze prace mają objąć odpady leżące bezpośrednio na gazociągu. To ważna magistrala zasilająca duże zakłady, takie jak Huta Aluminium. Przypomnijmy, że mowa o nielegalnym składowisku, które płonęło kilka lat temu. Wówczas z dymem poszły tysiące opon, a nad miastem unosiła się chmura czarnego dymu. Składowisko powstało w 2018 roku na prywatnym terenie w wyniku nielegalnych działań. Choć nieruchomość nie należy do samorządu, przepisy nakładają na miasto obowiązek całkowitej likwidacji odpadów ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Sprawca tego procederu jest niewypłacalny. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożoną aktywność dzikich zwierząt. Na drogach w subregionie konińskim doszło już do kilku kolizji. Najgorzej jednak było ponad tydzień temu w innym rejonie Wielkopolski, na obwodnicy Gostynia, gdzie kierowca osobówki zderzył się z sarną, która wpadła do środka auta nadjeżdżającego z naprzeciwka, na skutek czego w szpitalu zmarł 20-latek. To wszystko stało się o świcie. Funkcjonariusze przypominają, że w okolicach lasów i w miejscach oznaczonych znakami ostrzegawczymi należy przede wszystkim zwolnić oraz uważnie obserwować pobocza.

0: zmarnowaniem. Tymczasem z najnowszych danych wynika, że przeciętny Polak wyrzuca w ciągu roku jedzenie o wartości ponad 1700 zł. Najwięcej tracimy na marnowaniu mięsa. To niemal 260 zł rocznie na osobę. Kolejne miejsce na liście strat zajmują owoce, warzywa oraz nabiał. Statystycznie każdy z nas wyrzuca tygodniowo ponad kilogram jedzenia. Głównymi przyczynami strat są zepsucie produktów, ich zły wygląd oraz przygotowywanie zbyt dużych porcji posiłków. Marnowanie żywności to nie tylko duży, obciążający koszt dla domowych budżetów, ale również problem ekologiczny. Produkcja wyrzuconego jedzenia pochłania ogromne zasoby wody i energii. Tylko w Wielkopolsce co roku do śmieci wyrzucamy w sumie 500 000 ton jedzenia. Dlatego Urząd Marszałkowski zachęca, by produkty i potrawy, które nie są zepsute, przynosić do jadłodzielni, czyli szaf z lodówkami, które stoją już w wielu miastach w okolicy. Spotkamy je m.in. w Turku, Słupce, Kleczewie czy na targowisku miejskim na 5. osiedlu w Koninie. Jednocześnie wojewódzkie władze przekonują, by bez skrępowania pobierać z tych punktów żywność, którą ktoś inny w nich zostawił. Film Róża. Ten tytuł zobaczymy już 9 października w ramach Kina Konesera. Jak zawsze przed seansem w Oscardzie wyświetlony zostanie wideokomentarz krytyka Łukasza Maciejewskiego, a po projekcji będzie dyskusja o naszych odczuciach.
1: Jest to film, który wręcz wymaga i potrzebuje rozmowy po seansie. Myślę, że bardzo dobrze Państwo zrozumieją te słowa właśnie po seansie tego filmu. W roli głównej mogą Państwo zobaczyć, myślę, że już całkiem dobrze Państwu znaną, Sandrę Kuller, która ostatnio pojawiła się w głównej roli w filmie Pawła Pawlikowskiego w Ojczyźnie, a wcześniej mogli ją Państwo oglądać w Anatomii Upadku czy Strefie Interesów. Teraz powraca w zgoła innej roli, w roli mężczyzny, który musi ukrywać się właśnie pod inną płcią, żeby odzyskać to, co do niej należy. Jest to film, który przenosi nas do XVII wieku, do czasów, kiedy kobietom bardzo trudno było decydować o sobie, a nasza bohaterka chce po prostu odzyskać to, co kiedyś było w jej posiadaniu. Więcej nie chcę mówić o fabule, bo myślę, że film sam za siebie powie, ale myślę też, że po seansie poczują Państwo, jak ta rozmowa jest bardzo potrzebna. Więc bardzo serdecznie zapraszam wszystkich widzów na Oscar do tego, aby 9 października przyjść i porozmawiać.
0: Mówiła przedstawicielka Gutek Film Magdalena Marczyk.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Polski powalczy dziś o pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Na Stadionie Narodowym zmierzy się z Rumunią, która te rozgrywki zaczęła jeszcze gorzej niż Polska, bo od dwóch porażek, o czym teraz Błażej Kulesza.
4: Ewentualna porażka mocno utrudni powrót Polaków do Dywizji A.
5: Muszą być 3 punkty i tyle.
4: Mówi Wiktor Nowak, pomocnik praskiej Slawii, który błyszczał w ostatnich 2 meczach.
5: Dochodzą do mnie głosy, że gdzieś to dobrze wygląda, ale staram się na tym za długo uwagi nie skupiać.
4: Wyniki jak na razie nie odzwierciedlają stylu gry, a ta, jak mówi obrońca, Kacper Potulski, jest całkiem niezła.
6: Ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek, żebyśmy strzelali. My tracili oczywiście ten mecz ze Szwecją, no był nieudany pod względem defensywy właśnie. Są dobre momenty i musimy to po prostu przełożyć na nie tylko na momenty, tylko na cały mecz.
4: Polacy dziś będą chcieli przerwać fatalną passę w Lidze Narodów na Narodowy, bo grając na stadionie imienia Kazimierza Górskiego, jak do tej pory w tych rozgrywkach, nie wygrali meczu.
3: Mecz Polska-Rumunia zacznie się o godzinie 20:45. Trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec został zdyskwalifikowany na 6 meczów piłkarskiej ekstraklasy z powodu nieprzepisowych kontaktów z arbitrami w poprzednim sezonie. Sędziego asystenta Arkadiusza Kamila Wójcika wykluczono na 2 lata, a arbiter główny Paweł Raczkowski zapłaci grzywnę. To konsekwencja zachowania Siemieńca przed spotkaniem 33. kolejki z GKS-em Katowice. Trener Jagiellonii zwrócił się do Wójcika o pomoc w kontakcie z Raczkowskim. Międzynarodowa Federacja Narciarska przyznała na zbliżający się sezon dziką kartę Marcelowi Hirscherowi. 37-letni Austriak reprezentujący aktualnie Holandię chce ponownie wystąpić w Pucharze Świata po 2-letniej przerwie spowodowanej poważną kontuzją. 8-krotny zdobywca kryształowej kuli jest teraz na zgrupowaniu w Argentynie. Nowy sezon Pucharu Świata rozpocznie się 25 października w austriackim Zelden.

kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na Delikartę.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Gmina i miasto Rychwał dzięki środkom z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zakupiła quada. Pojazd pomoże szybko dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, gdy będzie potrzebna pomoc. Quad posłuży także do udrażniania szlaków komunikacyjnych. Zakupiono również przyczepę do transportu agregatów prądotwórczych. To sprzęt, który zwiększa możliwości działania w sytuacjach zagrożenia. Pomóżmy wolno żyjącym kotom przetrwać zimę, apeluje społeczność szkoły podstawowej nr 1 w Kole. Ruszyła tam druga edycja szkolnej zbiórki, w którą zaangażowano już uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników placówki. Zima to szczególnie trudny okres dla zwierząt żyjących na wolności. Niskie temperatury, ograniczony dostęp do pożywienia oraz brak bezpiecznego schronienia sprawiają, że potrzebują one naszej pomocy, aby przetrwać ten wymagający czas. Do kolskiej szkoły nr 1 można więc przynosić dobrej jakości karmę, która doda kociakom cennych kalorii, ale przydadzą się także waciki, sól fizjologiczna i kocyki, które pomogą ogrzać koty w chłodne dni. Zebrane dary, podobnie jak w ubiegłym roku, zostaną przekazane społecznym opiekunom zwierząt, którzy z ogromnym zaangażowaniem i troską zajmują się wolno żyjącymi kotami, dbając o ich bezpieczeństwo i dobrostan. Każdy gest ma znaczenie, nawet najmniejsze wsparcie może realnie pomóc zwierzętom, które nie mają własnego domu i każdego dnia zmagają się z trudnymi warunkami życia. Akcja w kolskiej podstawówce nr 1 potrwa do końca listopada. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zrezygnowało z planowanych modyfikacji w ekoschematach obszarowych na 2027 rok. Decyzja resortu to bezpośrednia odpowiedź na negatywną opinię i apele Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która sprzeciwiała się korektom przepisów na sam koniec obecnej perspektywy wspólnej polityki rolnej. Izba podkreśla, że gospodarze ponieśli duże nakłady finansowe i dostosowali technologię produkcji oraz sprzęt do obowiązujących zasad. Samorząd rolniczy naszego województwa krytykował m.in. pomysł rezygnacji ze wsparcia dla systemu integrowanej produkcji, proponując w zamian jego promocję wśród konsumentów. Wskazywano też na nierówne traktowanie producentów trzody i bydła przy przepisach dotyczących dobrostanu zwierząt. W ocenie przedstawicieli Wielkopolskiej Izby wszelkie poważne reformy powinny być wprowadzane dopiero na kolejny okres rozliczeniowy, a nie w trakcie trwających już cykli produkcyjnych. Dzięki skutecznej interwencji wiru dotychczasowe zasady zostaną zachowane. Od dzisiaj utrudnienia dla kierowców na drodze powiatowej Głębokie Olszówka. Ruch odbywa się poprzez połówkowe zamknięcie jezdni i sygnalizację świetlną. Kierujący proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa oraz przestrzeganie znaków, a najlepiej wybrać inną trasę. W tej części powiatu kolskiego trwa właśnie przebudowa drogi. Trwa zbiórka pieniędzy na mural upamiętniający historię Sparty Konin. Organizatorzy akcji chcą zebrać środki na zakup materiałów i pokrycie kosztów wykonania. Mural ma powstać na mniejszej części budynku należącego obecnie do Mosiru. Projekt jest efektem działań kibiców i mieszkańców Konina. Najpierw zebrano pomysły dotyczące elementów, które powinny znaleźć się na muralu, a następnie ogłoszono konkurs. Jury wybrało 6 finałowych koncepcji, spośród których ostateczny projekt wskazali kibice, mieszkańcy i sympatycy klubu. Na muralu mają znaleźć się m.in. barwy i symbole Sparty, piłka nożna, zawodnicy, historia klubu, rok 1936, charakterystyczne miejsca Konina oraz motywy związane z kibicami i kolejnymi pokoleniami osób związanych ze Spartą. Brakuje jeszcze tylko pieniędzy na wykonanie malowidła. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem zbiórki prowadzonej w serwisie zrzutka.pl. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku oferuje bezpłatną pomoc w rozpoznawaniu zebranych grzybów. Klasyfikatorzy czekają na grzybiarzy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 w siedzibie stacji przy ulicy Uniejowskiej. Z takich konsultacji warto skorzystać zawsze wtedy, gdy pojawią się wątpliwości co do przynależności gatunkowej zbiorów. Pracownicy turkowskiego sanepidu przypominają również o podstawowych zasadach bezpiecznego grzybobrania. Podczas wyjścia do lasu kluczowy jest odpowiedni ubiór chroniący przed wilgocią i owadami oraz używanie koszyka wiklinowego zamiast plastikowej torby, w której grzyby szybko się psują. Do zbierania przydaje się nożyk do delikatnego wykręcenia owocników. Eksperci zaznaczają, że atlasy czy aplikacje mobilne są pomocne, jednak nie zastąpią one wiedzy profesjonalisty. Klasyfikatorzy oceniają grzyby świeże, natomiast grzyboznawcy posiadają uprawnienia do badania także okazów suszonych. Lasy w okolicach Turku jak zawsze obfitują w wiele grzybów, trzeba tylko wiedzieć, gdzie i kiedy ich szukać. 12 milionów złotych, tyle wynosi wartość sprzętu, który trafi do placówek ochrony zdrowia oraz muzeów w Wielkopolsce. Umowę z programu ochrony ludności i obrony cywilnej podpisali marszałek Marek Woźniak i wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc. Dotacja pokrywa 90% kosztów, a 10% pochodzi z budżetu województwa. Sprzęt ma pomóc w sytuacjach kryzysowych, podczas masowych wypadków, katastrof i zdarzeń chemiczno-biologicznych. Do placówek trafią agregaty, UPS-y, urządzenia zapewniające dostęp do wody, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, respiratory EKG, nosze i krzesła ewakuacyjne, łóżka elektryczne, podnośnik, wyposażenie ratownicze oraz komora izolacyjna. Szpital w Koninie otrzyma agregaty, pompy, nosze ewakuacyjne i aparat do znieczulania. W Kaliszu będą dwa ambulanse typu C, a w Lesznie magazyny paliwa. Wsparcie trafi też do placówek w Kościanie, Gnieźnie, Poznaniu, Osiecznej i Śremie. Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie otrzyma komorę izolacyjną do transportu pacjentów zakażonych lub skażonych oraz kamizelki, szpikulco i noże odporne. Ponadto 600 tysięcy złotych przeznaczono na skrzynie, kontenery, wózki i inne materiały do ewakuacji dóbr kultury z muzeów. Przygotowywany jest także kolejny pakiet wsparcia lecznic w zakresie logistyki i ciągłości dostaw. Gmina Stare Miasto do końca czerwca 2028 roku realizować będzie projekt Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług, który ma kosztować 385 tysięcy złotych. Zadanie jest prowadzone w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Najważniejszym elementem będzie wdrożenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nowoczesnego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją. Zostanie on połączony z systemem działającym w Urzędzie Gminy oraz gminną platformą e-usług. Dzięki temu dokumenty i dane będą mogły być przekazywane między jednostkami automatycznie i bezpiecznie. Rozbudowana zostanie również usługa e-wniosek. Powstaną elektroniczne formularze dotyczące m.in. świadczeń, zasiłków i dodatków. Sprawy będzie można załatwić w całości online. Od złożenia wniosku po wydanie decyzji i kontakt z mieszkańcem. 10 października Nadleśnictwo Turek organizuje leśny dog trekking w Leśnictwie Zdrojki. Wydarzenie rozpocznie się o 10 i potrwa około 3 godzin. Uczestnicy będą mogli wybrać jedną z dwóch tras, krótszą liczącą około 5 km lub dłuższą o długości około 8 km. To propozycja dla osób, które chcą aktywnie spędzić czas w lesie razem ze swoim psem. W programie znalazły się także krótkie prelekcje dotyczące wścieklizny i chorób odzwierzęcych oraz pokaz psa policyjnego. Organizatorzy zapewniają uczestnikom opiekę weterynaryjną, poczęstunek i leśne gadżety. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze tylko do poniedziałku, 5 października. W wydarzeniu mogą uczestniczyć tylko psy posiadające aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Przez cały czas trwania dog trekkingu zwierzęta muszą być prowadzone na smyczy. Od wczoraj na wybranych przystankach konińskiej komunikacji miejskiej można oglądać wielkoformatowe wydruki prac Kazimierza Białkowskiego. 81-letni technik górnictwa, akwarelista, malarz i portrecista od lat uwiecznia Konin. Jego prace prezentowano na wystawach, w publikacjach o mieście, na pocztówkach i w kalendarzach. Białkowski urodził się 21 stycznia 1945 roku w obozie pracy w Niemczech. Matka Weronika została tam wywieziona na roboty przymusowe, ojciec Władysław trafił do niewoli po kampanii wrześniowej. Rodzice spotkali się w Rzeszy, a w 1947 roku wrócili do Polski i zamieszkali w Koninie. Rysował od dzieciństwa. Malować zaczął w latach 60. podczas nauki w Szkole Zawodowej i Technikum Górniczym. Od 1968 roku pracował w kopalni, m.in. przy dokumentacji technicznej. Po emeryturze oddał się malarstwu. Jest samoukiem, korzystał ze wskazówek Ryszarda Skupina. W swoich pracach pokazuje Konin ulice, kamienice, zaułki, podwórka i detale architektoniczne, także miejsca zburzone lub zmienione. Tworzy z pamięci szkiców i podczas plenerów. Wydruki jego dzieł można podziwiać na przystankach autobusowych do końca października.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca. Reklama.
0: Pogoda.
3: Przed nami kolejny ładny dzień. Właściwie cały weekend ma być przyjemny, słoneczny. Zachmurzenie tylko niewielkie. Miejscami niebo będzie nawet bezchmurne. Temperatura około 20 stopni. Najcieplej na Śląsku. Jutro 23. Troszkę chłodniej nad morzem około 18. A mamy tyle słońca, bo ciśnienie jest wysokie.

0: Paliwo od jutra znacznie tańsze, ponad złotówkę za litr. Wielkie protesty w Hiszpanii i parlament odrzucił ważną ustawę. Zapełnia się już Stadion Narodowy. Piłkarze zaraz zaczną mecz z Rumunią.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro kierowcy zapłacą mniej na stacjach paliw. Znacznie mniej, o ponad złotówkę za litr. Rząd przywraca program CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Szkoda, że nie zrobił tego wcześniej, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Te ceny na stacjach będą niższe już od jutra. Choć oczywiście szkoda, że pan prezydent podjął decyzję dopiero w drugim kroku. Tę pozytywną, że ta ustawa przygotowana już wcześniej, która na biurko pana prezydenta trafiła w lipcu, nie została podpisana.
0: Benzyna 95 będzie kosztować jutro maksymalnie 6 zł 73 grosze, a diesel 7,88. Z autokaru dla pasażerów w 30 minut można przekształcić go w pojazd do ewakuacji rannych. Prototyp takiego busa opracowuje firma Autosan z Podkarpacia. Z zewnątrz to zwykły autokar, który wozi 51 pasażerów. Po przeróbce może zabierać rannych z pola walki albo z miejsca katastrofy, mówi dyrektor oddziału w Sanoku Łukasz Futyma.
3: Jest to na razie nasz prototyp. Chcemy go udoskonalać. Korzystamy z wiedzy fachowej, czyli wiedzy strażaków, ratowników. W szybkim tempie możemy przezbroić, składając siedzenia boczne i zakładając nosze, i transport rannych odbywa się przez przednią klapę autobusu.
0: Pojazd będzie mógł zabrać 16 poszkodowanych. Jest na razie w trakcie testów. Sąd w Krakowie nakazał kandydatowi na prezydenta miasta Łukaszowi Gibale publiczne sprostowanie swojej wypowiedzi. Mówił o rzekomym poparciu części radnych KO. Sprostowanie ma pojawić się w mediach społecznościowych i na antenie radia, gdzie udzielił rzeczonego wywiadu. Sąd uznał, że jego słowa nie były w pełni zgodne z prawdą. Łukasz Gibała ma prawo się od tego odwołać. Projekt budżetu Rosji na przyszły rok dowodzi, że przywódca tego kraju Władimir Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny z Ukrainą. Kreml planuje znacząco zwiększyć wydatki na zbrojenia, ograniczyć programy społeczne i środki na ochronę zdrowia. Pisze o tym New York Times. Gazeta przypomina, że wojna na wyniszczenie, jaką prowadzi przeciw Ukrainie Putin, stała się też konfliktem toczącym się nie tylko na linii frontu, lecz obliczonym także na wyrządzenie przeciwnikowi maksymalnych szkód gospodarczych. Hiszpański parlament odrzucił właśnie prawo zwiększające ochronę praw najemców. Sprawa jest gorąca, bo w całym kraju tysiące ludzi protestują przeciwko drożyźnie. Na placach Madrytu rozłożone są namioty, w których młodzi ludzie domagają się tańszych mieszkań. Rząd miał dwie propozycje, parlament właśnie je odrzucił. Zapowiadane są strajki generalne w 50 hiszpańskich miastach. Za niespełna godzinę Polska gra z Rumunią w piłkarskiej Lidze Narodów. Nasi piłkarze dawno nie wygrali, więc kibice nie wiedzą, czego się spodziewać. Jedno jest pewne, Polska dziś może wygrać, przegrać, a nawet zremisować.
4: Przegramy, nie wierzę.
5: Dzisiaj będzie odkupienie, 3-0 dla Polski.
4: Nie bardzo.
5: Polska, biało-czerwoni.
4: Sienizna. W ostatnim meczu...
6: No nie, no jest strasznie. Jest. Ja to myślę, że ktokolwiek by nie strzelił, bylebyśmy wygrali.
7: Myślę, że Zieliński może się postarać.
0: Oby wszyscy się postarali, mecz z Rumunią o 20:45. To też wskazówka dla kierowców. Późno wieczorem wokół Stadionu Narodowego w Warszawie będą korki.
1: Konin FM. Piątkowa remiza. Piątkowa remiza.

0: Piątkowa remiza.
1: O.
2: Witamy tego jesiennego lata.
3: Ja cię nie słyszę, poczekaj, co? O, ta gałka w górę i cię już mam, o, no lepiej chyba. Gałki wszystkie w górę.
2: No i co?
3: Co?
2: Ładna pogoda, ładne ciśnienie, no, i wszystko takie fajne.
3: Ciśnienie to nie wiem, czy takie ładne, bo osoby wrażliwe na takie duże wartości mogą dzisiaj troszeczkę mieć w głowie szum.
2: I ja lubię, jak jest niskie, za niskie.
3: No to wtedy może boleć.
2: Nie mam właśnie odwrotnie zawsze. No dobrze, witamy.
3: Czyli dzisiaj cię boli.
2: Też jeszcze nie, także nie jest źle.
3: Jak to było w Radiu Chlew, ciśnienie będzie takie wysokie, że będą wyłamywały się kręgosłupy. No, no, Radio Chlew.
2: Jak zejście na dno jakiegoś oceanu, coś tam.
3: To wtedy jest implozja. Czyli tak wybuchasz do środka?
2: Tak.
3: Bo eksplozja to jest od środka. Dobrze, bo to się obrzydliwe trochę robi. No.
2: Przychodzą już pozdrowienia, tak. Można je wysyłać cały czas. Powiedz jak?
3: Za pośrednictwem Facebooka, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo, komentarz pod postem albo Messenger. Można też pisać do nas za pośrednictwem bramki SMS, numer 7168, pierwsze słowo Konin FM pisane razem, później odstęp i treść pozdrowień. Koszt za jeden wysłany SMS to złoty 23. Jeżeli chodzi o radio, to wczoraj były urodziny 6.
2: Mhm. A dzisiaj już nie. Dzisiaj już jesteśmy starsi. O.
3: No, już 6 lat mamy. To już ząbki nam się wymieniają, czy jeszcze nie? Z mlecznych na takie prawdziwe.
2: To nie wiem, kiedy to się dzieje.
3: Nie pamiętasz?
2: Nie.
3: Chyba około 10 roku. No nieważne. Wiadomości widzę, że troszeczkę zaczęły przychodzić, co nas niezmiernie cieszy, ale żeby tradycji stało się zadość, to będziemy je odczytywać po pierwszej piosence.
2: Będzie piosenka.
3: Nie, po pierwszej, a nie po trzech. Odczytujemy?
2: Mhm.
3: To po trzech. Piosenka będzie teraz o wartościach rodzinnych chyba, ale nie takich, jak by sobie życzyli, co po niektórzy.
0: Piątkowa remiza.

0: Piątkowa remiza.
1: Siema, pozdrawiam serdecznie moją ekipę SPAD SGPR Konin oraz moją kochaną Anię Kubalak i wszystkiego najlepszego z okazji szóstych urodzin. Pozdrowienia przesyła Eryk, stały słuchacz. Pozdrowienia dla mojej żony Anny Kubalak.
2: Wszystkiego najlepszego życzymy wam również. Teraz kolejne pozdrowienia. Mężu mój, te dwie ściany szybko ogarniesz, a szafka sama się złoży. Buziaki, Izabela tak pisze.
1: O, Ania, dawno nie było Ani. Siema chłopaki, pozdrawiam całą grupę radia mojego chłopaka Eryka i grupę patrolową SPAD SGPR Konin i całą jego ekipę. Pozdrawiam Ania Kubalak i wszystkiego najlepszego z okazji szóstych urodzin radia.
2: Halo?
3: Dzień dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: O!
3: Wszystkiego najlepszego z okazji wczorajszych urodzin, kochani.
1: Dziękujemy. Dziękujemy.
3: Dużo, dużo, dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności i wszystkiego, co tylko życie. Grajcie tak jeszcze ze 100 lat chociaż.
1: Postaramy
3: się. A teraz tak, oczywiście pozdrowienia dla Iwonki, mojej najdroższej, najkochanszej, najwspanialszej na świecie, mojej Mikusi, mojej myszki.
1: I teściowej.
3: No dobra, niech będzie, no. Namówiłeś mnie.
1: Pani Jadziu.
3: Oczywiście pozdrawiam jeszcze wszystkich, którzy słuchają radyjka, którzy słuchają i lubią was.
1: O, no to bardzo dziękujemy, bardzo nam miło.
3: Dobra, trzymajcie się, pozdrowionka, na razie.
1: No trzymaj się, Radek, cześć. O, proszę, jak ładnie.
2: Dobry wieczór, witam pięknie, piątkową remizę, super prowadzących Radio Konin FM i radiosłuchaczy. Oczywiście miłego weekendu, tygodnia, pozdrawia gorąco Iwonka z Żychlina.
1: Patrzę, czy rozłączyliśmy telefon, żeby tam impulsy nie nabiły się, ale się rozłączyło wszystko, dobra. Iza, pozdrawiam.
2: Ania też pozdrawia serdecznie.
1: Alina pozdrawia serdecznie.
2: I Maria.
1: Serduszko wysyła.
2: Komentarze. Zachęcamy do tego, żeby komentarze pisać na fanpage'u naszym Radio Konin FM 104.1, żółte, zielone logo. Można też wysłać wiadomości prywatne na Messengera i do tego wszystiego jeszcze można wysłać SMS-a pod numer 7168 na początku Konin FM, bez żadnej przerwy te dwa słowa. Złoty 23 kosztuje SMS. Teraz sobie pogramy i wrócimy za 3 utwory.
1: Tak jest. Za 3? Za 3. A jakie to... O, Joker Sequence. No, to będzie ciekawie.

0: 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Piątkowa remiza. Piątkowa remiza.
1: Siemanko, pozdrowienia dla babci Agi, Ewy, Hani, dziadka Zbyszka i nowej koleżanki pracujących na małej hali na Ruminie. Proszę tak nie hałasować, bo nie słuchać najlepszego radia w Wielkopolsce, Konin FM. Dla was też, chłopaki, pozdrowienia, trzymajcie się tam, to od Damiana. Dziękujemy, Damianie, za te miłe słowa.
2: Dzięki bardzo. Ej, przełączyło się. Witam serdecznie, pozdrawiam moją kochaną przyszłą narzeczoną oraz moją przyszłą żonę, Annę Kubalak. To od Eryka kolejne takie pozdrowienia zakochanych. Życzymy wam wszystkiego dobrego, życzymy wam wszystkiego. O.
1: Pozdrawiam mojego narzeczonego Eryka i całą grupę radia i to pozdrowienia od Ani Kubalak.
2: Siemanko, pozdrawiam Kasieńkę, która smaży konfitury. To od Roberta.
1: Ania pozdrawia Tomka, przesyła dużo uśmiechu i życzy miłego dnia.
2: Witajcie kochani, przesyłam pozdrowienia dla Aldony K z gminy Wierzbinek i Patrycji B, też z tych okolic, od Mariki.
1: Kasia śle pozdrowienia dla Michała. Mam nadzieję, że ta piosenka poprawi ci humor. Która ta co teraz będzie, czy ta co była?
2: Chyba ta co była.
1: Aha.
2: Albo ta co będzie, a jaka, nie, bo nie powiedziałeś jeszcze co będzie.
1: No nie powiedziałem.
2: Pozdrowienia są też dla Kubusia od mamy.
1: Pozdrowienia dla Oli od Pawła, dużo radości i samych dobrych chwil.
2: Hej, życzę wszystkim dobrego weekendu i dobrej piątkowej zabawy. To Natana z Zatorza.
1: Nataniel chyba. A może Magda pozdrawia całą swoją ekipę i życzy wam świetnej zabawy przy radiu.
2: I można wysyłać cały czas takie różne pozdrowienia, życzenia. Można to robić albo SMS-em pod 7168 na początku Konin FM bez żadnej spacji. Złoty 23 kosztuje SMS, albo wysłać można przez Messengera, albo komentarz napisać pod remizowym postem na fanpage'u Radio Konin FM. Żółto-zielone logo 104.1.
1: 34 już prawie minuty po 20. My wspólnie do godziny mniej więcej 22.

0: Piątkowa remiza.
1: Kabel mi się od słuchawek zaplątał, ale jakoś się uporałem.
2: Dlatego teraz wszyscy noszą bezprzewodowe.
1: To jakby te malutkie były te pchełeczki wpychane do uszu, to już by dawno ich nie było, albo zostałaby jedna tylko. Drugą by zjadł pies.
2: Pozdrowienia są dla Karolinki ze Starego Miasta od Misia.
1: Natalia pozdrawia Bartka i życzy ci dużo spokoju oraz dobrego humoru.
2: Hej, pozdrawiam babcię Helę i dziadka Mariana, to Rafał z Kleczewa.
1: Pozdrawiamy Anię od całej paczki znajomych. Baw się dobrze i nie zmieniaj się.
2: Witam, pozdrawiam prowadzących i oczywiście mojego męża Radka, dzieciaki, Malwinkę i Wojtusia i wszystkich słuchaczy. Pozdrawiała Jagoda.
1: Ewa przesyła pozdrowienia dla Daniela, dużo uśmiechu i powodzenia we wszystkim.
2: Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich wielbicieli Polish Dance'u, to od Igora.
1: Krzysiek pozdrawia Julkę, mam nadzieję, że słuchasz i masz dobry dzień.
2: Tak napisał Krzysiek i tak też możecie pisać, albo inaczej można to zrobić jak?
1: Znaczy, ty mówiłeś jak?
2: Nie, pytam
1: ciebie. No to proszę, Facebook Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo, komentarz pod postem albo Messenger. Można też użyć bramki SMS, numer 7168, pierwsze słowo wiadomości Konin FM, pisane razem, inaczej SMS nie dojdzie. I później treść pozdrowień, koszt za jeden wysłany SMS to złoty 23.
2: Dziękuję bardzo, teraz muzyka.
1: A teraz muzyka, języki obce, ty się uczysz angielskiego.
2: Od dziecka, bez żadnych efektów.
0: Konin FM 104.1.
3: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Piątkowa remiza. Piątkowa remiza.
1: Babce Ewie, Agnieszce i Hani. Nie, czekaj, bo to jest jakoś dziwnie. Napisane, czekaj, muszę to przeczytać w całości. Dobra, babka Ewa, Agnieszka i Hania, dziadek Zbyszek i nowa koleżanka dziękują za pozdrowienia i przesyłają pozdrowienia dla synów Damiana i Artura.
2: Dobry wieczór, witam pięknie piątkową remizę. Radio Konin FM, super prowadzących radio, słuchaczy, a szczególnie Anię, Ewelinę z Krągoli, które naginają jeszcze w pracy, w kuchni, tańcują gwiazdy miłego weekendu z tygodnia od Iwonki.
1: A ja byłem pod Krągolą dzisiaj.
2: I jak tam, pięknie?
1: No, tak jeszcze liście nie są żółte. Jeszcze nie ma złotej polskiej jesieni.
2: Siemaneczko, pozdrawiamy dziewczyny, słuchaczki, remizy, Anię, Sylwię i Angelę, chłopaki zza płota.
1: Dla Pauliny pozdrowienia od Mateusza. Ściska mocno i życzę samych fajnych chwil.
2: Pozdrowienia są dla Jadwigi z Wilczogóry od Adriana.
1: Monika pozdrawia Olę, dużo energii, niech wszystko idzie po twojej myśli.
2: Witajcie prowadzący i słuchacze, składam życzenia wszystkim, którzy nie muszą iść w weekend do pracy, niech się bawią do woli Tadek.
1: Bartek przesyła pozdrowienia dla Weroniki, miłego słuchania i pięknego dnia.
2: Pozdro dla Łukasza od Krzycha.
1: Pozdrowienia od Asi dla Krystiana, oby uśmiech nie schodził ci dziś z twarzy.
2: I można wysyłać cały czas jeszcze i to jeszcze tak godziny nawet. Będziemy czekać, żeby przyszły jakieś pozdrowienia, życzenia, które odczytamy. Można to zrobić SMS-em pod 7168. Na początku Konin FM bez żadnej spacji. Złoty 23 kosztuje taka przyjemność. Albo za darmo na Messengera, Radio Konin FM,
1: zielono-żółte.
2: No.
1: Albo żółto-zielone.
2: Na Facebooku i tam można komentarze też pod postem remizowym napisać.
1: To logo jest takie październikowe, bo jeszcze trochę żółtych liści, ale już trochę żółtych jest. Usłyszymy się dopiero po godzinie 21, bo to 4 minuty do niej zostały.

0: Piątkowa remiza.
1: Ja mam komunikat na początek o utrudnieniach w ruchu na drodze krajowej numer 72 na odcinku z Turku do Uniejowa, ale to jeszcze w województwie wielkopolskim. Rogów, taka miejscowość, tam zdarzyły się dwa samochody i te utrudnienia są jakieś poważne, bo mogą potrwać do północy nawet.
2: Czyli między Turkiem a Uniejowym wypadek teraz jest.
1: Tak, tak, bliżej Turku dwa samochody się zdarzyły.
2: No może ktoś na termy jedzie właśnie.
1: A teraz pozdrowienia.
2: A wiesz, że ja kiedyś na parkingu pod termami nasze radio odbierałem?
1: Ja też. Teraz chcę wakacje.
2: I jak odbierało?
1: Nie pamiętam, ale słyszałem.
2: Bo ja to słyszałem jeszcze, jak te stare anteny na początku mieliśmy.
1: Znaczy nie, no tam ogólnie słychać jest dobrze w Uniejowie.
2: Hej, tu Paola. Pozdrawiam Michała, który uczył mnie przed chwilą jeszcze trochę manewrować, a po niedzieli będzie mocno musiał trzymać kciuki, żebym zdała prawko.
1: Żuzia pozdrawia Rafała i przesyła mu dużo dobrej energii i mocne uściski też przesyła.
2: Pozdrowienia dla Iwonki od ciotek z Zagórowa.
1: Trzymaj się i pamiętaj o uśmiechu, tak pisze Daniel, a te pozdrowienia przesyła dla Patrycji.
2: Pozdrowienia dla całej szkoły Kopernika od pierwszoklasistki Zosi.
1: Miłego wieczoru, miłego dnia i samych pozytywnych momentów. Tego Ola życzy i pozdrawia Kamilę.
2: Dobry wieczór Państwu, z tej strony wita się Aldo. Najchle życzenia miłej, spokojnej nocy dla wszystkich słuchaczy, zwłaszcza z gminy Golina.
1: A Michał przesyła pozdrowienia dla Ewy i pisze, że życzę, żeby muzyka umiliła jej cały tutaj ten weekend rozpoczynający się właśnie.
2: Tam jakieś powiadomienie mamy na Facebooku.
1: Mamy powiadomienie?
2: No to weź tam zobacz, o co chodzi. A, to sprzed godziny. Dobra. Cztery piosenki.
1: Jest SMS.
2: O, tak, faktycznie. Czekaj, a
1: tu...
2: A, dobra. Pozdrowienia dla Steni z Zagórowa. O, taki SMS przyszedł.
1: Konkretnie.
2: Ciekawe, jak tam Steni się pije z naszego kubka.
1: Konkretne pozdrowienia i życzenia można wysyłać cały czas na Messengera, albo SMS-em, albo jako komentarz.
2: To co, cztery?
1: Tak.
2: Cztery.

browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Piątkowa remiza.
1: Pozdrowienia dla Krzysztofa, Bonity, Filipa, Zwęglewa od Jacka z Francji.
2: Siemanko mordeczki, pozdrawiam słuchaczki z Kazika i okolic, to Norbert.
1: Dla Dominika pozdrowienia od Martyny, dużo szczęścia i spełnienia marzeń.
2: Witajcie, to Anka, pozdrawiam Pawła i jego ekipę.
1: Aneta pozdrawia Pawła, mam nadzieję, że wszystko u ciebie dobrze.
2: Pozdrowienia są też dla Samanty od Tomka.
1: Piotrek śle pozdrowienia dla Natalii, dużo radości i powodów do uśmiechu.
2: Dobry wieczór, gorące pozdrowienia dla jubilatki Aliny od sąsiada z Chornia.
1: Weronika pozdrawia Tomka, dzięki za wspólne chwile, miłego dnia.
2: I cały czas można jeszcze pozdrawiać, i to tak pół godziny jesteśmy. 7168, ramka SMS-owa, Kolin FM, bez przerwy te dwa słowa, złoty 23 SMS, a za darmo Messenger albo komentarze pod postem remisowym na fanpage'u Radia Kolin FM 104.1 na Facebooku.
1: Cztery piosenki przed nami i wracamy z kolejną dawką wiadomości. Tak jak liczę, to chyba jeszcze dwa razy się dzisiaj usłyszymy, zobaczymy.

0: Piątkowa remiza.
1: Pozdrawiam mojego najlepszego mastera. Kocham cię, Mirek, napisał Jarek.
2: Pozdrowienia dla Marcina, Doroty, Krzysztofa, Marysi, Mileny, Zesławska. I Jacek pisze tak. A jutro wyjazd do Andory na małe zakupy w Hiszpanię. Oto Jacka z Francji te pozdrowienia.
1: No tak, w Andorze taniej. Dobry wieczór, chłopaki. Przekażcie głośno pozdrowienia dla Michała od Kasi.
2: Pozdrowienia dla Julii od Sebastiana. Baw się dobrze i słuchaj radia.
1: Hejka, pozdro dla Psiapsiułek z trzeciego liceum od Darii.
2: Kamil przesyła pozdrowienia dla Karoliny i pisze tutaj, życzy jej dużo ciepła i samych dobrych wiadomości.
1: Witam wszystkich i pozdrawiam pracujących na ostatnich piątkowych zmianach, którzy tak jak ja za chwilę zaczną zasłużony weekend od Pawła.
2: Patrycja śle uśmiech i życzy świetnego jutrzejszego dnia Łukaszowi, którego pozdrawia.
1: Cześć, jestem Adam i pozdrawiam mojego tatę Artura.
2: A Rafał pozdrawia Anię, życzy jej też wszystkiego dobrego i dużo pozytywnej energii. A tej energii pozytywnej nie brakuje u nas w piątkowej remizie. Krową muzyki.
1: Która potrwa to jeszcze kilkanaście minut, a sama remizowa muzyka będzie towarzyszyła wam, drodzy goście remizowi, aż do północy, jeżeli ktoś ma niedosyt.
2: Tak.
1: To ostatnia szansa w sumie, żeby się do nas odezwać, bo za jakieś dwie piosenki będziemy uciekać. Można się do nas odzywać za pośrednictwem Facebooka. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo, komentarz pod postem albo Messenger. Można też wysłać płatnego SMS-a na numer 7168. Pierwsze słowo Konin FM pisane razem, później odstęp i treść pozdrowień. Koszt za jeden wysłany SMS to złotówka i 23 grosze i w tym już jest wliczony VAT. Nie ma co przedłużać. Gramy.

0: FM. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Piątkowa remiza.

0: Piątkowa remiza.
1: SMS-y jakieś przyszli, tak? Proszę bardzo, pozdrowienia dla super piekarza Marka z piekarni Skrzymowa.
2: Gorące pozdrowienia są też dla wspaniałych dziewczyn, dla Madzi i Sylwii od Tomaszka.
1: Mamy coś tam jeszcze?
2: Tu.
1: Hello, chłopaki, pozdrawiam was, wszystkich tam z radia, wszystkich słuchających i policjantów na nocnych patrolach, to Dawida.
2: Dla Moniki są pozdrowienia od Krystiana. Krystian życzy, żeby ten wieczór był naprawdę udany.
1: Dobry wieczór, Konin i okolica, gorące pozdrowienia dla Sylwii W. Skramska, to od Bartka.
2: Martyna przesyła pozdrowienia dla Bartka i pisze, żeby się trzymał i do usłyszenia.
1: Sebastian pozdrawia Zuzię, dużo uśmiechu i pięknych chwil dla ciebie.
2: Pozdrowienia są też dla wielbicieli gry w tenisa stołowego od ucznia trójki.
1: Dominik śle pozdrowienia dla Magdy. Dzięki za wszystko i miłego słuchania.
2: Witam, chcę życzyć cioci Asi 100 lat zdrówka i spełnienia marzeń. Tego życzy Maciek.
1: To co, pomału kończymy
2: i
1: nasz program.
2: I jeszcze SMS.
1: O, pozdrowienia dla Ani Blondi od tajemniczego wielbiciela z brodą. Jeszcze przyjrzymy, czy tu nic nie przyszło, żeby nie było reklamacji później. Nie, chyba nie ma nic więcej, nie? Nie ma. No dobra, to co?
2: Dobrego weekendu.
1: Dobrego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek ze mną, a z tobą chyba jutro będzie coś.
2: Ciągle.
1: Ciągle.

0: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
0: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł.
4: Dołącz do graczy drapaczy.